Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Rywale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Z tej strony Jonasz Tecerski, zapraszam serdecznie na magazyn. Wybierzemy się dzisiaj do domu handlowego Klimczok, ale w innym celu niż moglibyście się spodziewać, ponieważ obecnie można oglądać tam wystawę zatytułowaną Cyrkularność. Przejdziemy się dzisiaj z moim dzisiejszym gościem po całej ekspozycji.
4: Rafał Sakowski, Fundacja PASMO, Instytut Odporności Społecznej.
3: Jesteśmy teraz w Klimczoku, ale nie przyszliśmy na ciuchy ani do papierniczego, tylko odbywa się tutaj wystawa. Powiedz mi, jaki jest temat tej wystawy, jaki jest jej cel?
4: To jest wystawa cyrkularna i opowiada nie tyle o odpadach, co o naszych decyzjach i jakie one mają skutki dla nas, dla środowiska, dla społeczeństwa. Jest to wystawa edukacyjna, interaktywna, więc to nie tylko patrzymy na tablice informacyjne, ale także uczestniczymy w pewnego rodzaju zabawie i musimy wykonywać zadania. I wystawa jest pomyślana przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-8, ale także rodziny, myślę, że będą się dobrze bawić.
3: Na początku jak wchodzimy, no to widzimy dużo tutaj śmieci, tych odpadów. Trochę jest to zilustrowane, jakby były tak zakopane gdzieś pod ziemią.
4: Tak, ponieważ śmieci to jest temat nie tylko, który jest bieżący, tylko my gromadzimy te śmieci już od kilku pokoleń. Dziedziczymy i nie chcemy zostawiać tego następnym pokoleniom. Naszą myślą jest cytat z Saint-Exupéry, że ziemia nie jest nam dana od przodków, tylko pożyczona od przyszłych pokoleń. I właśnie z tą myślą tutaj zaczynamy w tym naszym umownym wysypisku śmieci, który jest takim jakby portalem przejścia z tej strefy handlowej. Właśnie chcieliśmy odciąć bardzo ludzi do już tej części merytorycznej, ale i tak tu się dowiadujemy, o czym jest ta wystawa i co chcemy najbardziej przekazać, czyli hierarchię postępowania z odpadami, czyli najlepiej nie produkować odpadów, czyli zredukować, nie kupować tego, czego nie potrzebujemy. Jeżeli już mamy coś, czego nie potrzebujemy, to spróbujmy nadać temu nowe życie albo oddajmy komuś, komu się to przyda. Jak już nie możemy ani jednego, ani drugiego, to przynajmniej odzyskajmy surowce, czyli recycle. Tego, że każda nasza decyzja ma wpływ na nas samych, na naszą wygodę, na społeczeństwo, czyli nasze otoczenie i na środowisko.
3: I to są te trzy kroki, tak? Reduce, reuse, recycle.
4: Tak, to jest taka hierarchia, to są trzy najważniejsze, to zwane 3R, po polsku ogranicz, napraw albo użyj ponownie i w zasadzie rozbierz i użyj, znaczy i oddaj surowce z powrotem do użytku.
3: Oprócz 3R i mamy też 3P.
4: Tak, czyli People, Planet, Profit, czyli profit to jest zysk, ale nie koniecznie w sensie materialnym. To też może chodzić o naszą wygodę, bo prościej jest coś wyrzucić niż właśnie rozłożyć na surowce, niż naprawić czy nadać nową funkcjonalność. Później mamy people, czyli społeczeństwo, bo każda decyzja wpływa nie tylko na nas indywidualnych, ale także na społeczeństwo i planet, to środowisko. Wiemy, że śmieci i użycie materiałów bardzo negatywnie wpływa na środowisko.
3: No dobra, czyli na początku widzimy te śmieci, różne odpadki, jakieś puszki, butelki, ale też coś typu stary piekarnik i to jest pierwsze pomieszczenie. Co jest dalej?
4: Dalej wchodzimy do sklepu i tu już opowiadamy o Reduce. Opowiadamy o Reduce w dwóch kontekstach, czyli wielomateriałowości, ponieważ wiele z tych współczesnych rzeczy jest wykonywanych z wielu materiałów, które są bardzo trudne później do rozebrania i bardzo kosztowne i często właśnie nie trafiają przez to do recyklingu czy sortowni, ale także mamy tą część taką typowo sklepową, czyli mamy różnego rodzaju przedmioty, ubrania z metkami, tylko na metkach nie widzimy ceny, jaką płacimy, tylko prawdziwy koszt związany z wytworzeniem danego przedmiotu, czyli mówimy o wpływie na środowisko, na przykład jaki ślad CO2, ile zużycie wody, ale także mówimy o warunkach, w których to jest wytwarzane i też ile na przykład to się będzie rozkładać, ponieważ o tym, czy coś będzie odpadem, jakim będzie odpadem, tak de facto już powinniśmy myśleć na etapie projektowania. Oczywiście to nie jest w naszych rękach, ale my powinniśmy myśleć w momencie kupowania. I tutaj mamy właśnie kilka ciekawostek, ale też takich informacji, które powinny nas uświadamiać, że jak następnym razem będziemy coś kupować, to żeby mieć w głowie, że to nie jest tylko t-shirt za 4,99, tylko to się wiąże być może z pracą dzieci, być może z zatruciem wody lub innymi skutkami.
3: Czyli nie tylko sam środowisko, ale też są tematy takie społeczne tutaj poruszone w tym.
4: Tak, w końcu jednym z P jest społeczeństwo, więc staramy się tego tutaj nie omijać i wręcz pokazać. Oczywiście chcieliśmy dużo więcej, ale i tak wydaje mi się, że mamy tutaj sporo informacji. Będziemy zachęcać oczywiście, że każdy później po wystawie dowiedział się czegoś więcej i kupował bardziej świadomie i kupował wtedy, kiedy potrzebuje.
3: Ta przestrzeń klimczakowa tutaj pozwala na stworzenie takiego realistycznego sklepu.
4: Znaczy, sklep jest dosyć umowny. Staraliśmy się nawiązać do takiego sklepiku wakacyjnego, gdzie kupujemy impulsywnie na chwilę i to jest po jednej stronie, a po drugiej właśnie jest na ścianie przekrój krzesła i popularnego stolika, który pewnie w wielu domach jest z pewnego szwedzkiego producenta.
3: Tak, nie będziemy wymieniać rzeczywiście nazwy. I na tym krześle też widać dokładnie, ile jest tych materiałów w jednym krześle. Tu widzę raz, dwa, trzy, cztery, osiem, dziewięć materiałów w jednym meblu.
4: To jest, a jakbyśmy popatrzyli się na meble naszych dziadków, to przeważnie był lakier i drewno. Było dużo, dużo mniej i te meble po prostu stały latami, się nic nie działo, ale teraz też jest ta tendencja do redukcji. Przygotowując wystawę na przykład, bo też w tej redukcji chodzi o zmniejszanie opakowań, zwróćmy uwagę, że często mamy opakowanie metalowe, na którym jest papierowa etykietka, ono jest jeszcze w tekturze i do tego zapakowane w folii. No, to też zupełnie niepotrzebnie, więc powinno się to odchudzać, a jak właśnie przygotowywaliśmy materiały i zastanawialiśmy się, co dać, to ja na przykład dowiedziałem się, że butelka do wina w latach 50. ważyła 500 gramów, a teraz niecałe 300. Więc to też jest to reduce, mniej materiału. Akurat jeżeli chodzi o szkło, to szkło się dobrze recykluje, tak samo jak aluminium, a więc tu warto sortować. I tutaj wchodzimy do warsztatu, tak jak my to nazywamy, jest to pomieszczenie poświęcone reuse, czyli użyj ponownie. A tutaj już nie mamy tylko teorii, ale zadania, bo przy wejściu pobiera grupa wchodząca sobie karty przedmiotów i będzie miała różnego rodzaju zadania do wykonania. I w tej sali mamy trzy zadania. Jedno jest związane z, powiedzmy, elektryką. Trzeba zamknąć obwód i wtedy można dostrzec nowe rzeczy. Drugie to jest poskładanie mebelków z drewnianych elementów, a trzecie to jest ubranie manekina. A poza tym mamy ekspozycję z naszych zaprzyjaźnionych innych stowarzyszeń i organizacji. Na przykład mamy fotele i krzesła zrecyklingowane przez majsterkownię, mamy lampy stworzone przez fundację Free i też mamy taką dodatkową grę równoważnie, też zrobioną z odpadów przez fundację Free. I jak wykonamy te zadania, to sobie zaznaczamy, że naprawiliśmy ten przedmiot i tą kartę zabieramy dalej ze sobą.
3: Akurat nam się wylosowała szafa, do której potrzeba 2 razy drewna i 1 raz metalu.
4: To tak naprawdę jest surowiec, że dla uproszczenia powiedzieliśmy, że ta szafa jest zrobiona z drewna, bo to jest starego typu szafa i ma metalowe uchwyty, a to nam się przyda w dalszych pomieszczeniach.
3: I na ścianie są zdjęcia tego, jak tutaj Chris odnawiał fortepian, to jest chyba taki nazwany pomnikiem cyrkularności.
4: Tak, w zeszłym roku, to chyba tak było, w zeszłym roku Chris Kaczmar, z którym współpracujemy i który był spiritus movens za tą wystawą, dostał stary fortepian od MDeku i przerobił go na tak naprawdę wymienialnik, czyli na półkę, gdzie można zostawiać rzeczy i sobie zabierać tego, co nie potrzebujemy, i to stoi w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku Białej na pierwszym piętrze, więc jak ktoś chce zobaczyć na żywo, to tam zapraszamy. Do tego też mamy przykład kintsugi i sashiko, bo oczywiście to są tylko dwa elementy, ale w świecie jest dużo tradycji w kulturze mówiącej, że naprawione rzeczy mają dodatkową wartość i większy sentyment. I kintsugi to jest taka japońska sztuka z naprawiania ceramiki rozbitej za pomocą, powiedzmy, złotego kleju, tak dla uproszczenia. I tu mamy przykłady, a sashiko to jest taka ozdobna metoda cerowania ubrań, ale podobno Anglicy też mieli swój sposób naprawiania ceramiki za pomocą takich spinek metalowych, ale nie chcieliśmy przeładować informacjami wystawy. W każdym razie w kulturze naszej, na wielu szerokościach geograficznych był ten szacunek dla rzeczy, było naprawianie. Mamy tu też ukrytą, zacerowaną skarpetkę, co pewnie z naszymi dziadkami kiedyś jeszcze było robione, teraz już raczej się mało praktykuje. I to jest tyle w tym pomieszczeniu. I następne pomieszczenie jest poświęcone recyklingowi. I tu mamy dwie zabawy, śmieciówka, koszykówka, czyli mamy woreczki koloru frakcji i otwory w ścianie i musimy trafić.
3: Spróbuję, zobaczę, czy się uda. Mam zielony woreczek, czyli szkło. Po prawej na górze trzeba trafić, dobra. Zobaczymy, jak dzisiaj z moim celem. No nie udało się. Dobra, ostatnia próba, żeby nie przedłużać.
4: Nie jest takie łatwe.
3: Zmontujemy tak, żeby było, że trafiłem niby. O, no i proszę. Udało się. Podejrzewam, że tutaj jak goście przychodzą, to robi furorę, taka zabawa chyba zajmująca.
4: Znaczy tak, bo stwierdziliśmy, że musimy mieć tych zabaw manualnych dużo, ponieważ zwiedzanie wystawy dla grup z edukatorem to jest około godziny. Jeżeli byśmy przez godzinę tylko mówili o odpadach, to myślę, że każdy by miał dosyć, dlatego staramy się, żeby był ten element zabawy, trochę ruchowy, trochę od filtrowania, żeby można dotknąć, zobaczyć i też posłuchać, dowiedzieć się, a nie tylko gadanie. No i tutaj właśnie w tym recyklingu mamy przykład 3 różnych butelek. W zasadzie 2 butelki i puszka i pokazujemy, że zwykła butelka plastikowa tak naprawdę ma 2 rodzaje plastiku, bo jeden to jest materiał samej butelki, drugi to jest materiał zakrętki i bardzo często ma jeszcze etykiety przeważnie plastikowe, czyli to można powiedzieć, że kolejny rodzaj plastiku. Butelka szklana to jest kapsel metalowy, etykieta papierowa i butelka, a puszka aluminiowa to jest, wiadomo, puszka z aluminium i etykiety są różnego rodzaju. Czasami też jest tam drukowane, z tym, że aluminium właśnie jest jednym z tych surowców, które można przetwarzać bez końca, a przetwarzanie aluminium zużywa 90% mniej energii niż wydobycie nowej, więc to jest istotne. I drugą grę to jest taka troszkę zabawa na cierpliwość, czyli mamy 4 przykładowe przedmioty, 4 koszyczki i musimy sobie posegregować surowcami do koszyczków, z jednego dużego koszyczka do trzech małych. Żeby pokazać, że jakby te wielomateriałowe rzeczy, no oczywiście tu nie rozmontowujemy, to już mamy jakby doprowadzone do tych surowców, z których to jest, ale pokazać, że to jest pracochłonne, jak jest pracochłonne, to jest kosztochłonne i nieraz okazuje się, że prościej jest wyrzucić.
5: Tak, tak, tak, tu są jakieś klocki, sprężynki, kołki, to trzeba tak posortować jak kopciuszek.
4: A tak, jak ziarna grochu i maku, tak?
3: Rozmawiam z Rafałem Sakowskim o wystawie Cyrkularność, którą Fundacja Pasmo zorganizowała w Klimczoku. Na drugim piętrze domu handlowego możemy oglądać wystawę o ekologii, wartości segregacji i recyklingu śmieci. Po przerwie wrócimy do tej rozmowy.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn i wracamy do rozmowy z Rafałem Sakowskim z Fundacji PASMO, Instytut Odporności Społecznej. Fundacja zorganizowała wystawę na drugim piętrze Klimczoka, która dotyczy segregacji śmieci, recyklingu i nosi tytuł Cyrkularność. W pierwszej części naszej rozmowy udało nam się przejść przez kilka pierwszych pomieszczeń wystawy. Była tam mowa o trzech krokach. Reduce, reuse, recycle, czyli ogranicz, użyj ponownie i oddaj do recyklingu. A co czeka nas na samym końcu wystawy?
4: Jest to wystawa edukacyjna, interaktywna, więc to nie tylko patrzymy na tablice informacyjne, ale także uczestniczymy w pewnego rodzaju zabawie i musimy wykonywać zadania. I wystawa jest pomyślana przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-8, ale także rodziny, myślę, że będą się dobrze bawić. Wchodzimy do pomieszczenia naszego ćwiczenia opowiadającego o People, Planet, Profit. Na środku znajduje się wieża potrzeb, czyli mając te karty, które pobraliśmy dwa pomieszczenia wcześniej, możemy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie zaspokoić jakąś potrzebę. Przeważnie jest tak, że pojedyncza osoba nie będzie w stanie z jedną kartą zaspokoić, tylko trzeba się zebrać w grupie. I to nie jest tak, że przedmioty, które mamy w ręce, na pewno odpowiedzą całej potrzebie, bo zawsze to są trzy rzeczy, które potrzebujemy skolekcjonować, ale nie są to rzeczy, które możemy mieć. Czasami trzeba wykorzystać właśnie to, że szafa składa się z dwóch elementów drewna i metalu, podejść do stanowiska sortowni, pobrać sobie te surowce, później w drugim kącie znajduje się warsztat i złożyć dany surowiec w nowy przedmiot. Oczywiście jak jest grupa, to komuś może się nie chcieć naprawiać i zaspokajać potrzeb, więc może albo sprzedać dany przedmiot, albo wyrzucić. Ale każda akcja ma swoje punkty, czyli na przykład jeżeli byśmy w ramach realizacji potrzeby złożyli wyposażenie świetlicy środowiskowej, do której potrzebujemy szafę, krzesło i stół, to byśmy dostali dwa punkty społeczeństwa i jedna środowiska. Ale jeżeli byśmy coś sprzedali, na przykład szafę, to byśmy dostali punkty profitu, a jakbyśmy wyrzucili, to też byśmy dostali punkty profitu, ale także negatywne punkty dla środowiska. No jak cała grupa wykona to ćwiczenie, podejmując decyzję według własnego uznania, czyli część zdecyduje się zrealizować potrzeby, część sprzedać, część wyrzucić, zabieramy te punkty i idziemy do ostatniego pomieszczenia, gdzie to podsumowujemy. I w tym podsumowaniu widzimy dwie wizje przyszłości, znane też z popkultury. Jedna mniej znana to jest Solarpunk, czyli to jest ta pozytywna, gdzie my jako mieszkańcy, jako społeczeństwo decydujemy się dbać o siebie i o planetę, a drugi to wizja to jest cyberpunk, który nas, ta wizja jest zbudowana, że w zasadzie ziemią zarządzają korporacje i chodzi o zysk, nierówności społeczne są bardzo duże. I teraz jak grupa realizująca w poprzednim pomieszczeniu zadania wejdzie tu z punktami, to zobaczymy, w którą stronę ta grupa bardziej się przechyli. Czy to będzie ta przyszłość nastawiona na profit i wygodę i myślenie o siebie, czy na środowisko i społeczeństwo. I mamy nadzieję, że zostawimy odwiedzających z takim pytaniem, co mogę dzisiaj zrobić pojedynczego, żeby pójść w tą stronę, w którą chcę.
3: Jak długo będzie można tutaj wystawę oglądać w Klimczaku?
4: Do połowy lipca, a w zasadzie to nawet trochę dłużej, bo do 25 lipca. Rekomendujemy zapisywać się przez naszą stronę internetową pasmo.org.pl. Na plakatach też są kody QR. Z uwagi na to, że jak wejdzie jakaś grupa zorganizowana, to my w danym momencie przyblokowujemy możliwość wchodzenia. Także przepustowość w danym momencie to jest około 15 osób. Dużo, niedużo. Jeżeli byłoby więcej, to powoli zaczyna się to doświadczenie troszkę mniej korzystne, mniej fajne, ponieważ stanowiska by były zajęte i ponieważ pomieszczenia są relatywnie małe, to też byłoby tłoczno. Dlatego jakby gwarancja miejsca jest za rezerwacją, ale oczywiście szczególnie w pierwszych dniach można przyjść, bo jeszcze jest dużo przestrzeni.
3: Dzięki wielkie.
4: Dziękuję.
3: O wystawie Cyrkularność zorganizowanej przez Fundację Pasmo rozmawiałem z Rafałem Sakowskim, jednym z członków fundacji. Wystawę można oglądać na drugim piętrze Klimczoka mniej więcej do połowy lipca. Byliśmy w Klimczoku, uwaga, nie na Klimczoku, tylko w Klimczoku, chodzi nam o dom handlowy, a nie o szczyt. Tak czy inaczej udamy się teraz nieco wyżej niż Klimczok, nawet jeżeli mówimy tutaj o górze, bo zajrzymy na Mount Everest. Zajrzymy tam oczami Bartka Ziemskiego, czyli bielszczanina, który dokonał czegoś historycznego. Zdobył szczyt Lhotse, to szczyt, można powiedzieć, zaraz obok Mount Everest i zjechał z niego na nartach. Tydzień później Bartek wszedł również na Everest, z którego również udało mu się zjechać na nartach. To wszystko bez użycia dodatkowego tlenu. Udało mi się porozmawiać z Bartkiem zdalnie. Złapałem go jeszcze przed jego powrotem do Polski.
6: Cześć, jestem Bartek Ziemski. A czym się zajmuję w kontekście WPA, to pewnie chodzi o jazdę na nartach.
3: A tak poza jazdą na nartach?
6: A poza jazdą na nartach to zależy znowu, w który aspekt życia zajrzymy.
3: No tak, bo raczej teraz większość ludzi, tutaj słuchaczy, będziecie kojarzyć z tego zjazdu, ale poza tym coś jeszcze jest takiego dla ciebie ważnego, coś czym zajmujesz się w życiu?
6: Dużo zajmuję się tematem IT, a głównie programuję, a więc to jest taka, powiedzmy, moja druga dziedzina życia.
3: Powiedz mi, gdzie jesteś teraz w tym momencie, gdy rozmawiamy?
6: W Katmandu, czekam na lot powrotny do Polski, który mam dzisiaj wieczorem.
3: Jesteś chwilę przed powrotem, a tutaj jeszcze może nie wyjaśniliśmy do końca, czemu w ogóle dzisiaj rozmawiamy. Udało ci się osiągnąć coś, czego nikt wcześniej jeszcze nie zrobił i to w ciągu chyba 2 tygodni, jeśli się nie mylę, najpierw zjazd na nartach z Lhotse, teraz z Everestu. Powiedz mi, jak w ogóle przygotowuje się człowiek do czegoś, czego nikt wcześniej nie robił?
6: Konkretnie do wspinania to całe życie, powiedzmy. Zbieramy doświadczenia, w sensie jak najwięcej siedzimy w górach po prostu. Przygotowanie, powiedzmy, to jest trochę całe życie do takich akcji, bo no jest to kompleksowe i kondycyjne, i powiedzmy doświadczenie w górach i narciarsko, więc nie da się tak powiedzieć, że o, przygotowałeś się do tego miesiąc na przykład, tylko jest to zebrane doświadczenie przez całe życie.
3: Mamy głównie słuchaczy z Bielska-Białej i z okolic. Też jesteś z Bielska. Powiedz mi, jak jesteś dzisiaj związany z miastem?
6: Myślę, że tak jak ludzie mówią, że bielszczanie to są tacy lokalni patrioci, więc ja nieco jestem lokalnym patriotą, natomiast już bardzo długo w Bielsku nie mieszkam i rzadko je odwiedzam. Natomiast zawsze jak je odwiedzam, to mam takie dobre uczucia z tym miejscem. Każda wizyta jest tak naprawdę dobra.
3: Myślisz, że tutaj te okoliczne góry to było takie twoje pierwsza styczność z górami, schodzeniem po górach?
6: A z górami na pewno. Głównie jeździłem na rowerze, bo ja nienawidzę chodzić. Natomiast tak, i dalej te góry są świetne, no, zwłaszcza na rower właśnie, są wyśmienite.
3: Nienawidzisz chodzić po górach, mówisz?
6: W ogóle chodzić nienawidzę. No po to na przykład rower został wynaleziony, nie? Że jest dużo efektywniejszym środkiem transportu, więc trzeba z niego korzystać.
3: Czyli po to wziąłeś ze sobą narty, żeby jak już tam wejdziesz, nie musieć jeszcze schodzić.
6: To też, to na pewno. No narty to jest taki trochę zimowy rower, który daje niesamowite możliwości w górach. Takie no, bez porównania w ogóle. Zimą w góry bez nart to jest słaby pomysł generalnie, chyba że idziemy na wspinanie. Ale we wszelkich innych sytuacjach uważam, że jakby to jest obowiązek.
3: Powiedz mi, jakie są twoje wrażenia z Everestu, bo jeżeli czasem się zdarza, że słyszę o wypowiedzi osób, którym udało się zdobyć ten szczyt, to są takie czasem mieszane uczucia, bo z jednej strony super osiągnięcie, ale z drugiej no chyba jest to miejsce już tak mocno skomercjalizowane, że mogą mieć czasem uczucia takie, że no nie wiem, że to może jest coś nie aż tak trudnego, jak brzmi.
6: Znaczy, wciąż wspinanie się bez dodatkowego tlenu na Everest nie jest popularne, powiedziałbym, że tych wejść jest stosunkowo niewiele.
3: Czyli tak jak ty to zrobiłeś.
6: Tak, i więc jeżeli chodzi o samo odczucie, czy to jest takie trudne, skoro robi to, nie wiem, kilkaset osób w sezonie, to nie mam tego odczucia, ponieważ jakby wiem, że wspinanie się z dodatkowym tlenem to jest zupełnie inna bajka. Natomiast to odczucie komercji bardzo czuć w bazie i czuć na górze. Ja miałem bardzo duże szczęście, że udało mi się to zrobić bez ludzi. Zresztą to było obowiązek jakby, bo działając z nartami nie mogę działać w tłumie. Natomiast tak widziałem z oddali, co się dzieje i no jest to smutne w sumie, że zrobił się z tego taki cyrk.
3: W momencie, kiedy ty szedłeś, to już jest ten sezon najbardziej gorący w ciągu roku, czy jesteśmy jeszcze przed tym okresem?
6: Jest dokładnie sezon i to jest tak naprawdę parę dni okna pogodowego, no ale udało mi się tak strzelić, że w moim dniu na szczycie było 19 osób, a następnego dnia 274.
3: Okej, okay, no to faktycznie zaraz przed takim największym spędem. No dobra, czyli wracasz teraz do Polski, te dwa szczyty, dwa zjazdy zaliczone w takim krótkim czasie. Czy myślisz już o jakichś kolejnych wyzwaniach, kolejnych celach?
6: Nie, zupełnie. Lato mnie czeka, więc kończę sezon narciarski na ten rok, znaczy na ten sezon tak naprawdę. I skupiam się na lecie teraz, także lato, a o kolejnych celach narciarskich to będę myślał.
3: Dobra, super. Dzięki wielkie za rozmowę i życzę spokojnego lotu do Polski.
6: Dziękuję ślicznie. Dzięki wielkie.
3: Moim gościem był Bartek Ziemski, ski alpinista i himalaista z Bielska Białej. Dokonał historycznego wyczynu, bo wszedł na szczyt Lhotse, zjechał z niego na nartach. Tydzień później zdobył Everest, z którego również zjechał na nartach. To wszystko bez dodatkowego tlenu. Zejdziemy na ziemię, zostaniemy przy temacie sportu, ale już nie tak wyczynowego. Chodzi o piłkę nożną w wykonaniu Podbeskidzia Bielsko-Biała. Przed góralami zostało jeszcze jedno spotkanie z NKP Podhale. Będzie to spotkanie rozgrywane na stadionie miejskim. Za Podbeskidziem bardzo dobry sezon, mówi rzecznik prasowy klubu Piotr Porębski.
7: W tej rundzie, no tak naprawdę kibice byli z nami zawsze, w ogóle w tym sezonie. Gdzie nie pojechaliśmy, to zawsze to wsparcie kibiców w mniejszej bądź większej liczbie czuliśmy. Czy mówimy o wyjeździe do Szczecina, czy do Nowego Targu, to właściwie w każdym rejonie Polski zawsze z nami kibice byli. Biorąc pod uwagę naszą aktualną dyspozycję i też sytuację w tabeli, no to aspirujemy do tego, żeby przynajmniej jeden z meczów barażowych zagrać u siebie, bo to jest kwestia po prostu rozstawienia miejsc na koniec sezonu, bo tutaj może wyjaśnić słuchaczom. Strefa barażowa składa się z drużyn od miejsc do 3 do 6 i drużyny z miejsc 3 i 4 rozgrywają mecze półfinałowe barażu u siebie. Natomiast finał odbywa się na stadionie drużyny, która była po prostu wyżej w tabeli na zakończenie sezonu zasadniczego, no i też która z tych drużyn wygra swój półfinał, więc no jeżeli byśmy zajęli na koniec sezonu czwarte miejsce, no to wtedy daje nam to tą możliwość i wtedy we wtorek 2 czerwca półfinał barażu będziemy mieli możliwość tutaj organizować. W ostatniej kolejce gramy z Podhalem Nowy Targ, czyli z bezpośrednim rywalem o to czwarte miejsce na koniec sezonu, w ogóle o tak naprawdę miejsce w barażach, więc no tutaj szykują się bardzo ciekawie zapowiadające się spotkania, no i wierzymy w to, że no pójdziemy siłą rozpędu i w nich zapunktujemy, no bo to na koniec sezonu będzie dla nas bardzo istotne.
3: I mecz z Podhalem ma być tym ostatnim domowym spotkaniem?
7: W sezonie zasadniczym tak, no wierzymy bardzo w to, że to nie będzie ostatni domowy mecz w tym sezonie. To spotkanie odbędzie się w sobotę 30 16 maja o godzinie 14.30. No i akurat wszystkie mecze tej ostatniej 34. kolejki będą odbywały się w tym terminie. No oczywiście będziemy na bieżąco śledzili to, co się dzieje na innych stadionach. No akurat jeśli chodzi o to ułożenie tej strefy barażowej, no to choćby w ostatniej kolejce, w tej 34. rezerwy Śląska-Wrocław, które w tym momencie są na 6. miejscu w tabeli, one otrzymują walkover za mecz z GKS-em, więc można im już te 3 punkty dopisać, więc też na pewno im to bardzo ułatwia walkę o miejsce w top 6. Natomiast tak, no ten mecz z Podhalem będzie kończył sezon zasadniczy, natomiast ewentualne mecze barażowe odbędą się w 2 czerwca, półfinały, a finał 6 czerwca w sobotę. No i wierzymy w to, że no na tym meczu z Podhalem sezonu jeszcze nie zakończymy.
3: Mówił rzecznik prasowy Podbeskidzia Bielsko-Biała, Piotr Porębski.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, witam Was serdecznie. Zapraszam na dzisiejszy magazyn, gdzie na początek odwiedzimy Centrum Wolontariatu. To organizacja działająca w ramach Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Już niedługo będziemy obchodzić Święto Wolontariatu.
8: Ewa Tyszkiewicz, jestem inspektorem w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
3: Jesteśmy teraz w Centrum Wolontariatu w Bielsku-Białej. Proszę powiedzieć, czym się tutaj zajmujecie? Oczywiście wolontariatem, jak sama nazwa wskazuje, ale na czym polegają Wasze działania w mieście?
8: Przede wszystkim działamy w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych. Centrum zostało powołane do istnienia w styczniu tego roku i tak naprawdę zajmujemy się koordynacją działań wolontariackich w mieście. I przede wszystkim zapraszamy tutaj i wolontariuszy, czyli osoby, które chcą się zaangażować w jakąś tam działalność społeczną, ale również właśnie organizacje pozarządowe, instytucje, które takich wolontariuszy poszukują.
3: Czyli przychodzą wolontariusze, są też organizacje i jakoś łączycie te dwie strony.
8: Dokładnie, dokładnie tak. Poza tym zapewniamy profesjonalne szkolenia, opracowujemy też dokumentację formalno-prawną, tak żeby cały ten proces był łatwiejszy dla organizacji i też bezpieczniejszy, bardziej przewidywalny dla wolontariuszy.
3: Kiedy się pojawiło takie zapotrzebowanie? Bo wcześniej wolontariusze też oczywiście działali z jakimiś organizacjami, ale był jakiś, nie wiem, problem w komunikacji jednej, drugiej strony?
8: Generalnie mamy takie doświadczenie, że w Bielsku w ogóle bielszczanie chcą działać, chcą się zaangażować, natomiast nie było takiego miejsca, które skupiało wszystkie te działania, tak? Teraz mamy taki zamiar, tak, żeby koordynować to wszystko, żeby każdy mógł znaleźć takie miejsce, które jest zgodne z jego preferencjami, umiejętnościami, kompetencjami i chcemy, żeby to było właśnie takie miejsce, w którym mamy bazę i organizacji, i bazę wolontariuszy, tak żeby każdy mógł znaleźć miejsce dla siebie. I generalnie właśnie dlaczego teraz? Myślę, że samo powołanie centrum miało związek z tym, że rok 2026 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych właśnie Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu.
3: Czyli jest baza wolontariuszy? Wiemy, ile takich wolontariuszy jest teraz w Bielsku-Białej?
8: Na ten moment mamy w bazie mniej więcej ponad 1000 osób. Jest to około 1200 osób. Bielszczan, którzy organizują się, oczywiście to są osoby, które na ten moment działają poprzez inne organizacje, ale no jest to już całkiem taka spora społeczność, prawda?
3: A jak można zostać wolontariuszem tutaj w Bielsku-Białej?
8: Można dołączyć w kilku prostych krokach. Na naszej stronie internetowej, którą uruchomiliśmy w ramach strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Centrum Wolontariatu, jest przycisk, na którym przechodzimy do formularza zgłoszeniowego. Myślę, że zajmuje to dosłownie kilka chwil i ta informacja trafia do nas i my już wtedy zapraszamy wolontariusza i kierujemy go do odpowiedniej organizacji.
3: W związku ze wspomnianym Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu zbliża się wydarzenie tutaj w Bielsku. Chyba już 3 czerwca ma się coś zadziać.
8: Tak, dokładnie. 3 czerwca zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji właśnie o godzinie 10 na wydarzenie Bielsko-Biała Moc Wolontariatu. Ma to być święto wolontariuszy, święto wolontariatu. Będą też stoiska organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim ma to być dzień, w którym wolontariusze będą opowiadać opowiadali o swoich doświadczeniach, o swojej przygodzie w ogóle z wolontariatem, co zyskali dzięki wolontariatowi, ale też chcemy pokazać, jak szeroki wachlarz działań może ten wolontariat obejmować.
5: Jakie to są działania w tym szerokim zakresie?
8: No tak klasycznie kojarzymy wolontariat z pomocą osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, opieką nad zwierzętami. Natomiast dzisiaj jest to ogromny, właściwie można w ramach wolontariatu można zaangażować się we wszystko. Prowadzenie mediów społecznościowych, czyli w ogóle taki wolontariat zdalny. Może to być obszar turystyki, kultury, ochrony tradycji, więc właściwie katalog jest nieograniczony i tak naprawdę każdy jest w stanie znaleźć takie miejsce, w którym będzie się spełniał, będzie się czuł dobrze i te jego działania będą potrzebne. Generalnie wydarzenie 3 czerwca zatytułowaliśmy Mały gest, wielka zmiana. Chcemy pokazać, że tak naprawdę coś, bardzo małe nasze działanie może spowodować naprawdę bardzo dużą zmianę w życiu innych ludzi. W trakcie wydarzenia zapraszamy również na spektakl Teatru Fabryka. To będzie taka część artystyczna w trakcie tego wydarzenia. I co jeszcze mogę dodać? Nasze wydarzenie, które organizujemy 3 czerwca, zostało objęte patronatem Narodowego Instytutu Wolności w ramach właśnie tego Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
5: Proszę powiedzieć, gdzie to wszystko się będzie odbywać i jak można wziąć udział w tym święcie wolontariatu.
8: Zapraszamy wszystkich 3 czerwca, godzina 10, na ulicę Sępołowskiej 13. To jest siedziba naszego partnera Teatru Grodzkiego.
3: Rozmawiałem z Ewą Tyszkiewicz z Centrum Wolontariatu z Bielska-Białej. Z Centrum Organizacji Pozarządowych przeniesiemy się nieco dalej na ulicy Cieszyńskiej i udamy się do MyBB, czyli miejsca tworzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia. Już po raz trzeci towarzystwo uruchamia projekt grantowy Więzi Sąsiedzkie. Bielszczanie, którzy mieszkają na obszarach rewitalizacji, mają szansę na zdobycie mini grantu do wysokości 5000 zł na realizację działań, które będą integrować mieszkańców.
9: Cześć, Błażej Olma, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.
5: Kolejny raz, bo to nie jest pierwszy raz, ale kolejny raz organizujecie program czy projekt Więzi Sąsiedzkie. Jakbyś mógł wyjaśnić, na czym to wszystko polega?
9: Tak, to już jest 3. edycja i projekt organizujemy przy współpracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Zresztą środki na ten projekt wygospodarował właśnie Urząd Miejski. W skrócie jest to projekt skierowany do mieszkańców obszarów rewitalizacji Bielsku-Białej i celem projektu jest przede wszystkim integracja mieszkańców. W jakiej formie to się odbywa? To się odbywa w formie minigrantów. Minigrantów do wysokości 5000 zł i taki minigrant można dostać na podstawie projektu, który się złoży u nas poprzez naszą stronę internetową. Także można sobie wymyślić dowolną inicjatywę, która będzie łączyć mieszkańców. Szczególnie zależy nam na takich grupach sąsiedzkich. No i taki projekt sobie napisać, to jest bardzo proste, nie ma z tym najmniejszego problemu, to jest tak intuicyjne, a formularz nie jest długi, więc wydaje mi się, że da się to spokojnie w maksymalnie godzinę zrobić. No i spróbować zawalczyć o te 5000. Na projekty czekamy do 28 czerwca. Projekty muszą się mieścić w 4 celach, w jednym z 4 celów. Ja sobie na wszelki wypadek tutaj wypisałem, bo nigdy ich nie pamiętam. To jest integracja mieszkańców, aktywizacja społeczna, wzmacnianie więzi sąsiedzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i rozwijanie lokalnej tożsamości. No to jest 5.
5: Nawet 5 celów. One są takie dosyć chyba ogólne, więc wydaje mi się, że dużo działań się może wpisać w te cele.
9: Tak, no każdy wniosek będziemy oceniać indywidualnie i będziemy patrzeć na to, jak on naszym zdaniem będzie oddziaływał właśnie na lokalną społeczność. Dlatego też zależy nam na tym, żeby to w miarę możliwości były inicjatywy wspólnosąsiedzkie. Oczywiście wniosek formalnie musi zgłosić jedna osoba, ale zależy nam na tym, żeby były w to zaangażowane osoby właśnie z okolicy tej osoby, która to zgłasza.
5: Czy trzeba jakieś specjalne warunki spełniać, żeby móc taki projekt zgłosić?
9: W zasadzie jedynym warunkiem jest to, że trzeba mieszkać w obszarze rewitalizacji. Na naszej stronie w Zakładce Więzi Sąsiedzkiej jest tam również link do mapy, gdzie sobie można sprawdzić, czy się mieszka w takim obszarze. Ten obszar obejmuje praktycznie mniej więcej połowę miasta, więc to jest jednak mimo wszystko całkiem spory zasięg. No i sama inicjatywa, tak, sam projekt, realizacja też musi się odbyć w tym obszarze.
5: To już trzecia edycja. Czy z tych dwóch poprzednich pamiętacie jakieś realizacje, jakieś projekty, które może najbardziej zapadły w pamięć?
9: Pewnie, że tak. Dwa świetne pikniki odbyły się, między innymi jeden na widoku. Klubokawiarnia Akwarium robiła świetne spotkania przedświąteczne. Było też bardzo ciekawe szkolenie dla seniorów z pierwszej pomocy. Było żonglowanie, było tańczenie, no całe mnóstwo projektów powstało w tych dwóch poprzednich edycjach. Jeśli dobrze liczę, to łącznie było ich chyba 16 albo 17. Teraz dojdą kolejne.
3: Rozmawiam z Błażejem Olmą z Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia. Towarzystwo tworzy przestrzeń znaną jako MyBB. MyBB działało wcześniej jako ośrodek integracji obcokrajowców, lecz pod koniec zeszłego roku tę funkcję w mieście przejęło Centrum Integracji Cudzoziemców, czyli projekt rządowy. Teraz przy Cieszyńskiej 15 MyBB tworzy Centrum Aktywności Społecznej.
5: Też oprócz Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia działasz tutaj w MyBB. Jestem pierwszy raz w waszej nowej siedzibie. Też chciałem o ten temat zahaczyć, zapytać, no jak sobie radzicie tutaj na Cieszyńskiej, odkąd, no trochę też pozmieniała się wasza działalność, jak to wszystko wygląda od tych paru tygodni, czy już nawet miesięcy?
9: Otworzyliśmy się tutaj bodajże w marcu. Więc no już są, nie wiem, tak? 3 miesiące? No, dwa z kawałkiem. Jak sobie radzimy? No, naszym zdaniem świetnie. Jest jeszcze sporo do zrobienia i też pracujemy nad widocznością i nad tym, żeby bardziej zaistnieć tutaj w okolicy. Mamy już kilka takich inicjatyw, które niedługo ruszą, między innymi jedna skierowana do seniorów. Mamy dzieciaki, mamy młodzież, jest psycholog. No, powolutku się to zaczyna rozwijać. No i kurczę, tutaj też jest pewien specyficzny klimat. W poprzedniej siedzibie mieliśmy co prawda więcej miejsca, ale jednak urok tutaj tej starej kamienicy robi swoje i mam wrażenie, że tutaj jest tak przyjemniej.
5: Jest też miejsce w sferze bardziej skierowane do młodzieży. Tutaj rozumiem, że raczej skupiacie się na osobach dorosłych.
9: Tak, aczkolwiek w naszym wypadku no, ciężko powiedzieć o skupianiu się, bo i w sferze zdarza całkiem sporo dorosłych przychodzi. A tutaj z kolei mamy też bardzo dużo dzieciaków. My nikogo nie wyganiamy, każdy jest u nas mile widziany. Tutaj no teraz jest wczesna godzina, ale bardzo często jest tak, że po szkole tu dzieciaki przychodzą i po prostu najzwyczajniej w świecie, żeby sobie posiedzieć, pobrać planszówki i pogadać. Praktycznie to samo, co w sferze. No, tylko że to już tutaj do nas przychodzą takie dzieciaki, które gdzieś tam się u nas przewijają już od lat i trochę, szczerze mówiąc, traktujemy je już jak rodzinę. No jakoś tak przez te wszystkie lata się nazbierało tych znajomości i tych przyjaźni. A te dzieciaki też chyba się tu dobrze czują, bo spędzają to czasami po 2-3 godziny dziennie. I to czasami jest tak, że faktycznie siedzą tutaj przez no, kilka dni w tygodniu.
5: Mówiłeś o widoczności, no może przydałby się tu na wejściu jakiś taki szyld kolorowy, bo kamienica taka poważna, a u was jest raczej wesoło, tak mi się kojarzy.
9: Tak, no nad szyldem pracujemy. Sprawa tutaj niestety nie jest taka prosta, dlatego że to jest zabytkowy budynek i na ten szyld musi wydać zezwolenie pan konserwator. Jest to w toku, pracujemy nad tym i na pewno szyld się pojawi. Na razie sobie taki potykacz sprawiliśmy. Będziemy go wystawiać przed drzwi. Ale tak, będzie zdecydowanie szyld.
5: Czyli wszyscy chętni mogą zajrzeć tutaj na Cieszyńską 15, a wracając jeszcze do tematu grantów, może przypomnijmy, to kiedy i gdzie można te wnioski składać.
9: Dobra, to żebym nic nie namieszał. 28 czerwca zamykamy nabór i wnioski składamy na stronie mybb.org i tam sobie trzeba wejść w zakładkę więzi sąsiedzkie i tam będzie link do formularza, który trzeba wypełnić. I przy okazji tam też jest link do mapy, jest regulamin, warto przeczytać, bo w regulaminie jest wszystko dokładnie wytłumaczone, na jakiej zasadzie wygląda takie dofinansowanie, na jakiej zasadzie wygląda współpraca. No i chyba tyle, no. Czekamy na te wnioski, liczymy na to, że będzie ich dużo i bardzo ciekawych.
5: Dziękuję bardzo.
9: Dzięki piękne.
3: Moim gościem był Błażej Olma z Centrum Aktywności Społecznej w Bielsku-Białej, MyBB.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Jonasz Cecerski z tej strony, witam Was serdecznie. Zapraszam na magazyn, w którym wybierzemy się do przeszłości Bielska-Białej. Dzisiaj mamy dużo przestrzeni do integracji, domy kultury, różne kluby, na przykład sportowe, o czym zresztą też będzie dzisiaj mowa, ale najpierw usłyszymy o tym, jak to wyglądało kiedyś. Historyk z Bielska-Białej Łukasz Giertler opowie o organizacjach, klubach, które działały w mieście jeszcze w czasach przedwojennych.
10: W Bielsku i Białej, ale także okolicach praktycznie przed wojną funkcjonowały pewne loże, nazwalibyśmy to lożami paramasońskimi, nie mylić z masońskimi, tak? I wystarczy spojrzeć tak przekrojowo, no to na pierwszy rzut oka rzucają nam się trzy takie organizacje, organizacja Bnajbryt, czyli organizacja żydowska, która się mieściła w budynku dzisiejszego sądu, dawniej gminy wyznaniowej żydowskiej. No i to była organizacja stricte

0: mlekiem i miodem płynąca, żeby było ciekawiej. Szlarafie stać było nawet na wynajęcie sali redutowej w hotelu pod Orłem. Tu mamy pewne ślady w ogóle po szlarafii, ponieważ jak wiemy, szlarafia liczyła lata w latach sowich tak zwanych, od powstania swojej matki loży w Wiedniu. I tam chodziło przede wszystkim o dobrą zabawę, żeby raz na jakiś czas się spotkać i razem biesiadować, napić się i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego mówię, że ona odcisnęła trwały ślad? Odcisnęła trwały ślad, ponieważ jej prezesem, przewodniczącym był niejaki Edward Sznak, mistrz kamieniarski z Bielska, i on notabene był także twórcą alpinariów. Dwa alpinaria się znajdowały w mieście, jeden na naszym dzielni, drugie na skwerku dzisiejszym na bielskim Syjonie. To drugie już oczywiście nie istnieje, natomiast portret Edwarda Sznaka do dnia dzisiejszego można znaleźć przemierzając korytarze Zamku Sułkowskich. Jest to portret ciekawego pana, który jest w takiej dość zabawnej czapce, która przypomina troszeczkę czapkę błazna, natomiast nic bardziej mylnego, jest to czapka, która nawiązuje też do jego wysokiej pozycji w loży, albowiem w momencie, kiedy te osoby tam awansowały, to były doszywane kolejne rogi i doszywane potem dzwoneczki na jej końcach. Mało tego, na cmentarzu przy ulicy Listopadowej, ewangelickim cmentarzu, możemy znaleźć dalej grób Edwarda Sznaka, na którym na stosie kamieni zamiast krzyża jest właśnie sowa, która ma nawiązywać właśnie do jego funkcji i do jego historii związanej ze szlarafią. Wiemy o tych trzech lożach, natomiast jak się okazuje, tych organizacji jest znacznie więcej. Nie po wszystkich się zachowały ślady i tutaj ponownie książki służą nam doskonałym materiałem. Niedawno udało się znaleźć książkę, gdzie była jeszcze pieczęć takiej organizacji jak Gotia, która funkcjonowała w kamienicy pod Bielskiem, dzisiaj dzielnicy Bielska, prawda? I ta Gotia także była ciekawą organizacją, która skupiała młodych ludzi, którzy chcieli, podobnie jak w kontekście polskich sokołów, szerzyć tradycje gimnastyczne, ale także patriotyczne. I ona też posiadała, ta organizacja, swoje rytuały. Przykładowo osoba, która była zaproszona do tej organizacji, musiała przejść tak zwany chrzest. Ten chrzest polegał na polewaniu głowy piwem. No, było tam kilka rytuałów, które należało się poddać, żeby zostać członkiem takiej loży.
1: I jak to się stało, że te organizacje, te loże przestały już funkcjonować?
0: No tutaj ponownie II wojna światowa przyniosła kres działaniom tych organizacji i wymiana ludności z roku 1945. Natomiast no, problem też polega na tym, że w zasadzie brakuje badań, które by wnikliwie przeanalizowały ich strukturę, tak? Często biorąc pod uwagę późniejszą narrację, późniejszą propagandę, ludzie wychodzili z założenia, że to były organizacje masońskie, to było tajemnicze, niedobre, działało to jakoś przeciwko społeczeństwu. Nic bardziej mylnego. Natomiast sama kultura tworzenia tego typu towarzystw także zniknęła wraz z tą tkanką mieszczańską, która tworzyła ówczesne Bielsko, Białą i okolice. Wobec czego no to była taka główna przyczyna, jeżeli chodzi o zakończenie ich działalności. Natomiast gdybyśmy spojrzeli z punktu widzenia współczesnego świata na przykład ludzi młodych, to byśmy mogli zwrócić oczy w kierunku nie tylko Austrii czy Niemiec, które były nam tutaj bliskie, biorąc pod uwagę ówczesne położenie geopolityczne, natomiast na przykład chociażby Francji, tak? I tam byśmy zauważyli, że podobnie jak w Stanach Zjednoczonych z filmów znamy bractwa, tak tutaj tak zwane korporacje studenckie funkcjonują, które nierzadko podtrzymują też swoje tradycje jeszcze XIX-wieczne.
2: Mówił Łukasz Giertler, historyk z Bielska Białej. Niedługo wrócimy do mojego rozmówcy, by opowiedział nam coś jeszcze o bajkach z Bielska i nie chodzi tu o Bolka i Lolka. Tymczasem przeniesiemy się do Bystrej, gdzie zakończono remont skoczni narciarskiej. Do tej pory obiekt był w złym stanie, młodzież nie mogła z niego korzystać. Na otwarciu odnowionej skoczni pojawił się m.in. minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
3: Wielki sport zaczyna się w małych miejscowościach i w małych klubach. I to jest absolutnie rzecz kluczowa. I bardzo się cieszę, że to hasło, to słowa, to nie są rzucane słowa na wiatr. To są konkretne działania. I też to, co jest ważne, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, ale i w ogóle sport. To jest sztafeta. To jest zawsze sztafeta. To jest to, że ktoś coś rozpoczyna, a potem trzeba to twórczo kontynuować, finansować te przedsięwzięcie. Tu wiele bardzo ważnych słów padło ze strony pana wójta. I ja zawsze to podkreślam, bo przyjechałem przed chwileczką, byliśmy jeszcze w Bielsku, gdzie przekazywaliśmy 20 milionów na budowę pięknych boisk sportowych. Panie wójcie, inwestycja w sport to nie są wydatki, to oczywiście to są wydatki pieniężne, ale to jest inwestycja w zdrowie i pasję naszych dzieciaków. Patrzę na pana Kacpra, patrzę na pierwszego trenera, pana Kacpra, patrzę na wszystkich tych, którzy tworzą historię polskich skoków. Gdyby nie

0: ten klub, to być może nie byłoby medali olimpijskich. Gdyby nie ta inwestycja, to być może nie będzie wiary tych małych, młodych, pięknych chłopaków i dziewcząt, które marzą o tym, żeby, tak jak pan Kasper, pojechać, skoczyć, a my dzięki temu jesteśmy dumni z tego, co pan dla nas zrobił. To jest przepiękna historia. Ale jak wszystko, jak historia, jak ta piękna inwestycja, bardzo się cieszę, że Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na tą inwestycję blisko 1 600 000 złotych. Inwestycje strategiczne to nie znaczy, że to jest inwestycja w wielkim mieście. Inwestycja strategiczna ma trafiać tam, gdzie jest pasja, gdzie są dzieciaki, które każdego dnia po prostu chcą być lepsze. I to jest coś wspaniałego. Ale absolutnie my się nie zatrzymujemy, panie wójcie. Byłem tutaj kilka miesięcy temu. Mamy jeszcze pewne obiekty, które chcemy dalej rozwijać, bo skocznia wygląda już przepięknie, ale już rozmawiamy na temat i szatni, bo wszystko zaczyna się w szatni. Mówię to jako piłkarz, chodzisz do szatni, potrzebujesz, żeby to dobrze wyglądało. W tej chwili też uruchamiamy specjalny program, żeby tak to się wszystko mogło dziać. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyłożyli się do tego, że ten obiekt wygląda jak wygląda. To jest coś absolutnie niesamowitego. Patrzę tutaj na chłopców, patrzę na dziewczynki. Róbcie wszystko, bądźcie dumni ze swojego klubu. Niezależnie, gdzie was wiatr historii poniesie, pamiętajcie, że na samym końcu najważniejszy w życiu jest ten pierwszy klub. Tam, gdzie zaczynałeś. I też, szanowni państwo, pozwólcie, bo to jest też piękna historia. Jeżeli chodzi o ten obiekt, jeżeli chodzi o klub, najlepsza infrastruktura, najpiękniejsze obiekty, one są ważne. Ale bez ludzi. Bez ludzi, tych, którzy przychodzą tu pierwsi, rozpoczynają, otwierają i czekają na dzieciaki, nie byłoby nic. Mówię o fantastycznych trenerach. I pozwólcie, szanowni państwo, bo chciałem tutaj wręczyć dwie decyzje dotyczące przyznania stypendiów Ministerstwa Sportu, Ministra Sportu i Turystyki. Stypendiów dla ludzi, dla trenerów, którzy też oddają całe swoje życie, podporządkowują często życie prywatne. Bo prawdziwy trener nie ma przecież weekendu. Prawdziwy trener w piątek kończy ostatni trener, a kończy ostatni trening, a w sobotę pakuje się na wyjazd. Ale takie jest życie, taki jest sport i my to kochamy.
1: Mówił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Koszt remontu skoczni narciarskiej w Bystrej to około 2,8 miliona złotych. W tej kwocie zawiera się 1 600 000 złotych pozyskanych z ministerstwa. O tym, jak ważny jest to obiekt, mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
2: Takich miejsc potrzeba po to, żeby tą sztukę dalej można było prowadzić. Mamy dzisiaj Kacpra, pamiętamy Adama, jak to się działo za Adama, jak powstawały skocznie. Nazywaliśmy to potocznie, kolokwialnie, wybaczcie, małe szomania. Kacpromania, niech będzie. Mnie się podoba. Ważne jest, aby na tej konfiguracji i tych porozumień, tak finansowych, jak i tych pomiędzy samorządami, bo proszę państwa, skaczemy w powiecie bielskim, a tutaj jest Bielskie, nie wiem, czy tu mogę stać. I w tym miejscu, jak widzimy zeskok w powiecie, skaczemy do miasta, bardzo dobrze, tak się poskładało, ale ta konfiguracja również finansowa i to, że to miejsce może tak istnieć, to jest ważna rzecz. To zaczęło się wiele lat temu. Jak pan minister dzisiaj również wspomniał, nie był ze sobą, jak nie powiedział, mamy jeszcze podjął też szkołę mistrzostwa sportowego, który wspomniał, był, wie o co chodzi. Ja żyć nie dam, bo ja wiem, że jak odpuszczę, to będzie późno. Nie mogę odpuścić, w związku z czym będę prosił, wspomagał różnymi zabiegami. Jest pan, teraz już prezes, słyszę, Tajner, który też jako poseł chodzi i o tę sprawę zabiegam mocno, jeżeli chodzi o szkołę mistrzostwa, bo widzimy w tym, co się dzieje. Ludzie, to ludzie budują wszystko. Bez ludzi nie ma nic. Prace społeczne, sportowcy, te wszystkie treningi, te wszystkie działania, które się odbywały i które dzisiaj tworzymy, mają ten piękny klimat, który buduje dalej przyszłość, buduje tych właśnie pięknych adeptów sztuki, które dzisiaj mamy tutaj w postaci Kacpra, jego rodziców, którzy przecież bez tego by się nic nie udało zrobić, gdyby nie rodzice. Szkoła była pełna, a nabór trwa, przypominam, nabór trwa, żebyśmy szkołę mieli pełną, żebyśmy mogli panu ministrowi powiedzieć, że to nie są różne nasze takie wieści, tylko że nabór jest i trzeba tą resztę, która się nazywa około naborowe środki, że można było dalej szkołę prowadzić ku zadowoleniu nas wszystkich, a przede wszystkim całej kadry, która naprawdę oddaje pod serce temu miejscu, temu całemu regionowi. No i myślę tym przyszłym adeptom sztuki i świętując ich dzisiaj te wszystkie osiągnięcia Kacpra, licząc na następne i tych wszystkich, które tym pokoleniem dalej będą się tutaj kształcić, mogli istnieć, nie tylko tutaj, ale przecież za biedą Wisła. Tak się dzieje.
1: O skoczni narciarskiej w Bystrej mówił starosta bielski Andrzej Płonka. A teraz wspomniany wcześniej temat bajek z Bielska Białej. Współcześnie takie hasło kojarzy nam się z dobranocką i przygodami Reksia czy Bolka i Lolka. Dzisiaj chodzi nam o opowieści dużo starsze. Temat przybliży Łukasz Giertler, bielski historyk.
3: Podania bajki i legendy z Bielska Białej i okolic to jest ciekawy temat, bowiem w zasadzie miasto, które ma ponad 700 lat historii, tak, w kontekście Bielska Biała, oczywiście jest to 400 lat młodsza, należy sobie zadać pytanie, jakie tu są faktycznie takie lokalne podania bajki i legendy, no biorąc pod uwagę miasta typu Kraków, Warszawa czy Poznań, no to znamy historię przecież Smoka Wawelskiego, Bazyliszka czy Koziołków Poznańskich, natomiast czy coś takiego w Bielsku w ogóle funkcjonowało? No okazuje się, że jak najbardziej coś takiego było, natomiast kluczowym okazał się rok 1945, kiedy nastąpiła wymiana tej ludności, tutaj nikt się też na tym specjalnie nie pochylał i gdzieś to po prostu poszło w zapomnienie. Oczywiście znamy Pirazy Drzwi, historię zbójnika Klimczoka, ale okazuje się, że są też pewne legendy stricte związane z miastem i dzisiejszymi jego dzielnicami, wówczas jeszcze osobnymi gminami. Jak się okazuje, udało mi się dotrzeć do tekstów XIX-wiecznych i starszych z pisanych w sumie razem w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie badań ówczesnych bielszczan. I to jest niewyobrażalnie duża ilość tekstów, które udało mi się przetłumaczyć i mam nadzieję, że zgodnie z planami na jesień tego roku zostanie to wydane drukiem, oczywiście w języku polskim, bo jest to niewątpliwie element naszej tożsamości tutaj lokalnej, który warto wyciągnąć na światło dzienne, zwłaszcza, że te historie bywają naprawdę ciekawe i nietuzinkowe w świetle całego kraju.
1: Ile takich historii się udało znaleźć?
3: Na dzień dzisiejszy mam około 600 tekstów zgromadzonych.
1: Okej, czyli jest faktycznie tego sporo.
3: Jest tego sporo. Co prawda niektóre są dość anegdotyczne i ograniczają się raptem do kilku, kilkunastu zdań, natomiast staram się to tak wszystko opracować, żeby miało ręce i nogi i było, że tak powiem, zjadliwe dla każdego odbiorcy, niezależnie od wieku i mam nadzieję, że będzie to ciekawe także dla współczesnych bielszczan, którzy będą w stanie zakorzenić się jeszcze bardziej tutaj w regionie, widząc sympatyczny przekaz, jaki płynie z tych bajek.
1: Ale jakie są to historie, jakie bajki? Czy to są takie też fantastyczne treści? Można jakoś przyrównać do innych legend z innych części Polski?
3: Jesteśmy tutaj w regionie pogranicza, wobec czego ten żywioł germański ze słowiańskim się tutaj stykały i faktycznie widać zarówno inspiracje z jednego, jak i z drugiego, tak? Wobec czego mamy tutaj podania, które się tyczą na przykład ogników, błędnych ogni inaczej w Starym Bielsku, mamy wodnika, który grasował po Lipniku, mamy pewien stołek prawdy z Hałcnowa i wiele podobnych, tak? No, nie chcę też zadać szczegółów, bo to oczywiście ludzie na pewno będą ciekawi i przeczytają sobie w wydanej książce. Natomiast sam fakt, że są to postacie w sumie nieobecne w dzisiejszej kulturze, już sprawia, że udało się dotrzeć do pewnego elementu, który wypełni białą plamę na mapie kulturalnej miasta.
1: Mówił Łukasz Giertler, historyk z Bielska Białej.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedziemy.
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
5: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Odwiedzimy dzisiaj ulicę Napędową. To niewielka ulica w Komorowicach Krakowskich. Mieszkańcy tej okolicy sprzeciwiają się zrealizowaniu tam planowanej inwestycji. Plany zakładają utworzenie składu materiałów sypkich w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej. Bielszczanie z tej dzielnicy miasta protestują. Kilka tygodni temu złożyli pismo do prezydenta. Rozmawiam dzisiaj z jednym z mieszkańców okolicy, który chciał pozostać anonimowy.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jestem mieszkańcem jednym z okolicy ulicy Napędowej.
5: Czego dotyczy protest mieszkańców z okolic, no właśnie wspomnianej ulicy Napędowej?
6: Ten protest, odnośnie którego tutaj się spotkaliśmy, dotyczy konkretnie inwestycji, która ma powstać przy ulicy Napędowej na jednej z działek. I to jest inwestycja, która według naszej wiedzy, którą zresztą miasto potwierdziło, ma należeć do firmy Terma. Ma to być skład materiałów budowlanych, w tym materiałów sypkich. Od tego się teraz zaczęło, jakby to było taki już punkt, w którym mieszkańcy zdecydowali się coś zrobić, z uwagi też na wcześniejsze problemy, które pojawiły się na tej ulicy, a które również wynikają z polityki przestrzennej miasta właśnie.
5: Czyli co, poszło pismo do prezydenta, do Urzędu Miejskiego?
6: Tak, poszło między innymi pismo do pana prezydenta, do Urzędu Miejskiego. Poszły pisma również też do instytucji, które zajmują się ochroną środowiska w szerokim znaczeniu tego słowa, którym gdzieś na sercu leży, czy w ramach kompetencji, których jest ochrona przyrody. Poprosiliśmy też o pomoc jako mieszkańcy jednego z radnych miasta, pana Rafała Leśków i pana posła Przemysława Drabka, którzy również z tego, co się orientuje, to przeprowadził w tej sprawie interwencję poselską. No i pan radny, pan Rafał, złożył stosowną interpelację w tej samej sprawie. My otrzymaliśmy oczywiście odpowiedź, ta odpowiedź była jedną z tego, co się orientuje, to była jedna odpowiedź ze strony miasta, która trafiła i do mieszkańców, i do pana radnego, i do pana posła, do biura poselskiego. Była też odpowiedź, którą sama firma Terma również odpowiedziała na zapytanie ze strony pana Przemysława Drabka, czyli pana posła.
5: Jakie są to odpowiedzi?
6: Odpowiedź ze strony miasta, ogólnie rzecz ujmując, jest taka formalna, to znaczy formalnie poprawna, ale, że tak powiem, społecznie już to troszkę inaczej wygląda z naszego punktu widzenia. Może tak na tym zostańmy, że jest to formalnie poprawna odpowiedź, natomiast no, nie zawiera jakichś takich elementów, które by mieszkańców uspokajały albo które by usprawiedliwiały zaistniałą sytuację. Przynajmniej z naszego punktu widzenia oczywiście.
5: Czyli nic konkretnego można powiedzieć?
6: To znaczy miasto się ustosunkowało tylko tak ogólnie do pisma, wskazując po prostu, że dany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje na to, że taka działalność może tam powstać. No i powołuje się też na kontynuację tego planu sprzed 40 lat tak naprawdę, że jest to kontynuacja tego samego planu. No to jak można się domyśleć do mieszkańców, taki argument nie trafia, bo to, że jakiś plan miejscowy coś umożliwia, to nie znaczy, że jest to no, społecznie dopuszczalne albo że to sprawiedliwe względem mieszkańców. Myślę, że tutaj no, pan prezydent na pewno przyjrzy się tej sprawie bardziej, to znaczy z pisma może powiedzmy, że to nie wynika, nie jest to pismo, które by nas napawało jakimś optymizmem, ale no, myślę, że pochylą się nad tym w jakiś sposób taki bardziej ludzki, bo tu myślę, że oprócz argumentów i prawnych, i formalnych ważne jest takie po prostu podejście ludzkie, spojrzenie z punktu widzenia drugiej drugiego człowieka, kto tam mieszka. Czy sami sobie Państwo mogą odpowiedzieć, czy mieszkanie po sąsiedzku zamiast z drugim sąsiadem, to ze składem materiałów budowlanych albo z jakąś firmą, która pracuje w sposób uciążliwy dla środowiska i dla mieszkańców, czy to jest coś, co powinno mieć miejsce w ogóle w dzisiejszych czasach, skoro w XXI wieku miasto Bielsko-Białochodzi za piękne miasto, no i żeby gdzieś nieopodal takie sytuacje miały miejsce. Myślę, że nikt z mieszkańców by nie chciał tego. Każdy by chciał mieszkać i chce mieszkać w miejscu, które jest spokojne, posiada odpowiednią zieleń i odpowiedni komfort życia.
7: Są różne obawy właśnie w związku z planami firmy, bo w proteście jest mowa też o hałasie, jakichś zanieczyszczeniach, ale też o samym stanie ulicy, po którym te ciężarówki miałyby jeździć.
6: Tak, jeżeli chodzi o stan ulicy, sam jako infrastruktury takiej technicznej, to jest bardzo, no, ulica jest zniszczona, może tak. Ulica jest bardzo zniszczona. Jest to w ogóle droga z punktu widzenia, jest to droga techniczna, zbudowana z płyt, które posiadają dziesiątki lat. Ona powinna być już pewnie dawno wymieniona, natomiast to się na razie nie dzieje. Mieszkańcy składali pismo czy pisma w tej sprawie do Zarządu Dróg w Bielsku Białej. Na pismo na pewno jedno jeszcze z 2024 roku do dnia dzisiejszego nie uzyskali odpowiedzi w ogóle, a miasto, powiedzmy, w ramach jakby tych czynności, które wykonywało w kontekście tego pisma, bo tak rozumiem, że to dlatego było, to były jakieś takie czynności naprawdę pozorne, jeżeli chodzi o naprawę, czyli w jakichś kilku miejscach, dosłownie kilka elementów asfaltu, ale to w zupełności jest niewystarczające, żeby uznać to za przywrócenie tej drogi do takiej właściwości, jak powinna być.
7: W tym momencie na tym terenie co się znajduje? To jest po prostu pusta działka?
6: W chwili obecnej tak, jest to pusta działka, którą zajmuje drzewostan. Kilkunastoletni już, można powiedzieć.
7: I tam faktycznie mieszkańcy wchodzą na ten teren, czy on jest odgrodzony?
6: Ten teren jest normalnie przy ulicy, więc on jest ogólnodostępny, można na niego wejść, można tam pospacerować. Generalnie też znajdują tam schronienie zwierzęta, sarenki, tak jak po prostu jak w lesie. Tylko tyle, że jest to nie jest to jakiś duży masyw leśny, po prostu działka, która jest pokryta drzewostanem. Zresztą, który jest w pobliżu, również też się znajduje, bo taki drzewostan odgradza, można powiedzieć, całość. Znaczy rozdzielnię elektryczną, która znajduje się na samym szczycie tej ulicy, no od reszty, od zabudowań i reszty działek.
7: Pismo wpłynęło już kilka tygodni temu, są jakieś pierwsze odpowiedzi. Jakiego rozwoju tej sytuacji się spodziewacie jako mieszkańcy?
6: Trudno mi odpowiedzieć za wszystkich mieszkańców. Ja jestem pozytywnie nastawiony, to znaczy wiem, że miasto w jakiś sposób będzie broniło swojej narracji, swojej polityki, dlatego, że tam właściwie w Komorowicach podobnego typu problemy i sytuacje występują już od lat, więc liczę się z tym, że miasto nie będzie chciało nagle zmienić całej po prostu polityki przestrzennej i uznać, że ta część będzie tak samo miała wyglądać jak, powiedzmy, na przykład część Wapienicy, góry na przykład ulicy Jaworzańskiej czy podobnych terenów, gdzie jest dużo zieleni, gdzie są ścieżki rowe i tak dalej. Natomiast myślę, że też ktoś się nad tym pochyli i jakby przyjmie do wiadomości, że to, że dana część jest przeznaczona jako przemysłowa, no to nie znaczy, że się nie możemy liczyć w ogóle z mieszkańcami, którzy tam ten teren zamieszkują tak naprawdę od lat i którzy tam byli pierwsi, nim ten teren został w taki sposób zagospodarowany. Mieszkańcy tam byli pierwsi i no wypadałoby teraz wziąć pod uwagę również ich interesy. Przede wszystkim ich dobro. Tutaj pan prezydent, z tego co widzę, gdzieś tam w social mediach zawsze to podkreśla, że wszystkie inwestycje, które wykonuje, chce w to wierzyć, że są budowane i realizowane, że tak powiem, w interesie społecznym i w interesie mieszkańców i dla ich dobra i mam nadzieję, że tutaj też się nad tą sytuacją pochyli. Mam świadomość tego, że to jest jedna z ulic, problemów w takim dużym, dosyć dużym mieście jest sporo, więc możliwe, że nawet nie zna po prostu jakby szczegółów samej tej ulicy i samej specyfiki tego rejonu. Być może stamtąd nie pochodzi, nie wiem, nie znam dokładnie też jego sytuacji, natomiast no myślę, że w całym kontekście tej sprawy na pewno zapozna się z nią gdzieś bardziej szczegółowo i że te argumenty nasze jako mieszkańców do nich trafią.
7: Czyli jaka byłaby tutaj rola miasta, bo to firma jest spółką miejską, czy tu chodziłoby tylko o zmianę tego planu, miejscowego planu zagospodarowania?
6: My wnioskowaliśmy poza pismami również o zmianę tego miejscowego i ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego w stosunku do tego naszego terenu, żeby był to teren zabudowy. bo on taką rolę faktycznie pełni. Co prawda jest tam rozdzielnia elektryczna, którą miasto już jeszcze w poprzedniej epoce, która została zbudowana. Jak wiadomo, wtedy nikt za bardzo z interesem mieszkańców się nie liczył. Natomiast no, moim zdaniem nie implikuje to tego, że teraz wszyscy mieszkańcy poza tą rozdzielnią jeszcze mają przyjmować poza swoje ogrodzenia jako sąsiadów kolejne firmy. Bo tak już się dzieje. To nie jest tak, że my protestujemy tylko przeciwko tej firmie i jako, że to jest jedyny problem, który teraz się pojawił, dlatego że w tym rejonie, nawet na ulicy Napędowej, tego typu problemy już były. Tam już się pojawiła firma bodajże w 2016 albo w 2018 roku, która powstała i praktycznie od tego samego roku, to znaczy od roku 2018 już miały miejsce różnego typu postępowania, które miały miejsce z uwagi na uciążliwość tej działalności, która w naszej ocenie w ogóle nie powinna w takich miejscu powstać. Z tego, co się orientowałem i starsi mieszkańcy mówili, to ten teren miał być takim terenem rzemieślniczym, to znaczy w domyśle jakaś taka drobna działalność, która nikomu nie przeszkadza, ale nie działalność stricte taka przemysłowa, która emituje jakieś odory do atmosfery, która emituje nadmierny hałas, który jest uciążliwością dla innych mieszkańców. A to ma miejsce i to nie zostało w dalszym ciągu przez miasto naprawione. Mało tego, mieszkańcy zostali poinformowani, co prawda nieformalnie, bo to było telefonicznie, przez urzędniczkę, między innymi właśnie w kontekście sprawy związanej z hałasem, że aby miasto mogło tę sytuację rozwiązać, ten problem rozwiązać, to konieczna jest zmiana planu zagospodarowania, miejscowego planu zagospodarowania i o to mieszkańcy powinni wnioskować. Co prawda na piśmie się to nie pojawiło, ale taka sytuacja miała miejsce. Spółka Terma obecnie należy, z tego co się orientowaliśmy, do miasta. Samą działkę miasto przekazało Termie z uwagi na to, że przynajmniej jaką informację uzyskałem z Urzędu Miasta, że w ramach jakichś inwestycji, z tego co się orientuję, drogowych, miasto, jeżeli mogę coś teraz faktycznie przekłamać, jeżeli niedobrze pamiętam, albo ktoś mnie telefonicznie niedokładnie poinformował. Chodziło o to, że miasto pewne działki, Terma ma być pozbawiona pewnych działek z uwagi na jakieś prace związane z drogami czy z nowymi inwestycjami. W związku z powyższym zdecydowali się na przekazanie pewnej działki jakby zamiennie za te, które Terma w chwili obecnej użytkuje. Właśnie użytkuje w takim celu jak skład materiałów budowlanych czy sypkich na czas awarii, przynajmniej tak to nam zostało przedstawione. No i trudno powiedzieć dlaczego i nie wiem kto, bo tu akurat miasto się nie wypowiedziało, kto był inicjatorem tej decyzji, że ktoś wskazał właśnie tę działkę w tej okolicy jako działkę, która bardzo dobrze spełni swoją rolę w tym samym celu.
5: Rozmawiałem z bielszczaninem mieszkającym w okolicy ulicy Napędowej. To niewielka ulica w Komorowicach Krakowskich. Mieszkańcy sprzeciwiają się planowanej inwestycji. Skład materiałów sypkich miałby powstać w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej. Spółka Terma odpowiedzialna za planowaną budowę jest w większości własnością miasta. Mieszkańcy złożyli kilka tygodni temu pismo do prezydenta i są w trakcie rozmów. Mieszkaniec, z którym rozmawiałem, powiedział, że to nie jedyna taka sytuacja w Komorowicach, gdzie zabudowa przemysłowa czy usługowa przeplata się z mieszkalną. Działka, o którą walczą mieszkańcy, jest zaznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako obszar usługowo-rzemieślniczy. To właśnie zmiany w tym planie są głównym celem protestu. A z dobrych wiadomości właśnie ruszyła trzecia edycja Bielskiego Festiwalu Filmowego. Organizatorem wydarzenia jest dyskusyjny klub filmowy Kogucik, a większość seansów odbędzie się w Kinie Kreska przy Studiu Filmów Rysunkowych.
8: Marzena Kocurek, Kino Kreska.
7: Przed nami trzecia edycja Bielskiego Festiwalu Filmowego. W zasadzie już teraz się zaczyna, jak rozmawiamy. Powiedz mi proszę, co nas czeka w tym roku?
8: W tym roku jak zwykle czeka nas uczta filmowa, tak naprawdę. Zaczynamy filmem Rój w reżyserii Bartka Bala, a po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserem i z aktorką Romą Gąsierowską. Drugiego dnia festiwalu zaprezentujemy Windę na szafot w reżyserii Louisa Malle, film, do którego muzykę napisał sam Miles Davis, a po tym filmie odbędzie się spotkanie pod nazwą Za kulis, w którym porozmawiamy z montażystką Izabelą Pająk i scenografem Łukaszem Trzcińskim. Bardzo ciekawym cyklem jest też Kino po sąsiedzku, czyli prezentacja kina naszych południowych sąsiadów. Wybór filmów przygotował Maciej Gil, historyk sztuki i kultury filmowej, i on też o tych filmach opowie. A zobaczymy Ucho w reżyserii Karela Kachyny z 1970 roku i film z roku 2000, Samotnych Dawida Ondriczka. Na zakończenie festiwalu czeka nas filmiem z muzyką na żywo i będzie to Brzdąc w reżyserii Charlie'ego Chaplina, do którego zagrają Czerwie.
7: To, co wymieniłaś, to nie jest też cały program, bo tutaj powiedzieliśmy tylko o tych wydarzeniach, gdzie poza filmem jest też panel dyskusyjny czy spotkanie. Ile mniej więcej tych seansów odbędzie się w trakcie festiwalu?
8: Muszę policzyć. Mam wrażenie, że odbędzie się ich około 10 i to będzie też pokaz filmu w akwarium i również w ramach kina plenerowego też będzie pokazywany film, więc naprawdę tych filmów zobaczymy bardzo dużo.
7: I są to też takie produkcje, których raczej przez całą resztę roku nie zobaczymy na dużym ekranie.
8: Dokładnie, to też jest tak, że części z tych filmów w ogóle pewnie nie zobaczymy na dużym ekranie, bo na przykład Ucho Karela Kachyny to jest naprawdę absolutnie wyjątkowa sytuacja, że ten film w ogóle jest pokazywany w kinie. Być może dzieje się to w ramach jakichś przeglądów tematycznych kina czechosłowackiego, ale na pewno bardzo, bardzo rzadko, więc warto tej okazji nie przegapić. Podobnie jest z Samotnymi Dawida Ondriczka, który też myślę, że dla pewnej grupy osób, w tym między innymi mnie, jest takim filmem kultowym, który oglądaliśmy wielokrotnie, więc zawsze miło go sobie przypomnieć w kinie.
7: Jak można zdobyć wejściówki?
8: Zapraszamy do kasy kina i też przez stronę internetową sfr.pl. Tam można sobie zakupić bilety online.
7: Mówiła Marzena Kocurek, Kino Kreska.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
7: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam serdecznie na magazyn. Dzień Dziecka coraz bliżej. Z tej okazji można zagrać w grę miejską, grę terenową zatytułowaną Gdzie jest szpieg? Głównym organizatorem wydarzenia jest Miejski Dom Kultury.
9: Andrzej Lichosyt, wicedyrektor Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej.
7: Przed nami już kolejna edycja gry miejskiej, gry plenerowej z okazji Dnia Dziecka. Proszę powiedzieć, na czym to wszystko polega i no właśnie, jakie zadanie będą mieli uczestnicy.
9: Witam bardzo serdecznie radiosłuchaczy i zapraszam do wzięcia udziału w grze miejskiej Gdzie jest szpieg? To kolejna edycja i w tym roku spotykamy się 1 czerwca w poniedziałek. Wyruszamy ze studia filmów rysunkowych, gdzie w godzinach od 15 do 19 wydawana będzie mapa nawigacji. Ważne, żeby przejść całą trasę do godziny 20. Gra polega na tym, aby zdobyć pieczątki, ale żeby zdobyć pieczątki, trzeba zrobić jakieś małe zadanie lub odpowiedzieć na pytanie. Każdy, kto zbierze pieczątki i dotrze, odkryje kryjówkę szpiega, to dostanie drobną niespodziankę i będzie mógł przybić piątkę ze szpiegiem właśnie w jego kryjówce.
7: I to wszystko dzieje się na takim obszarze, powiedzmy, możliwym do przejścia pieszo wokół centrum miasta.
9: Oczywiście, ta trasa to 9 punktów, jeżeli chodzi od pierwszego punktu wydania trasy aż do kryjówki, więc myślę, że przejście tego zajmie około 50 minut do godziny 10, tak swobodnie, biorąc pod uwagę to, że gdzieś mogą być jakieś drobne kolejki. Także myślę, że jest to dobra forma spędzenia rodzinnie czasu i takiej wspólnej zabawy.
7: Oprócz samego spotkania szpiega jeszcze jakieś drobne nagrody się tam pojawią?
9: Właśnie, drobne niespodzianki, tak, i towarzyszyć w ogóle tej imprezie będzie także nasz piknik. Piknik przygotowany przez placówki Miejskiego Domu Kultury. W godzinach od 16 do 20 będą przeprowadzane warsztaty związane z tematem wody, bo taki temat gry w tym roku. I ponadto na scenie, właśnie na Placu Wojska Polskiego, odbędą się różne występy naszych zespołów. Koncerty na scenie na Placu Wojska Polskiego zaplanowaliśmy od godziny 16 do 20. Będziecie Państwo mogli zobaczyć zespoły taneczne czy zespoły wokalne z Miejskiego Domu Kultury, ale mamy dwie niespodzianki. Szukać szpiega z nami będą Alien i Mighties. Będą przeprowadzać swoją tajną misję. Nie powiem do końca, o co chodzi. Będziemy mogli spotkać się z nimi o godzinie 18 w ich tajnej misji. Będą zupełnie w innym charakterze. Jeżeli chodzi o koncert, to koncert grupy Furmana Bajkowe Miasto zaplanowaliśmy na godzinę 19. Także nie lada atrakcje przygotowane właśnie na tą edycję. Edycję w wyjątkowym roku, w roku pierwszej polskiej stolicy kultury w Bielsku Białej. Także serdecznie zapraszamy całe rodziny na spędzenie popołudnia właśnie 1 czerwca razem z nami, z Miejskim Domem Kultury.
7: To wszystko jest organizowane przez Miejski Dom Kultury, który ostatnio zresztą obchodził ważny jubileusz 30-lecia.
9: To prawda, właśnie jesteśmy świeżo po obchodach 30-lecia, w sensie koncertu gali jubileuszowej, która odbyła się wczoraj w Bielskim Centrum Kultury. Myślę, że gala udana, dochodzą do nas bardzo miłe echa zwrotne, także myślę, że było bardzo, bardzo miło i różnorodnie, jeżeli chodzi o nasze występy na scenie. Była na pewno bardzo rodzinna atmosfera i było miło się spotkać w tak szerokim gronie MDK-owiczów oraz gości.
7: Czyli kolejna taka impreza za kolejne 30 lat?
9: Nie no, myślę, że wcześniej te jubileusze obchodzi się co 5-10 lat, więc zobaczymy, co przed nami. Czy za 5 lat, czy za 10, ale na pewno będziemy świętować, bo MDK rozwija się prężnie. Będziemy na pewno mieli co świętować.
5: Mówił Andrzej Lichosyt, Miejski Dom Kultury. Z gry terenowej przechodzimy do tematu innej gry, gry sportowej, jaką jest badminton. Ostatnio drużyna badmintona z Bielska Białej awansowała do pierwszej ligi.
10: Bartek Pietryja, prezes Beskidzkiego Klubu Badmintona Arena Park Bielsko Biała. Witam serdecznie.
5: Witam i gratuluję awansu, bo klubowi udało się awansować do pierwszej ligi.
10: Tak, no udało nam się tak naprawdę po mocnych meczach naszej drużyny, czyli w finałowym jakby playoffie u nas u siebie w Bielsku Białej. No mecze były dosyć zacięte. Pierwszy mecz mieliśmy z drużyną z Sulęcina, gdzie no obawialiśmy się dosyć mocno tej drużyny i ich składu, no ale ostatecznie dwóch zawodników było kontuzjowanych w ich drużynie, no i ten wynik wyszedł dosyć dobrze, bo 6-1 wygraliśmy. No natomiast drugi mecz, Uniwersytet Warszawski, no zawodnicy mocni, naprawdę na bardzo wysokim poziomie, świetna atmosfera na trybunach, ilość osób naprawdę nas zachwyciła, bo i mnóstwo dzieciaków naszego klubu, ale również rodziców, jakby zapalonych badmintonistów, amatorów, przyszło, śledziło ten pojedynek. No i wydaje mi się, że też dzięki temu wygraliśmy ten pojedynek, no bo zawodnicy mieli duże wsparcie, duży aplauz, no i udało się tak naprawdę.
5: Czyli jak teraz rozgrywki będą wyglądać w kolejnym sezonie?
10: No teraz jakby już jest okres przygotowawczy znowu do kolejnego sezonu. Gdzieś tam zawodnicy będą też się rozjeżdżać do kadr narodowych, kadr Śląska, no albo będą trenować oczywiście tutaj w Bielsku, na miejscu. Będą też przed nimi jakby obozy, ale jeżeli chodzi o już nowy sezon, no to od września startujemy w pierwszej lidze. Rozgrywki już będą w fazie ogólnopolskiej, ponieważ druga liga jeszcze była podzielona na rejony wojewódzkie. No a teraz już przechodzimy już do takiej poważniejszej gry, no i jakby tutaj kluby pierwszoligowe z całej Polski.
5: Zawodnicy jak się zapatrują na następny sezon?
10: No tak, no tutaj no chciałbym też ze swojej strony pochwalić mega zaangażowanie zawodników i pozdrowić przy okazji. Robert Czembor, Karol Dubiel, Dawid Fraś, Maksymilian Pawlik, Michał Szczypka, Krystian Toczek, Jacob Toczek, Tomasz Tomża, a reprezentacja kobiet Daniela Bielińska, Maja Paszek, Marlena Pudło, Natalia Rerich i Karolina Siodlak. Ci zawodnicy jakby byli w tym sezonie w naszej drużynie, jakby reprezentowali nasz klub. No i zapatrują się jak najbardziej na dalszą grę i dalszą walkę. No, już gdzieś tam sygnały od nich idą do mnie, że mają chrapkę na ekstraklasę. Także no, będą na pewno się mocno przygotowywać do tego przyszłego sezonu. No, jeżeli chodzi o tą ligę pierwszą, to rzeczywiście przeskok między drugą a pierwszą poziomem jest dużo wyższy. No tam naprawdę już jest poziom naprawdę mocny. Prawdopodobnie będziemy chcieli też jeszcze wzmocnić drużynę tutaj na tą pierwszą ligę. Jeżeli będziemy chcieli awansować, no tutaj wzmocnienie będzie kluczowe. Możliwe, że będziemy chcieli jakby ściągnąć naszych podopiecznych, którzy grali, trenowali jakby tutaj tutaj na Podbeskidziu, w Bielsku czy w okolicach naszych wychowanków, którzy aktualnie też niektórzy grają w Ekstraklasie. Też są takie plany. No, generalnie chcielibyśmy grać swoimi zawodnikami, no ale to wiadomo, jest liga i no, musimy mieć mocny skład, żeby rzeczywiście gdzieś tam próbować się uplasować w czołówce, w pierwszej lidze. Głównie chciałbym tutaj po tym sezonie bardzo serdecznie podziękować sponsorom, którzy nas wspierają. Urząd Miasta Bielska-Białej, oczywiście ośrodek, w którym możemy trenować, Arena Park w Bielsku, no i pozostałym jeszcze sponsorom, którzy też nas wspierają, oraz bardzo serdecznie chciałbym podziękować kibicom, którzy za każdym razem, jak jesteśmy mecz, mamy u nas, wspierają nas, kibicują naszej drużynie i to jest super cenne. Drużyna na pewno jest wtedy mocniejsza. No i pozdrawiam oczywiście również moich zawodników, no i liczę na to, że w przyszłym sezonie będzie jeszcze lepszy wynik i lepsza gra w naszym wykonaniu.
5: Mówił Bartek Pietryja, prezes Beskidzkiego Klubu Badmintona Arena Park Bielsko-Biała. Ostatnio drużynie udało się awansować do pierwszej ligi. Z Arena Parku przenosimy się na Stadion Miejski, ale nie będziemy mówić o piłce nożnej, bo tym razem obiekt zostanie wykorzystany do innego celu niż sportowego. To ciekawa letnia propozycja Bielskiego Centrum Kultury.
11: Marek Kamiński, Bielskie Centrum Kultury.
12: Przed nami kolejna edycja wydarzenia Wlot na Spot i tym razem chyba no już taka największa skala, tak mi się wydaje. Powiedz mi, co będzie się działo podczas tej edycji, gdzie ona się też odbędzie?
11: Wydarzenie Wlot na Spot odbywa się tradycyjnie w każdy wakacyjny czwartek, ale mamy prawdziwą bombę, którą zatytułowaliśmy Wlot na Stadion. I rzeczywiście dwóch znakomitych DJ-ów zagra na murawie Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej. To chyba pierwsze takie wydarzenie na stadionie, który zwykle jest zamknięty na wydarzenia muzyczne. Ale ponieważ następuje teraz zmiana murawy, postanowiliśmy skorzystać, że tak powiem brzydko, z okazji i zorganizować tam wielką, mam nadzieję, imprezę. Ale po kolei. To będzie 11 dzień czerwca, to będzie czwartek, to będzie godzina 18, to będzie Stadion Miejski. Wejść można już wcześniej, od godziny 17. Będzie dwóch znakomitych DJ-ów. Gwiazdą wieczoru będzie Sibul, jeden z najpopularniejszych polskich DJ-ów i producentów muzyki klubowej. Jeżeli spojrzą Państwo na Spotify, jego najpopularniejsze utwory mają po kilkadziesiąt milionów, nawet nie wyświetleń, tylko odsłuchów. Natomiast doskonale znany Michał J. Sandecki, DJ i animator muzycznych wydarzeń, rozgrzeje publiczność. On z tego słynie. Słynie z dynamicznych setów, świetnego kontaktu z publicznością. Będzie pięknie. Wstęp oczywiście wolny. Jak zawsze będzie nasza DJ-ka Niewiadówka. Myślę, że będą się Państwo świetnie bawić. Pogoda, no chciałbym powiedzieć, że gwarantowana, ale tego jeszcze nie wiemy.
12: No właśnie, też się zastanawiałem nad samą murawą. Czy tak nie szkoda tej murawy, ale mówisz, że będzie jej wymiana, więc rozumiem, że dla stadionu nie będzie to problem.
11: Dla stadionu i dla murawy nie będzie to problem, ponieważ ona będzie zupełnie świeżutka na mistrzostwa FIFA, które odbędą się we wrześniu kobiecych drużyn. To będzie wielkie wydarzenie w historii miasta. No a przed tym wydarzeniem my z innym wielkim wydarzeniem wbijamy się, wlatujemy, lądujemy na stadionie.
12: I to też ważne, zostajemy na murawie, trybuny będą zamknięte.
11: Trybuny będą zamknięte, wszystko odbędzie się na murawie, będzie można usiąść na trawce, będzie można się czegoś napić, trochę potańczyć, wychillować się, odpocząć. Wieczór 11 czerwca. Zapraszamy.
12: To 11 czerwca, a co jeszcze nas czeka przed wakacjami?
11: Przed wakacjami to już końcówka sezonu salowego, czyli powoli przenosimy się w plener. Będą wloty na spot, będą koncerty, będzie Bielska Orkiestra Kameralna, będzie na koniec wakacji Kult, to szczególne wydarzenie dla miłośników muzyki rockowej. Będzie się można wychillować, będzie można odpocząć. Szczegółowe informacje oczywiście podamy, ale teraz może króciutko jeszcze o tym, co nas czeka w maju oraz czerwcu. Bogdan Łazuka. 5 czerwca. Pan Bogdan no nie jest już młodym człowiekiem, ale wspaniale opowiada, wspaniale śpiewa. Będzie też Czesław Majewski. Starsi Państwo być może pamiętają go. To jest ten człowiek, który grał na śpiewających fortepianach i w kabarecie Olgi Lipińskiej mówił: czy ja mam grać? To właśnie on. Dla niektórych to legenda. Myślę, że to będzie znakomity koncert wspomnień. To 5 czerwca, ale już też zapraszamy powolutku na koncerty jesienne. Będą jak zawsze nasze dwa festiwale. Festiwal Kompozytorów Polskich i Jazzowa Jesień będzie raz, dwa, trzy już w sprzedaży. Będzie mnóstwo innych koncertów, o których jeszcze nie możemy Państwu powiedzieć. Będzie jazzowe Luname, będzie jazzowe Nene Heroin, będzie jazzowa Hiromi, gwiazda pianistyki jazzowej z Japonii. Ona otworzy tegoroczną jazzową jesień. Proszę patrzeć na nasz kalendarz. On będzie coraz bardziej się wypełniał. Dla miłośników teatru spektakl Pułapka, znakomita komedia kryminalna. I tak mógłbym jeszcze długo wymieniać, ale po prostu proszę zerknąć i będziemy im, kiedy będziemy już troszkę bliżej tych wydarzeń, myślę, że uda nam się jeszcze raz spotkać i opowiedzieć o nich.
12: Czyli jeszcze nie wiadomo, jak będzie wyglądać lato w BCK-u?
11: Już przekazujemy informacje. Będą koncerty na placu Wojska Polskiego, będzie koncert związany z musicalami, będzie koncert związany z Marią Koterbską, to nasza Bielska Orkiestra Kameralna, będzie wspomniany koncert kultu, będą różnego rodzaju widowiska i strefy chill outu. Oczywiście wloty na spot również będą w każdy, czy prawie każdy wakacyjny czwartek.
12: Mówił Marek Kamiński, Bielskie Centrum Kultury.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
12: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. Odwiedzimy dzisiaj Fundację FREE. FREE to skrót od Fundacja Rozwoju, Edukacji i Ekologii. Już po raz drugi fundacja organizuje wystawę dzieł upcyclingowych stworzonych przez swoich podopiecznych.
13: Marcin Kogut, prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Ekologii FREE. Fundacja FREE zajmuje się popularyzacją upcyclingu, popularyzacją idei zero waste'owej. Działamy w sposób taki edukacyjny w szkołach i praktyczny na warsztatach. Prowadzimy warsztat stacjonarny w Bielsku, gdzie zapraszamy młodzież z różnych partnerskich placówek. Tutaj majsterkują wykorzystując najczęściej materiały z odzysku. I właśnie takie produkty, które uda im się wytworzyć, staramy się co jakiś czas pokazywać. A pokażemy je między innymi już wkrótce na wernisażu, na wystawie upcyclingu i trash artu, który rozpocznie się dnia 2 czerwca i będzie trwał do 16 czerwca. Tutaj zaraz pod naszym warsztatem stacjonarnym w kawiarni Nowa Patria i w przestrzeni właśnie tej, w której już rok temu odbywała się nasza wystawa, teraz w przygotowanej, odrestaurowanej, na nowo odkrytej przestrzeni postaramy się wyeksponować pracę młodzieży, która uwrażliwiła się na to, że rzeczywiście problem odpadów jest coraz większy, że należy je w różny sposób wykorzystywać, ograniczać i dbać o przede wszystkim o nasze otoczenie w ten sposób.
12: No właśnie, macie taką fajną tutaj lokalizację, na dole jest Patria, też po sąsiedzku macie ulicę Kreatywną, z którą chyba też często współpracujecie.
13: Tak, od wielu lat jesteśmy partnerami w wielu działaniach. Nasze działania też są kierowane do młodzieży z ulicy Kreatywnej, czyli młodzieży i z placówek z wsparcia i innych instytucji i działań, które ulica Kreatywna, tak naprawdę Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, realizuje.
12: Upcycling, na czym on tak naprawdę polega? Bo myślę, że to pojęcie recyklingu każdy z nas słyszał. Czym to się różni od upcyclingu?
13: Tak, recykling jest już dosyć dobrze poznany. Każdy z nas spotyka się z nim na samym początku, kiedy musimy posegregować wszystkie nasze odpady na odpowiednie frakcje i te frakcje później w sposób bardzo technologiczny, energochłonny są przetwarzane po to, aby te odpady nie trafiły na wysypisko, aby cykl ich życia przedłużyć, aby mogły nam służyć drugi i trzeci raz, ale cały czas potrzebujemy olbrzymiej ilości energii, wiedzy, świadomości i później też swoich wyborów na samym końcu, aby wybierać rzeczy zrobione z recyklingu. I no jak widzimy, no, ilość, pomimo że żyjemy w pięknym miejscu na Ziemi, zielonym miejscu na Ziemi, to i tak ciągle zaczynamy się borykać z ilością odpadów, które generujemy. Więc recykling jest nie wyborem, jest koniecznością. I również jego pokrewne dziedziny, takie jak upcycling, zaczynają być niezmiernie konieczne. Upcycling jest kreatywny. Upcycling jest tu i teraz. Upcycling nie wykorzystuje tak olbrzymiej energii do przetworzenia surowców. W upcyclingu bierzemy puszkę i za chwilkę przerabiamy ją na lampę. Bierzemy stary płaszcz i przerobimy go na pufę. Bierzemy książki i również przerabimy je na coś kreatywnego. To jest właśnie upcycling. Upcycling w takiej edukacji ekologicznej, której prowadzimy, jest jednym z naszych najważniejszych narzędzi, bo w sposób pracy, w sposób partnerski, w sposób działania ramię w ramię możemy namacalnie zmieniać otaczające nas środowisko, wykorzystując odpady w trakcie warsztatów, tworząc rzeczy wartościowe, tworząc rzeczy użyteczne, tworząc rzeczy często piękne, tworzymy zmianę świadomości, zmianę w podejściu do naszych zasobów, a w konsekwencji podejściu do naszej planety.
7: Myślę, że to jest trochę powrót do tego, co było kiedyś, bo mam wrażenie, że pokolenie chociażby moich rodziców czy dziadków było bardziej nastawione na naprawianie rzeczy, a niekoniecznie kupowanie nowych. Dzisiaj jest ten dostęp do nowych produktów cały czas. Myślisz, że tutaj można wziąć jakiś wzór z tych poprzednich pokoleń?
13: Może więcej. Nie bierzemy jakby wzoru, tylko staramy się kontynuować to, co było zawsze. Bo pomimo, że samo pojęcie upcyclingu było w kontekście takiej debaty o recyklingu. I w momencie, kiedy recykling powodował downcycling, czyli obniżenie wartości surowca, to upcycling podnosił wartość tego surowca w danym momencie. I to jest taka retoryka na temat pewnych zmian w rozumieniu recyklingu. Natomiast sama idea, wiadomo, jest stara jak świat. I tutaj nie odkrywamy absolutnie nic na nowo, staramy się tylko w pewien sposób poukładać sobie w głowie własne działania, to co robimy, aby w umiejętny sposób przekazywać tę wiedzę. Tak, cały czas korzystamy z tego, co było wcześniej, naprawiamy rzeczy, staramy się odmawiać sobie niepotrzebnego i wykorzystywać to, co już mamy. Bo jeżeli już raz wydarliśmy z planety jakiś surowiec, powinniśmy go w sposób odpowiedzialny wykorzystywać maksymalnie, nie w sposób nieodpowiedzialny, wykorzystać tylko raz w imię Black Friday, Black Friday Week, wielkiej wyprzedaży przedświątecznej, poświątecznej, wietrzenia magazynów i tak dalej, gdzie tworzymy przestrzeń do generowania kolejnej ilości odpadów, produktów, w konsekwencji produktów jednorazowych i odpadów, gdzie ilość wysypisk zaczyna na świecie nas przytłaczać, bo wysypiska to nie tylko potężne składowiska odpadów, to też wyspy śmieci, to odpady na najwyższych szczytach świata, w najgłębszych miejscach na świecie, w przestrzeni kosmicznej i nie trzeba może tak dalekiej odległości, bo spojrzymy na nasze otoczenie i choćby przypomnieć sobie co roku odbywający się festiwal Czyste Beskidy, który obecnie jest realizowany przez Fundację Górom, gdzie wolontariusze z naszych szlaków tutaj znoszą co roku 3 tony śmieci, a nie mówiąc o tym, co się dzieje często na ulicach, co się dzieje wzdłuż rzek, co się dzieje w jeziorach i na ich wybrzeżach.
5: Rozmawiam z Marcinem Kogutem z Fundacji Free z Bielska-Białej. Fundacja przygotowuje wystawę upcyclingu i trash artu. Wrócimy do tego tematu, ale na chwilę zajrzymy do Jaworza, gdzie czeka nas kolejna edycja Jaworzańskiego Festiwalu Młodzieży.
14: Dzień dobry, jestem Marcel Krzemień, przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze. Tym razem po raz pierwszy u nas festiwal łączymy z wydarzeniem Majówki Jaworzańskiej oraz Baśniowym Dniem Dziecka, czyli na amfiteatrze 30 i 31 maja będzie się działo, ponieważ 30 maja odbywa się coroczna majówka, a 31 maja odbywa się Dzień Dziecka, na którym od rana są różne atrakcje dla młodych mieszkańców, a w późniejszym czasie, bo o godzinie 18.30 występuje Support, czyli nasz lokalny zespół Runway Band, po którym na scenę wchodzi Shafter, który jest w tym roku headlinerem naszego wydarzenia. Młodzieżowa Rada Gminy, kiedy pada tylko pomysł organizacji festiwalu, bierze udział w budżecie obywatelskim, zgłaszając projekt na Festiwal Młodzieży. Poza tym nasza rada co roku dostaje z gminy przydzielany budżet, który również pomaga nam w tym, żeby ten festiwal zorganizować. Oraz w tym roku po raz pierwszy dostaliśmy patronat ze Starostwa Powiatowego, który tak naprawdę sprawił, że możemy taką gwiazdę do Jaworza zaprosić.
5: Mówił Marcel Krzemień, przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze. Przed nami szósty Jaworzański Festiwal Młodzieży. Wracamy teraz do Bielska-Białej, do Fundacji Free, gdzie Marcin Kogut opowiada o zbliżającej się wystawie upcyclingu i trash artu.
12: Wspomniałeś też o takim pojęciu jak trash art.
13: Tak, trash art to jest taka odmiana sztuki, która wykorzystuje właśnie odpady w tworzeniu jakiegoś dzieła. I tak jak upcycling nawiązuje do rzemiosła, które wykorzystuje odpady, tak trash art to będzie sztuka, która wykorzystuje właśnie różne surowce, które miałyby trafić na wysypisku, i tak kolaże, asamblaże, rzeźby, przeróżne instalacje, które łączą materiały w sposób bardzo kreatywny, w sposób z wielkim wyczuciem, nazywamy właśnie trash artem.
12: Czyli na wystawie zobaczymy i dzieła sztuki, trash artu, ale też te przedmioty codziennego użytku, tak? Czyli na przykład, no powiedzmy, paleta przerobiona na krzesło czy na stolik.
13: Tak, zobaczymy i rzemiosło, i sztukę. To wszystko będzie pokazane z perspektywy tego, jak widzą to młodzi ludzie, jak widzą to uczestnicy często warsztatów, które my prowadzimy. I właśnie ku temu zmierzamy, aby promować tą sztukę i to rzemiosło odpowiedzialne osób młodych. Chcemy to pokazywać, pokazujemy to w tym momencie już drugi raz. Chcielibyśmy, aby właśnie taka wystawa i takie działania na stałe wpisały się w pejzaż różnych ciekawych, ekologicznych wydarzeń w naszym pięknym mieście. Już wiemy, że za rok również będziemy realizować wystawę. Mam nadzieję, że będzie coraz większym rozmachem, że będziemy pokazywać coraz więcej dzieł, coraz więcej produktów, nie tylko młodzieży, ale i olbrzymiej ilości artystów i rzemieślników, którzy w Bielsku działają i których z pewnością należy promować, pokazywać i popularyzować jakże wartościową ideę upcyclingu i trash artu.
12: Zdarzało się, że ktoś chciał na przykład kupić takie dzieło czy produkt?
13: Tak, zdarza się dosyć często. My tutaj w miejscu, w którym obecnie się znajdujemy, czyli w kawiarence obok warsztatu rzemieślniczego Fundacji Free. Mamy szereg eksponatów, które zostały zrobione właśnie przez młodzież w trakcie warsztatów, bądź przeze mnie lub innych instruktorów jako inspiracje do realizacji takich warsztatów. I są to często rzeczy takie jak lampy, takie jak meble, które spotykają się z pewnym zainteresowaniem. Natomiast w naszej przestrzeni są to inspiracje. My nie działamy w sposób sprzedażowy, tylko w sposób edukacyjny, w sposób inspiracyjny. Także chęć jest, ale myślę, że warto ją przekuć na to, aby nie kupować, ale zrobić sobie samemu, zainspirować się, podpatrzeć, podpytać i działać samodzielnie i tworzyć kolejne produkty, kolejne piękne rzeczy, wykorzystując właśnie surowce, które miałyby trafić na wysypisku.
12: Rozumiem, że tutaj całe wyposażenie też jest z odzysku u Was?
13: W większości, tak, są meble poddane renowacji. Większość mebli miała trafić na wystawy wielkogabarytowe czy wprost na wysypisko, ale jest też szereg produktów, które realnie zostały zrobione ze złomu. Są rzeźby, które zostały zrobione przy użyciu materiałów naturalnych i złomu i różnych materiałów odpadowych.
12: Przypomnijmy jeszcze raz, kiedy i gdzie będzie można obejrzeć wystawę.
13: Wystawa upcyclingu i trash artu odbędzie się od 2 do 16 czerwca. Odbędzie się w przestrzeni Nowej Patrii, wzgórze 19. Zapraszamy serdecznie. Wernisaż będzie od godziny 12 2 czerwca i finisaż odbędzie się o godzinie 15 16 czerwca. Finisaż będzie powiązany również z rozdaniem nagród dla uczestników, młodzieży, które zostaną wyróżnione w konkursie, który również będziemy prowadzić w ramach wystawy. Także zapraszamy serdecznie na odwiedzenie tej pięknej przestrzeni, odwiedzenie naszej wystawy w tej przestrzeni i zagłosowanie na najciekawsze propozycje. Jestem wolny oczywiście. Wystawę w tym roku realizujemy w ramach programu Eko Wydarzenia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nasz projekt nazywa się Wystawa Upcyclingu i Trash Artu.
5: Mówił Marcin Kogut z Fundacji Free z Bielska-Białej. Na wystawie oprócz oglądania dzieł sztuki i rzemiosła podopiecznych fundacji będziemy mogli również wysłuchać kilku ciekawych prelekcji na temat upcyclingu i ekologii.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
5: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, zapraszam serdecznie na magazyn. Na początek trochę na sportowo, zaczniemy sobie od pływalni w mieście. Już niedługo otwarcie panoramy przy ulicy Konopnickiej, a później pływalni start w Cygańskim Lesie.
15: Dzień dobry, Rafał Pasternak, kierownik działu administracji pływalni BBO SIR.
5: Przed nami otwarcie obu pływalni w mieście, panoramy i startu. Chyba najpierw na ulicy Konopnickiej.
15: Tak, dokładnie. Najpierw otworzymy pływalnię Panorama przy ulicy Konopnickiej, to 1 czerwca. Natomiast pływalnia w Cygańskim Lesie, start zostanie udostępniona 14 czerwca.
5: Czy z okazji otwarcia w ten pierwszy dzień coś szczególnego będzie się działo?
15: Tak, wstęp dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia w związku z Dniem Dziecka będzie za złotówkę. W ten dzień też rozpoczniemy taki dwutygodniowy okres, gdzie będzie też przygotowany wodny tor przeszkód na pływalni. No, to z takich atrakcji, powiedzmy, przygotowanych dla dzieci.
5: Jakieś zmiany w stosunku do poprzedniego sezonu? Czy może udało się zachować te ceny biletów, które były w zeszłym roku?
15: Dokładnie. Ceny biletów zostają na poziomie zeszłorocznych, jednak ze względów takich bardziej

0: Dokładnie tak. Na miejscu przy kasach są również biletomaty. Można w nich kupić wszystkie bilety, które nie są związane z weryfikacją wejścia. To znaczy wszystkie te, których kasjer nie musi sprawdzić pod względem legitymacji czy uprawnienia związanego z kartą Rodzina Plus, to też weteran, czy kart benefitowych. Prowadzimy też sprzedaż online na dokładnie tych samych zasadach jak w biletomatach. Można na naszej stronie sobie wejść w sklep, zakupić bilet i później już tylko z kodem kreskowym podchodzimy do kołowrotu przy wejściu na pływalnię, sczytujemy kod, wchodzimy.
1: I to jest pytanie, które myślę zastanawia wielu mieszkańców, jeżeli chodzi o panoramę. Skocznia cały czas jest zamknięta.
0: Tak, tak. Skocznia pozostaje zamknięta, udostępniamy tylko trampolinę, tak jak to było przez ostatnie 3 sezony. Można skakać z trampoliny.
1: Były może jakieś rozmowy, żeby dało się to jakoś zmienić, znowu uruchomić skocznię, czy raczej tak już zostanie?
0: Czy jest przygotowany, jest przygotowana cała koncepcja przebudowy plus projekt, no musimy poczekać na finansowanie.
2: Mówił Rafał Pasternak, Bielsko-Bielski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Nie odchodzimy jeszcze od tematu sportowego i udajemy się bardzo niedaleko pływalni Start, również na ulicy Startową, gdzie swoje boisko ma rekord. Klub będzie mógł po latach oczekiwań zmodernizować boisko treningowe.
3: Dzień dobry, Janusz Szymura, prezes Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego Rekord Bielsko-Biała.
1: Klub ostatnio otrzymał wsparcie, dofinansowanie od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Proszę powiedzieć, jaka jest to kwota i jakie jest to wsparcie?
3: Wsparcie otrzymaliśmy na taką gruntowną modernizację boiska sportowego. To jest nasze główne boisko treningowe. Dla nas niezwykle istotne, bo tam przebiega ten podstawowy proces treningowy naszych dzieci i młodzieży, jak również zajęcia szkolne. Kwota całkowita tego projektu to jest blisko 3 800 000 zł. Z tego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu dokładnie 1 535 000 zł. Także pokrywa nam połowę kosztów netto. Natomiast my tą pozostałą kwotę, czyli kwotę 2 242 tysiące, to będą fundusze klubu sportowego i podobnie jak w latach ubiegłych, te fundusze zapewni nam główny sponsor, czyli firma Rekord Systemy Informatyczne.
1: Czyli rozumiem, że chodzi tutaj o modernizację boiska, wymianę nawierzchni?
3: Tak, dokładnie. Wymianę nawierzchni, no szereg. Trzeba powiedzieć, że przy tak intensywnej eksploatacji tego boiska, no to ono ulega takiej, tak chciałem powiedzieć, dewastacji. Przesadziłbym, bo wszystkie mecze, czy sporo meczy na nich jest na tym boisku ma miejsce. Natomiast może wrócę do przeszłości. Boisko zostało wyposażone w sztuczną nawierzchnię w 2008 roku, czyli to jest 18 lat temu. Wówczas była to budowa zupełnie nowego boiska i bardzo duży koszt to była podbudowa pod to boisko, zrobienie odwodnienia, oświetlenia. Natomiast szacuję gdzieś koło 10 lat temu nastąpiła już pierwsza wymiana jednej nawierzchni syntetycznej na drugą. Trzeba też wiedzieć, że w międzyczasie są zmiany technologiczne w zakresie tych nawierzchni. Chcemy, aby to boisko dysponowało w tej chwili najnowszym takim rozwiązaniem technicznym, przede wszystkim z dbałością o zdrowie zawodników, tak żeby przechodzenie z nawierzchni naturalnych na sztuczną w zasadzie odbywało się w sposób, można powiedzieć, niezauważalny. No mam nadzieję, że uda się to osiągnąć.
1: I to jest boisko treningowe, czyli nie to, na którym są rozgrywane mecze głównej drużyny?
3: Nie. Jeżeli chodzi o główne boisko, to ono zostaje tak jak do tej pory. Tu są ciągłe prace takie, nazwijmy to remontowe. Jak to przy tego typu obiektach z nawierzchnią naturalną i ta nawierzchnia naturalna póki co będzie na naszym głównym boisku. Przypomnę, że

0: tego głównego boiska korzystają nasi drugoligowi piłkarze, również ekstraligowa drużyna kobiet. Natomiast jeżeli jest taka sposobność, także odbywają się i zajęcia treningowe tych drużyn, ale także wyjątkowo, ale także mecze drużyn młodzieżowych.
1: I kiedy możemy spodziewać się realizacji inwestycji?
0: Powiem tak, my w tej chwili to otrzymanie tego dofinansowania, to trzeba będzie ją mocno skorelować z kwestiami związanymi z wykorzystywaniem obecnego boiska. Tak jak wcześniej powiedziałem, ono jest eksploatowane wręcz na okrągło przez kilkanaście godzin w ciągu doby, więc będzie to na pewno pewne utrudnienie i musimy to zrobić maksymalnie szybko, w najbardziej dogodnym terminie. Ale jaki to będzie termin, to w tej chwili trudno zadeklarować, ale z pewnością trzeba zakładać, że w przeciągu najbliższego sezonu piłkarskiego będzie taka inwestycyjna przerwa.
1: Też to dofinansowanie do inwestycji zostało ogłoszone tutaj na miejscu, tu na obiekcie, więc minister mógł zobaczyć na własne oczy, o czym mowa.
0: Tak, to taki dodatkowy powód do satysfakcji, że minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki do nas zawitał, jak również zaprosił szereg innych włodarzy miast ze Śląska i ta uroczystość miała miejsce właśnie na obiektach rekordu w Bielsko-Białej. To była super sprawa.
1: Rozmawiałem z Januszem Szymurą, prezesem BTS Rekord Bielsko-Biała. Modernizacja boiska jeszcze przed nami, a teraz cofniemy się nieco w czasie. Jak się okazuje, nie tylko miasta, urzędy czy wielkie instytucje prowadziły swoje kroniki i archiwa. Bielski historyk Łukasz Giertler mówi o tym, jak zakłady pracy w mieście spisywały swoją historię i ile możemy wyciągnąć z takich materiałów.
2: Łukasz Giertler, historyk z Bielska-Białej. Dzisiaj chciałbym poopowiadać troszeczkę o książkach, publikacjach, prasie, jaka funkcjonowała właśnie od końca II wojny światowej do praktycznie lat 90., czyli troszeczkę sobie powiedzieć o tym przemyśle, który funkcjonował w Bielsku i Białej, czyli od 51. już w Bielsku-Białej, ponieważ to jest taki temat mocno niedoceniony, a bardzo interesujący, jeżeli chodzi o wiedzę, którą o tamtych czasach moglibyśmy pozyskać z tych materiałów.
1: Czemu to jest takie interesujące?
2: Biorąc pod uwagę, że to są czasy często naszych rodziców czy dziadków, to wychodzimy z założenia, że ta historia jest na tyle bliska, że może niekoniecznie jest aż tak ciekawa. Tymczasem okazuje się, że jest szereg sytuacji, których dzisiaj byśmy sobie nie wyobrazili, a wtedy były całkiem normalne i chociaż były dość absurdalne momentami, to wtedy jednak budziły jakiś taki lekki uśmiech i jakoś sobie ludzie z tym radzili. Przykładem może być dziennik społecznego inspektora pracy w zakładach filcowych w Bielsku, gdzie dowiadujemy się, że w 70-tych latach dochodziło do sytuacji, że dwa wydziały pracowały jednocześnie, przy czym jeden pracował tylko na jedną zmianę, drugi na dwie zmiany. Przy czym, żeby do tego drugiego się dostać, trzeba było przejść przez ten pierwszy. No i wyobraźcie sobie Państwo, że te kobiety, które kończyły w tym drugim dziale pracę, po drugiej zmianie, żeby opuścić swoje miejsce pracy, musiały wychodzić przez okno, bo ten pierwszy dział, przez który przechodziły, był zamknięty. No i mamy zabawną dość notatkę inspektora pracy, który nagle pisze, że stosowana aktualnie metoda wychodzenia przez okno jest niezgodna z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. No dzisiaj takie rzeczy byłyby nie do pomyślenia w ogóle, że ktoś wpadłby na taki pomysł, prawda? A wtedy to była rzeczywistość, z którą mierzyli się ówcześni mieszkańcy, mówię, nasi rodzice, nasi dziadkowie. Także takie sympatyczne sytuacje są jak najbardziej do odnalezienia, ale są także wspaniałe na przykład albumy, które nam pokazują też, jak wyglądało życie w czasie PRL-u w Bielsku-Białej, gdzie widzimy fantastyczne zdjęcia na przykład z pochodów pierwszomajowych, super fotografia, którą mam okazję pokazywać ze studia filmów rysunkowych, które uczestniczyło w takim pochodzie, czy pracowników BFAM-y. Wspaniały materiał archiwalny, jeżeli chodzi o badania historyczne.
1: Czyli to każdy zakład miał takie archiwa, jakąś osobę, która spisywała to, co się działo, zbierała materiały, zbierała zdjęcia?
2: I tak i nie. Jeżeli chodzi na przykład o BFAM-y, jeden z największych zakładów, który produkował maszyny włókiennicze, to faktycznie mamy takie albumy, albumy, które gromadziły jakieś, powiedzmy, towarzystwa, które się zawiązywały wokół zakładu. Na przykład w przypadku BFAMy mamy do czynienia także z orkiestrą zakładową, która funkcjonowała. Mamy koło emerytów, które funkcjonowało i podtrzymywało tam tradycje, powiedzmy, spisywało historię, prowadziło też kroniki, etc. Mamy też koła partyjne, które wówczas funkcjonowały przy zakładach. One też nierzadko swoje kroniki posiadały. W przypadku BFAMy mamy czasopismo typu Horyzonty BFAMy, gdzie też możemy sporo się dowiedzieć o życiu w zakładzie, ale nie tylko, bo mamy też tam wspominki historyczne ówczesnych mieszkańców, co fajnie nam przedstawia pewną perspektywę na ówczesne Bielsko, Białą i okolice i też to, co się działo przed wojną, bo to mam praktycznie wspomnienia z pierwszej ręki, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o inne zakłady, to na pewno warto spojrzeć na Befaszczot na przykład, albo na dawne zakłady graficzne. No dzisiaj zrujnowany budynek praktycznie przy ulicy, na rogu ulicy Grunwaldzkiej i Drukarzy. To były zakłady, które nawet swoje książeczki własne wydawały o dziejach zakładu, tak? I stamtąd też możemy czerpać pełnymi garściami tak naprawdę o wiedzę na temat całego przekroju historii i jak tam wyglądała w ogóle praca. To jest fantastyczne, zwłaszcza, że w kontekście tych warsztatów, tych zakładów mamy do czynienia z ludźmi, którzy zarówno mieszkali z dziada pradziada w Bielsku, jak i tych, którzy się zjechali i którzy tak naprawdę tworzyli jedną społeczność i odnajdywali się w nowej PRL-owskiej rzeczywistości.
1: I te albumy, które tutaj dzisiaj masz z BFAMy, już zlikwidowane, udało ci się jakoś zdobyć? Czy one są pożyczone, muszą gdzieś wrócić? Jak to wygląda?
2: To już jest kwestia mojej zawodowej i jednocześnie pasjonackiej pracy, że udało mi się dotrzeć do osób życzliwych, które po prostu mi to sprezentowały, natomiast no, udało się to tak naprawdę uratować, prawda? Już wiemy, że BFAMa nie istnieje i często materiały, które udało mi się pozyskać, to były materiały, które tak naprawdę były już ostatni dzwonek dla nich, gdyż zakłady były likwidowane, budynki były burzone, etc., etc. Także generalnie rzecz biorąc, chyba to jest kwestia troszeczkę szczęścia jednak, a przy tym powiedzmy zajawki i odpowiednich kontaktów, że udało się to uratować przed zniszczeniem, ponieważ no, są to absolutnie unikaty, które w żadnym archiwum się nie znajdują.
1: Mówił historyk z Bielska Białej Łukasz Giertler. Takie archiwa i pamiątki mogą się łatwo stracić. Zapewne jest ich gdzieś więcej, w piwnicach, strychach, magazynach. Jeżeli znajdziecie coś w domach swoich dziadków czy rodziców, to zgłaszajcie się do historyków, na przykład z Bielsko-Bielskiego Towarzystwa Historycznego. Być może okaże się, że odnaleźliście jakąś historyczną perełkę.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
8: Jonasz Cezerski przy mikrofonie. Zapraszam serdecznie na magazyn. Zajrzymy dzisiaj do Pszczyny, gdzie powstały dwa zbiorniki do nurkowania. Magdalena Poddańczyk rozmawia z Dariuszem Skrobolem, który oprócz pełnienia funkcji burmistrza Pszczyny zajmuje się również nurkowaniem. O zbiornikach opowie również nurek Przemysław Czyszczon.
9: Mamy faktycznie dwa zbiorniki, które kiedyś dawno, dawno temu w latach 70. i 80. zostały przygotowane do tego, aby zaopatrzyć wodę największe osiedle Piastów. One nigdy nie zostały zalane i do roku 2017 16 zdecydowałem, żeby te zbiorniki uruchomić ponownie, bo była opcja albo je rozebrać, albo je uruchomić. I tak naprawdę po analizie rozbiórki stwierdziliśmy, że rozbiórka jest tak droga, że lepiej je uruchomić ponownie, ponieważ mieliśmy w 2010 roku bardzo trudny moment, kiedy podczas przewrócenia się dwóch transformatorów przy zbiorniku Goczałkowickim wysiada stacja uzdatniania wody i wtedy całe osiedle Piastów w Pszczynie zostało bez wody i bez możliwości wody sanitarnej, bez możliwości wody pitnej. Dowoziliśmy wodę beczkowozami i tak powiązałem te fakty, jednocześnie już wtedy wiedząc, że obrona cywilna i ochrona ludności jest istotna, stąd wyremontowaliśmy te zbiorniki i zalaliśmy je wodą. Przy okazji stwierdziłem, bo jestem nurkiem, że dobrze by było, to zbiorniki są na tyle fajne, że można by je też wykorzystać w innych celach i po analizie stwierdziłem, że te zbiorniki są idealne do tego, żeby je połączyć pod ziemią korytarzem i zrobić z nich miejsce do nurkowania. I tak powstało Centrum Szkolenia Nurków w Pszczynie, które jest dodatkiem do zbiorników wody rezerwowej, ale przede wszystkim podstawowym elementem tego zbiorniku to jest zabezpieczenie przeciwpożarowe, ponieważ w każdym momencie straż pożarowa może podjechać i zatankować dowolną ilość wozów, tak naprawdę ogromną ilość wody, ponieważ zbiorniki mają szerokość 11 metrów, głębokość 6 metrów, czyli jest to gigantyczna ilość kubików, które mogą być wykorzystane zarówno do wody technicznej zasilając osiedla, do wody pitnej przy użyciu odpowiedniego systemu, który również posiadamy, uzdatniania wody. No i przede wszystkim są to zbiorniki, które zabezpieczają całą część Pszczyny w Peposzto, to powiedziałem, więc te elementy są istotne. No i ten element, który dodaliśmy, czyli możliwość nurkowania i tutaj również rozbudowanie tego aspektu nurkowego w zakresie nurkowania rekreacyjnego, czyli takiego, żeby się przygotować na przykład do wyjazdu w ciepłe, ładne morza, ale też specjalistycznego nurkowania jaskiniowego, nurkowania w przestrzeniach zamkniętych. Ćwiczyła u nas stacja ratownictwa, a teraz dogadaliśmy się z panem Przemysławem i będziemy przygotowywać i robić szkolenia zawodowe, bardzo profesjonalne dla nurków, które robią pracę podwodne.
10: No i właśnie skoro już pan Przemek został wywołany, czyli tutaj nasz specjalista od nurkowania, jak to wygląda, jeżeli ktoś by chciał ponurkować?
11: Burmistrz też szkoli właśnie nurków rekreacyjnych, ale również różne szkoły nurkowania przyjeżdżają i szkolą.
10: Jak wygląda cały proces od ubrania się w piankę do wypłynięcia?
9: Proces jest bardzo prosty. Najpierw trzeba przejść szkolenie teoretyczne, szereg wiadomości, które nurek musi posiąść, aby móc wejść do wody. Później oczywiście w asyście instruktora wchodzi do wody, zrobimy pierwsze zanurzenie i myślę, że to jest taki moment, kiedy każdy zapamięta ten pierwszy oddech pod wodą, bo to jest coś, czego normalnie nie ma. Przygotowujemy nurka do tego, jak ubrać maskę, jak tą maskę później pod wodą ściągnąć, przepłukać, później jak wykorzystać automat, który ma oddechowy do tego, żeby go również przepłukać, drugi automat oddechowy zapasowy, oczywiście skręcanie tego sprzętu. To jest cały proces szkolenia. Później jak kursant wchodzi pod wodę, to tak naprawdę musi się z tym innym środowiskiem oswoić. To jest całkowicie inne środowisko. Trzeba pamiętać, że woda ma ogromną wyporność, więc trzeba mu dać też trochę ołowiu do tego, żeby mógł się zanurzyć. No i cała procedura bezpieczeństwa, bo nurkowanie jest podyktowane przede wszystkim tym, aby było bezpiecznie i było, powiem to pomniejszowo, aby był fan, bo po to się uczymy nurkować, żeby później wejść do jezior, do mórz, oglądać to, co one nam oferują, co dla ludzkiego oka bez uzbrojenia w maskę i bez uzbrojenia w akwalung jest niemożliwe.
10: To wracam do pana Przemysława. Są dwa zbiorniki i jeden jest przystosowany do takiego szkolenia nurkowania w jaskiniach i tam też są jakieś dodatkowe elementy, prawda? Jak to wygląda ten zbiornik, jak tam się nurkuje, czego można się tam nauczyć?
12: No to już jest zbiornik bardzo ciekawy. Jest zamknięty przede wszystkim, jest połączony z drugim zbiornikiem tunelami. No i w takim zbiorniku można wiele rzeczy robić. No my akurat jako zawodowi ćwiczymy tam ciężkie warunki. Człowiek w zamknięciu, jak się ma zachowywać w razie potrzeby, jak ma pomóc drugiemu człowiekowi, jak ma współpracować z dronami podwodnymi, które razem z nim pływają. No i najważniejsze, co tam można ćwiczyć, wyciąganie poszkodowanego nurka. I jest to jedyne takie miejsce, gdzie to można w bezpiecznych warunkach poćwiczyć, nauczyć się, a przede wszystkim różne scenariusze wymyślać, no i wdrażać je w te życie. Tutaj jest bardzo ciekawie, bardzo zamknięty, jest ciekawy, ale jest wymagający.
10: Czy tam są jeszcze jakieś elementy, które utrudniają takie zwykłe, czy zwykłe w cudzysłowie, pływanie góra-dół? Czy tam są jakieś właśnie zakamarki? No bo podejrzewam, że w jaskiniach to nie jest taki prosty tunel, taki prosty basen.
12: Tam są tam poziomy tarku zrobione takie specjalnie i tunele dookoła, którymi można pływać i one mają różne wysokości. Niektóre są takie dość duże, gdzie każdy przejdzie, ale niektóre są bardzo, bardzo wąskie, gdzie no niektórzy mają problem nawet wejść.
9: Zbiornik zamknięty jest tak zaprojektowany, aby sprawdzić nurka w każdych warunkach, które mogą go spotkać nurkując w jaskiniach czy nurkując w kopalniach. Tutaj wiele nurków z Polski nurkuje również w polskich kopalniach, ponieważ mamy fantastyczne miejsce do nurkowania w Kowarach, to jest Dolny Śląsk. W Konkordii to też jest Dolny Śląsk. Tam są zalane kopalnie, gdzie można wejść i spenetrować różnego rodzaju poziomy na różnych głębokościach. Dla przeciętnego nurka rekreacyjnego głębokość 30 metrów do 40 to są już bardzo głębokie nurkowania. Natomiast dla nurków technicznych schodzimy powyżej 50 metrów i nawet do 100 i takie możliwości również w kopalniach są, ale na każdej głębokości mogą zdarzyć się nieprzewidywalne sytuacje, takie jak na przykład restrykcje, jak zaciski, jak miejsca, gdzie trzeba nagle schodzić bardzo pionowo głową na dół albo wręcz odwrotnie, płotwami na dół. I to wszystko na tych zbiornikach na bezpiecznej głębokości przy możliwości wyjścia na zewnątrz i asekuracji partnera, bo to jest warunek konieczny, że zawsze nurkowanie jest partnerskie. To szczególnie w nurkowaniu rekreacyjnym nie ma możliwości zejścia pod wodę bez partnera. Właśnie takie nurkowania na zbiornikach, które są przygotowane do tego, aby wszystkie te sytuacje przećwiczyć zarówno w zakresie rekreacyjnym, jak i w zakresie zawodowym, możemy robić. I wracając do tego zbiornika zamkniętego, bo ten zbiornik jest specyficzny, tam nie wejdzie nurek, który ma uprawnienia tylko rekreacyjne. Musi mieć wyższe wyszkolenie, może wejść tylko z instruktorem, który ma uprawnienia jaskiniowe, tak zwany overhead, to może wejść do tego zbiornika zamkniętego. Natomiast w zbiorniku otwartym tam są dwie platformy, także nurek, który zaczyna nurkować, bo to było pytanie pierwsze pani redaktor, staje na platformie, gdzie woda sięga mu mniej więcej do wysokości brzucha i powolutku zanurzając się najpierw głowę na tej platformie, schodzi coraz to głębiej, a znajdzie się na głębokości 6 metrów. I później takie fajne rzeczy mamy, jak na przykład mamy dwa lustra, gdzie może nurek się zobaczyć, jak ma skonfigurowany sprzęt, jak wygląda pod wodą, jak pracować płotwami, jak poruszać się tak, żeby było ergonomicznie i tak, żeby pływać w sposób perfekcyjny. I do tego potrzebny jest instruktor, który później wychodząc na powierzchnię oczywiście omawia się takie nurkowanie, a pod wodą jest system sygnałów, które przekazuje się oczywiście dłońmi po to, aby nurek zrozumiał, co drugi nurek do niego mówi.
10: I rozumiem, że w tych pszczyńskich zbiornikach 6 metrów to jest ten już najgłębszy punkt, czy można jeszcze trochę głębiej?
9: No musielibyśmy wziąć łopatę, żeby było głębiej. Jest 6 metrów, to jest najgłębiej, ale proszę mi wierzyć, dla nurkowania podstawowego jest to idealna głębokość, ponieważ nurek zaczyna odczuwać pierwsze oznaki ciśnienia w uszach, mniej więcej na, w zależności od tego, od organizmu, na 2 metrach zaczynamy odczuwać pierwsze uciski w uszach i też uczymy nurków, dlaczego są miękkie nosy w maskach, jak wydmuchać powietrze, jak to powietrze wyrównać, to ciśnienie, żeby nie było ucisku na uszach, żeby nie było traumy ucha, więc to wszystko uczymy i później spadając na kolejne metry, 4, 5 i 6, tak naprawdę tu odczuwamy już realnie ciśnienie na danej głębokości. Warto zaznaczyć dla tych, którzy nie byli nigdy pod wodą, że woda ma zdecydowaną większą gęstość niż powietrze, więc schodząc już na 10 metrów, mamy ciśnienie dwukrotnie wyższe niż na powierzchni wody. Na powierzchni wody mamy ciśnienie, zaokrąglając, jedną atmosferę, natomiast na głębokości 10 metrów mamy dwie atmosfery, więc zobaczcie Państwo, jaka to jest ogromna różnica dla organizmu, ile trzeba przejść szeregu ćwiczeń, żeby organizm przyzwyczaić do tego, żeby na takiej głębokości czuł się normalnie i swobodnie.
10: Do tej rekreacji chciałam wrócić, bo tak jak mówiliśmy na początku, sporo osób wybiera się w jakieś ciepłe kraje, tam są różne opcje właśnie nurkowania, już nie mówię o snurkowaniu, bo to dla każdego, ale właśnie nurkowania. Czy odczuwacie taki spory ruch, zainteresowanie przed wakacjami, bo ktoś chciałby, zanim ponurkuje w Egipcie, chciałby spróbować w bezpiecznej Pszczynie?
9: Oczywiście, to jest przede wszystkim miejsce do tego, że jeżeli nurek jest nurkiem rekreacyjnym, a z reguły jest tak, że robimy uprawnienia, nurkujemy 2-3 razy w roku, warto sobie przed sezonem przyjechać, zanurzyć się w takich bezpiecznych zbiornikach po to, żeby sobie przypomnieć podstawowe zasady nurkowania, żeby znowu się oswoić z wodą, oswoić się z ciśnieniem. Często jest też tak, że przyjeżdżamy do centrum nurkowego gdzieś w krajach, które taką ofertę mają, gdzie są piękne nurkowiska i oni się pytają, kiedy Państwo ostatni raz nurkowaliście? Gdzie były Wasze ostatnie nurkowania? Z tego powodu, żeby sprawdzić, czy nurek faktycznie ma umiejętności, schodząc na 15-20 metrów, bo z reguły takie nurkowania do 20 metrów w tym trybie rekreacyjnym się odbywają. Więc zapraszam serdecznie. To jest właśnie takie miejsce, aby bezpiecznie przypomnieć sobie o nurkowaniu i zrobić to na wodach otwartych, ponieważ te baseny są otwarte. Te warunki mamy basenowe, natomiast mamy tak naprawdę wody otwarte, bo ten basen rekreacyjny nie jest przykryty żadną czapą, tak jak w przypadku tego drugiego zbiornika, ale tak jak powiedziałem, drugi jest stricte techniczny i tam wpuszczamy tylko nurków, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.
10: Mówiąc wprost, jak spojrzymy do góry, to widać słońce.
9: Jeżeli ono jest, to widać słońce dokładnie, natomiast w drugim zbiorniku, tu Przemek to podkreślił, to jest zbiornik trudny, zbiornik wymagający, zbiornik, który pokazuje też umiejętność bycia w przestrzeni zamkniętej. Jeżeli ktoś chce kiedykolwiek spróbować nurkować w jaskiniach czy nurkować w kopalniach, dobrze jest przyjechać do nas, zobaczyć, czy ten proces klaustrofobii się nie pojawi, ponieważ to jest jedna z takich elementów, z których sobie nie do końca zdajemy sprawę. Wchodząc do windy, odczuwamy pewnie niepokój, natomiast wchodząc do zalanej windy, myślę, że to całkowicie inaczej każdy odbiera, więc to jest mniej więcej taka realia. Ja często też mówię, jak wygląda nurkowanie w overhead, tak komuś, kto nie zna tego typu nurkowań, mówię tak, czy byłeś kiedyś pod stołem? Mówię tak, mówię, próbowałeś się wydostać na górę, to wiesz, że nie wydostaniesz się. Mówię, teraz zalej to pomieszczenie wodą. To jest tak mniej więcej, jak to jest nurkowanie w przestrzeniach zamkniętych i wtedy od razu będziemy wiedzieć, czy ktoś ma klaustrofobię i ktoś się odczuwa strach, bo w takim wypadku absolutnie odradzam, aby wchodzić do przestrzeni zamkniętych, a już tym bardziej bez przeszkoleń.
12: Ekstremalne to jest zawsze, bo jednak pamiętajmy, że to są zamknięte pomieszczenia. Ale jeżeli jest ktoś dobrze wyćwiczony, ktoś poświęci sobie czas na szkolenie, to dla niego nie jest problemem. Ale tak jak tutaj właśnie Darek mówił, przede wszystkim trzeba przyjechać, zobaczyć, spróbować, no i to weryfikuje, czy się nadaje człowiek, czy ma to coś, no i czy powinien. Bo dużo jest osób, które mówią bez problemu, wchodząc do tego zbiornika, wychodzą i już więcej nie chcą wejść. Ale są też tacy, którzy wchodzą i już nie chcą wyjść. To wszystko zależy od człowieka i od jego wyuczenia.
10: A szkolą się u Państwa konkretne służby?
12: Straż pożarna się szkoli. Różnego rodzaju służby. Prowadzimy szkolenia ratownicze, podwodne. No a przede wszystkim szkolimy nurków do prac podwodnych. Czyli ludzi, którzy wykonują te prace. Ciężkie prace, łatwiejsze prace, ale jednak pod wodą. No i muszą się tego nauczyć. Muszą się nauczyć nowego sprzętu, bo sprzęt do pracy pod wodą, do nurkowania zawodowego, bardzo różni się od sprzętu do nurkowania takiego zwykłego. Tutaj właśnie dzięki tym basenom jesteśmy w stanie nauczyć prawie każdego. I to są bezpieczne dla nas warunki, a przede wszystkim możliwości, które możemy tam mieć. Możemy różnego rodzaju przeszkody robić, możemy różnego rodzaju rurociągi tam składać, bo też tam składamy. No olbrzymia możliwość sprzętu, no i olbrzymia możliwość nauki.
10: To na koniec chciałam zapytać, czy z okazji zbliżających się wakacji są tam organizowane jakieś specjalne akcje, czy to raczej tylko i wyłącznie takie pojedyncze szkolenia, jak to wygląda?
9: Zbiorniki otwarte są w zasadzie całodobowo, ponieważ również centra nurkowe przyjeżdżają na nurkowania nocne, więc o każdej porze dnia i nocy zbiorniki są na zasadach rezerwacyjnych, nie ma tam tak, że się wchodzi na zasadzie biletu, trzeba sobie zarezerwować wejście i wtedy dany zbiornik jest zarezerwowany na 4 godziny z wyłącznością tylko dla danego szkolenia, więc tak naprawdę one są bardzo indywidualne, więc nie ma jakiegoś wielkiego hura, że przyszło 100 osób, bo zbiornik...
10: I wszystkie pod wodę,
9: ponieważ zbiornik ma 11 metrów szerokości i 6 głębokości, więc ma też ograniczoną ilość, ile nurków może ćwiczyć w danym momencie, w danym zbiorniku, stąd zbiorniki są bardziej dedykowane pod kątem indywidualnych szkoleń. I tak jak mówiliśmy, w okresie wiosennym i letnim zdecydowanie zwiększa się ilość osób, które przyjeżdżają, więc rezerwacje trzeba robić troszkę wcześniej. Natomiast mamy też okres zimowy, ponieważ w tym roku zbiorniki zamarzły i również ćwiczyliśmy nurkowanie pod lodem, ale co ciekawostka, od od kilku lat przyjeżdżają do nas morsi, którzy morsują na naszych zbiornikach. Oczywiście z odpowiednim zabezpieczeniem, mając świadomość tego, że pod spodem, poza wyjściem z platformy, mamy 6 metrów głębokości, więc ćwiczą na tej wysokości tylko i tych platformy. Nie zanurzają się i również mają z tego fan. Więc zbiorniki są całoroczne i dają ogromną satysfakcję, naprawdę ogromną satysfakcję, bo mieszczą się w centrum osiedla, ze względu na to, co powiedziałem na początku, bo są wodą rezerwową, więc tak naprawdę drukujecie Państwo patrząc na największe osiedle Piastów w Pszczynie i myślę, że to jest dodatkowy taki dosyć ciekawy element.
10: Czyli mówiąc wprost, jeżeli chcecie Państwo zanurkować w Pszczynie, to można i to w dwóch zbiornikach, a czy w jednym rekreacyjnie, a w drugim jakbyście chcieli być zawodowymi nurkami.
12: Ale wtrąca się, że będą też dni otwarte. Każdy będzie mógł sobie przyjść i zobaczyć i takiego nurkowania, i zwykłego, i zawodowego.
9: Przygotowujemy dni otwarte, na razie jeszcze nie mamy daty, będzie to prawdopodobnie początkiem wakacji. Jeszcze takie uzupełnienie, ponieważ mówiliśmy o tym, jak się nurkuje, jakie są procedury, natomiast troszkę na temat tego, jaka jest różnica, bo Przemek tutaj wspomniał, pomiędzy nurkiem zawodowym i nurkiem rekreacyjnym i jeszcze mamy pośrednio nurka technicznego, ponieważ są nurkowie, którzy właśnie nurkują z nieco inną konfiguracją sprzętu niż sprzęt rekreacyjny. Najprościej, gdybyście Państwo popatrzyli na naszych stronach na zdjęcia, tam są nurkowie rekreacyjni, którzy wychodzą w piankach lub w suchych skafandrach, mają na plecach jedną lub dwie butle, natomiast jak zobaczycie Państwo ufolutka albo kosmonautę, to jest nurek zawodowy, ponieważ on wchodzi w potężnym hełmie, jest do tego podpięty kabloliną, w której ma pełną komunikację z systemem zabezpieczającym na górze, gdzie tam są odpowiednie osoby, które podają mu mieszankę powietrzną, do tego podają mu oczywiście informacje. On jest w pełnym kontakcie z osobami, które go asekurują z góry i dodatkowo ma jeszcze nurka, który wygląda jak nurek rekreacyjny, który go z boku asekuruje w tych swoich pracach podwodnych. Ja miałem przyjemność spróbować skręcania kawałka rurociągu. Nie wiem, Przemek, jak mi poszło, ale próbowałem.
8: Z burmistrzem Pszczyny i przy okazji nurkiem Dariuszem Skrobolem oraz nurkiem Przemysławem Czyszczonym rozmawiała Magdalena Poddańczyk.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
8: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam Was serdecznie na magazyn. Dzisiaj o ciekawej propozycji Teatru Polskiego, czyli piątej odsłonie festiwalu Mała Czarna. Przez kilka dni w teatrze będzie można zobaczyć wyjątkowe spektakle, które nigdy wcześniej się tam nie pojawiły. Co najważniejsze, każdy z nich jest kobiecym monodramem. Wszystko wyjaśni moja dzisiejsza rozmówczyni.
13: Irena Świtalska, zastępczyni dyrektora Teatru Polskiego, jednocześnie pomysłodawczyni i koordynatorka festiwalu monodramu kobiecych Mała Czarna. Dzień dobry.
8: Który to już raz w Bielsku-Białej ten festiwal?
13: To już piąta edycja, aż trudno w to uwierzyć. Piąta edycja wyjątkowa, ponieważ pod szyldem Polskiej Stolicy Kultury jest to jedna z imprez właśnie, które tworzą program artystyczny Polskiej Stolicy Kultury.
8: Piąty raz festiwal, który skupia się na monodramach, ale to nie jest żadna nowość w Teatrze Polskim.
13: Nie, ja zawsze sięgam pamięcią do tej pierwszej edycji, bo tak naprawdę sam pomysł zrodził się z tego, że my mieliśmy te monodramy kobiece już wtedy co najmniej 3, te 5 lat temu i tak naprawdę przegląd tych w uzupełnieniu dwóch gościnnych stanowił ten pierwszy pokaz, a potem naprawdę ta machina ruszyła. Od 5 lat co roku nie ma najmniejszego problemu ze skompletowaniem programu. Naprawdę to, co się dzieje w monodramie kobiecym w polskim teatrze, jest imponujące.
8: Proszę jeszcze wyjaśnić, co to znaczy monodram.
13: To jest chyba jedna z najtrudniejszych form scenicznych. To jest jednoosobowy spektakl aktorski. No, wyzwanie niezwykłe. Zwykle jest to w naszym przypadku one woman show. W zasadzie aktorka, pusta scena, bo zwykle towarzyszy jej niewiele rekwizytów. No i tworzy niezwykłe światy na scenie, właściwie z niczego, ale za każdym razem to jest niezwykłe, absolutnie niezwykłe przeżycie.
8: O to też chciałem pytać, no bo aktorka jest jedna na scenie, ale podejrzewam, że więcej osób jest zaangażowanych w stworzenie takiego spektaklu.
13: Oczywiście, że tak. No, każdemu spektaklowi towarzyszy jakiś proces produkcyjny, także za tym, żeby ta nasza aktorka, artystka wyszła na scenę, oczywiście stoi tradycyjnie sztab ludzi. No, na ten efekt finalny pracuje mnóstwo osób, szczególnie jeśli spektaklom towarzyszy na przykład muzyka na żywo, a tutaj w naszym przypadku to się zdarzy też 3 razy, więc no oczywiście, że tak, nigdy nie należy o tych ludziach zapominać.
8: Jak wygląda w tym roku program?
13: Program wygląda, mamy nadzieję, niezwykle interesująco. Będziemy gościć 6 charyzmatycznych aktorek w 7 spektaklach. Dlaczego 6 w 7? Bo jedna z aktorek, pani Eliza Borowska, zaprezentuje się dwukrotnie, dzień po dniu, w skrajnie odmiennych stylistykach, co też jest niezwykle ciekawe i też nie jest nowością na festiwalu, bo takie rzeczy się już zdarzały, że aktorki prezentowały się w kompletnie różnych odsłonach, czym też zwykle wzbudzały dodatkowe emocje wśród publiczności festiwalowej. Także zaczynamy 8 czerwca i do 14 czerwca będziemy oglądali codziennie, w kilku przypadkach dwukrotnie w ciągu dnia, spektakle. Zaczynamy od spektaklu Kobieta pracująca, monodramu pani Elizy Borowskiej. Kobieta pracująca pewnie starszym pokoleniom mówi bardzo dużo, młodszym może mniej. To jest kultowa absolutnie postać stworzona przez wybitną aktorkę Irenę Kwiatkowską w serialu 40-latek. I ta postać, właśnie ta figura wraca w wykonaniu pani Elizy Borowskiej, żeby trochę znowu nas ustawić na życie w tych naszych niełatwych czasach. To jest pierwszy dzień. Następnego dnia ta sama aktorka, Eliza Borowska, zaprezentuje się w spektaklu Okno, The Window. To z kolei będzie spektakl oparty na biografii też charyzmatycznej, kultowej wokalistki rockowej Patti Smith. Tutaj dodatkowym smaczkiem jest to, że aktorce na żywo będzie towarzyszył znakomity muzyk Wojtek Mazolewski. Następny dzień to spektakl Clean Girl w wykonaniu pani Zuzanny Radek. To z kolei spektakl oparty w ogóle na pamiętnikach aktorki pani Zuzanny, dotyczący pewnych szeroko pojętych problemów i rozmów z własnym ciałem i z problemami, jakie może stwarzać. Kolejny dzień, 11 czerwca, to spektakl Maryla ku przestrodze, monodram pani Anny Rozmaniec, rzecz oparta na losach autentycznej postaci, sportsmenki, pani Marii Kwaśniewskiej, polskiej oszczepniczki, która w 1936 roku brała udział w olimpiadzie w Berlinie i na tejże olimpiadzie zdobyła złoty medal. Niezwykła biografia zupełnie, także warto też, myślę, wielu widzów w ogóle ma szansę poznać w ogóle, dowiedzieć się o istnieniu tej postaci. 12 czerwca Hiroshima znowu zatańczy, monodram w wykonaniu pani Ewy Galusińskiej. To z kolei podróż przez niezwykłe, hipnotyczne, wspaniałe teksty Katarzyny Nosowskiej. 13 czerwca Bóle fantomowe, monodram Dominiki Fejglewicz-Penarskiej. Rzecz dotyczy autentycznego również, oparta na autentycznym wydarzeniu. W 2012 roku miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek kolejowy w Szczekocinach. Tam jedna z postaci, która jest bohaterką monodramu, straciła nogę. Spektakl dotyczy jakby próby powrotu do rzeczywistości po takim traumatycznym wydarzeniu. I na finał zaprezentujemy Jadwigę, monodram w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej. Agnieszki Przepiórskiej, która co roku gości na Festiwalu Monodramów, jest niekwestionowaną królową tego gatunku. W tym roku Agnieszka zaprezentuje spektakl oparty na losach również autentycznej postaci, przyjaciółki i sekretarki wielkiego poety Mirona Białoszewskiego, niewidomej poetki. Także znowu myślę, że pani Agnieszka zaprezentuje całą, absolutnie nieograniczoną paletę swoich możliwości. Każdemu spektaklowi będą towarzyszyły spotkania z publicznością, bo też widzimy, że ten format się sprawdza, że ludzie chętnie zostają i chcą rozmawiać z artystami.
8: No tak, myślę, że tutaj na pewno każda z aktorek ma wiele do powiedzenia. Rozumiem, że to też są spektakle, które pierwszy raz się pojawiają tutaj w Teatrze Polskim?
13: Tak, oczywiście, co roku dbamy o to, żeby to były rzeczy, które co prawda, ponieważ są doskonałe, to na kilku innych festiwalach w Polsce miały szansę być oglądane przez publiczność, ale absolutnie to są pierwsze pokazy w naszym teatrze.
8: W takim razie powiedzmy jeszcze, kiedy, gdzie to wszystko się odbywa, no i jak oczywiście można dostać się na widownię podczas takiego monodramu.
13: Wszystko odbywa się tradycyjnie na małej scenie Teatru Polskiego. Wszystkie spektakle są tam prezentowane. Bilety w zasadzie się już kończą, ale cały czas są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Mała Czarna. W tym roku takim nowum jest to, że wprowadziliśmy karnety. Karnety na 4 wybrane przez widza spektakle, które też są nieco bardziej atrakcyjną formą biletową dla widzów. Warto dodać, że Mała Czarna ma też taki swój wyjątkowy lokalny fundament, mianowicie co roku festiwal, który generalnie finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w tym roku po raz drugi przez Instytucję Kultury Ars Cameralis, ale za każdym razem przez wszystkie te edycje festiwal wspierają wspaniałe kobiety, prezeski, szefowe lokalnego biznesu, co jest takim dodatkowym smaczkiem i również co roku jest nieprawdopodobny odzew na nasze zapytanie do naszych super women z prośbą o wsparcie.
8: Mówiła Irena Świtalska, zastępczyni dyrektora Teatru Polskiego. Do teatru na spektakl można wybrać się komunikacją miejską. Tak się składa, że Miejski Zakład Komunikacyjny, niedawno Miejski Zakład Komunikacyjny włączył do swojej floty nowe autobusy elektryczne. Konkretnie 16 nowych pojazdów, które mają do swojej dyspozycji również infrastrukturę ładowania, mówi prezes zakładu Hubert Maślanka.
14: 6 lat temu, kiedy dzięki uprzejmości i decyzji panów prezydentów, właściciela spółki, objąłem stanowisko prezesa tej spółki, jedną z pierwszych uchwał, które były przyjęte przez Radę Miasta Bielska-Białej, była uchwała w sprawie przyjęcia strategii rozwoju elektromobilności, e-mobility dla Miasta Bielska-Białej 2020-2035. Ten dokument w swojej treści w istotny sposób dotyczył komponentu komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej i zakładał naprawdę bardzo odważne horyzonty transformacji energetycznej. I przyznam szczerze, dla mnie to był taki pierwszy moment, kiedy się zastanowiłem, czy podjąłem dobrą decyzję, czy podołam. Natomiast, drodzy Państwo, dzisiaj spinamy ten etap i można powiedzieć, że zamykamy w jakiejś części tą strategię, wykonujemy ją w istotny element.
8: Elektryfikacja taboru MZK to część kampanii Misja bez emisji. Inwestycje udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy, które wyniosło blisko 58 milionów złotych. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 78 milionów. Miejskie autobusy ruszają w przyszłość. Teraz na chwilę cofniemy się do czasów, kiedy nikt nie wyobrażał sobie elektrycznych samochodów, co dopiero autobusów. Muzeum 90, czyli Muzeum Lat 90 w Bielsku-Białej, działa od listopada zeszłego roku. Muzeum rozwija się i zapowiada ciekawe wydarzenia.
15: Sebastian Balcerzak, prezes Stowarzyszenia Retrofani z Bielska-Białej i założyciel Muzeum Lat 90 z Bielska-Białej.
8: Jesteśmy teraz w Muzeum Lat 90. tutaj w Bielsku, które otworzyło się kilka miesięcy temu. Mieliśmy okazję rozmawiać przy właśnie otwarciu tego miejsca. Proszę powiedzieć, jak długo już tu działacie, no i jak to wszystko funkcjonuje?
15: No działamy już pół roku ponad i idzie powolutku do przodu, ale jest spore zainteresowanie. Dużo turystów. Bielszczanie może troszeczkę mniej uczęszczają, ale generalnie nie mamy co narzekać.
8: Chyba jest tak, że cudze chwalić swojego nie znacie. Tutaj przy wejściu jest właśnie mapa całej Polski i globus obok. No i trochę tych kropek jest z województwa, ale też z dalszych części kraju.
15: Tak, dokładnie. Ze Śląska bardzo dużo ludzi przyjeżdża na weekend. W góry no to też szukają różnych atrakcji. No i akurat udaje mi się znaleźć nasze muzeum i nas chętnie odwiedzają. Dużo ludzi z centrum Polski, z Warszawy, z Poznania, ale też są osoby, jeżeli przyjeżdżają do rodziny, na przykład na święta z dalszych okolic, z nadmorza, a ostatnio nawet był pan, który mieszka na co dzień w Stanach Zjednoczonych. Także już musieliśmy dołożyć globus, żeby ludzie zaznaczali, skąd przyjeżdżają, już ze świata. Tak.
8: I co robi tutaj takie największe wrażenie, co najbardziej zapada w pamięć?
15: Generalnie możliwość interakcji z niektórymi przedmiotami. Można przypomnieć sobie dźwięk przewijanej kasety VHS, odtworzyć film na odtwarzaczu, posłuchać muzyki z Walkmana, no i przede wszystkim pograć w stare kultowe gry na oryginalnych starych konsolach, takie jak Pegasus, NES, Nintendo czy Sega.
8: Te stare konsole, na których można zagrać, zbliża się wydarzenie, które korzysta też z tego, że macie tutaj właśnie taki sprzęt.
15: Tak, no ze względu na to, że powolutku się rozwijamy, postanowiliśmy zorganizować pierwszy turniej o puchar Muzeum lat 90. Będzie to turniej w kultową grę FIFA 98 na PlayStation 1, na pierwszym szaraczku znanym wszystkim. Także zapraszamy do udziału. Miejsc już jest coraz mniej. I można też oczywiście w cenie, bo wejście jest płatne, ale cena również obejmuje zwiedzanie muzeum, także można w promocyjnej cenie jeszcze dodatkowo zwiedzić muzeum, także zachęcam.
8: Kiedy to wszystko się odbywa? Kiedy turniej?
15: Turniej odbędzie się 10 czerwca bieżącego roku, w środę o godzinie 17 w naszym muzeum. Także tak jak wspomniałem, zapraszamy chętnie. Data nie jest przypadkowa. 10 czerwca 98 roku rozpoczął się mundial we Francji i powiedzmy tak, na cześć tego wydarzenia tutaj postanowiliśmy zorganizować taki turniej, a dla wielu osób w moim podobnym wieku turniej we Francji w 98 roku, no to jest taki jeden z pierwszych mundiali, gdzie naprawdę no zakochali się wszyscy w piłce nożnej generalnie.
8: Tutaj wśród zwiedzających są raczej osoby, które pamiętają lata 90., chcą powspominać, czy może, nie wiem, przeprowadzają też swoje dzieci czy młodszych członków rodziny, żeby pokazać, jak życie wtedy wyglądało?
15: Różnie. Generalnie często jest tak, że rodzice chcą pokazać dzieciom, jak się żyło i myślą, że będzie to atrakcja spora dla dzieci, jednak to dzieci chcą szybciej wyjść stąd, bo no nie są tutaj po prostu, nie, czasami dzieci nie potrafią się tutaj odnaleźć, a dorośli wręcz przeciwnie, oni czasami grają po 2 godziny na przykład na konsolach i mówią jeszcze chwila, zaraz pójdziemy, ale są, zdarzają się dzieci również, które bardzo dobrze się tutaj czują i mają pewną wiedzę na temat tych lat, mimo że ich nie przeżyły.
8: Rozmawiałem z Sebastianem Balcerzakiem, założycielem Muzeum Lat 90. w Bielsku-Białej.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
8: Z tej strony Jonasz Tecerski, zapraszam serdecznie na magazyn. Wybierzemy się dzisiaj do domu handlowego Klimczok, ale w innym celu niż moglibyście się spodziewać, ponieważ obecnie można oglądać tam wystawę zatytułowaną Cyrkularność. Przejdziemy się dzisiaj z moim dzisiejszym gościem po całej ekspozycji.
16: Rafał Sakowski, Fundacja PASMO, Instytut Odporności Społecznej.
8: Jesteśmy teraz w Klimczoku, ale nie przyszliśmy na ciuchy ani do papierniczego, tylko odbywa się tutaj wystawa. Powiedz mi, jaki jest temat tej wystawy, jaki jest jej cel?
16: A to jest wystawa cyrkularnia i opowiada nie tyle o odpadach, co o naszych decyzjach i jakie one mają skutki dla nas, dla środowiska, dla społeczeństwa. A jest to wystawa edukacyjna, interaktywna, więc to nie tylko patrzymy na tablice informacyjne, ale także uczestniczymy w pewnego rodzaju zabawie i musimy wykonywać zadania. I wystawa jest pomyślana przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-8, ale także rodziny, myślę, że będą się dobrze bawić.
8: Na początku jak wchodzimy, no to widzimy dużo tutaj śmieci, tych odpadów. Trochę jest to zilustrowane, jakby były tak zakopane gdzieś pod ziemią.
16: Tak, ponieważ śmieci to jest temat nie tylko, który jest bieżący, tylko my gromadzimy te śmieci już od kilku pokoleń. A dziedziczymy i nie chcemy zostawiać tego następnym pokoleniom. Naszą myślą jest cytat z Saint-Exupéry, że ziemia nie jest nam dana od przodków, tylko pożyczona od przyszłych pokoleń. I właśnie z tą myślą tutaj zaczynamy w tym naszym umownym wysypisku śmieci, które jest takim jakby portalem przejścia z tej strefy handlowej. Właśnie chcieliśmy odciąć bardzo ludzi do już tej części merytorycznej, ale i tak tu się dowiadujemy, o czym jest ta wystawa i co chcemy najbardziej przekazać, czyli hierarchię postępowania z odpadami, czyli najlepiej nie produkować odpadów, czyli zredukować, nie kupować tego, czego nie potrzebujemy. Jeżeli już mamy coś, czego nie potrzebujemy, to spróbujmy nadać temu nowe życie albo oddajmy komuś, komu się to przyda, a jak już nie możemy ani jednego, ani drugiego, to przynajmniej odzyskajmy surowce, czyli recycle. Tego, że każda nasza decyzja ma wpływ na nas samych, na naszą wygodę, na społeczeństwo, czyli nasze otoczenie i na środowisko.
8: I to są te trzy kroki, tak? Reduce, reuse, recycle.
16: Tak, to jest taka hierarchia, to są trzy najważniejsze, to zwane 3R, po polsku ogranicz, napraw albo użyj ponownie i w zasadzie rozbierz i użyj, znaczy i oddaj surowce z powrotem do użytku.
8: Oprócz 3R mamy też 3P.
16: Tak, czyli People, Planet, Profit, czyli profit to jest zysk, ale nie w koniecznie w sensie materialnym, to też może chodzić o naszą wygodę, bo prościej jest coś wyrzucić niż właśnie rozłożyć na surowce, niż naprawić czy nadać nową funkcjonalność. Później mamy people, czyli społeczeństwo, bo każda decyzja wpływa nie tylko na nas indywidualnych, ale także na społeczeństwo i planet, to środowisko. Wiemy, że śmieci i użycie materiałów bardzo negatywnie wpływa na środowisko.
8: No dobra, czyli na początku widzimy te śmieci, różne odpadki, jakieś puszki, butelki, ale też coś typu stary piekarnik i to jest pierwsze pomieszczenie. Co jest dalej?
16: Dalej wchodzimy do sklepu i tu już opowiadamy o reduce. Opowiadamy o reduce w dwóch kontekstach, czyli wielomateriałowości, ponieważ wiele z tanich współczesnych rzeczy jest wykonywanych z wielu materiałów, które są bardzo trudne później do rozebrania i bardzo kosztowne i często właśnie nie trafiają przez to do recyklingu czy sortowni. Ale także mamy tą część taką typowo sklepową, czyli mamy różnego rodzaju przedmioty, ubrania z metkami, tylko na metkach nie widzimy ceny, jaką płacimy, tylko prawdziwy koszt związany z wytworzeniem danego przedmiotu, czyli mówimy o wpływie na środowisko, na przykład jaki ślad CO2, ile zużycie wody, ale także mówimy o warunkach, w których to jest wytwarzane i też ile na przykład to się będzie rozkładać, ponieważ o tym, czy coś będzie odpadem, jakim będzie odpadem, tak de facto już powinniśmy myśleć na etapie projektowania. Oczywiście to nie jest w naszych rękach, ale my powinniśmy myśleć w momencie kupowania. I tutaj mamy właśnie kilka ciekawostek, ale też takich informacji, które powinny nas uświadamiać, że jak następnym razem będziemy coś kupować, to żeby mieć w głowie, że to nie jest tylko t-shirt za 4,99, tylko to się wiąże być może z pracą dzieci, być może z zatruciem wody lub innymi skutkami.
8: Czyli nie tylko sam środowisko, ale też są tematy takie społeczne tutaj poruszone w tym.
16: Tak, w końcu jednym z P jest społeczeństwo, więc staramy się tego tutaj nie omijać i wręcz pokazać. Oczywiście chcieliśmy dużo więcej, ale i tak wydaje mi się, że mamy tutaj sporo informacji. Będziemy zachęcać oczywiście, że każdy później po wystawie dowiedział się czegoś więcej i kupował bardziej świadomie i kupował wtedy, kiedy potrzebuje.
8: Ta przestrzeń klimczokowa tutaj pozwala na stworzenie takiego realistycznego sklepu.
16: Znaczy, sklep jest dosyć umowny. Staraliśmy się nawiązać do takiego sklepiku wakacyjnego, gdzie kupujemy impulsywnie na chwilę i to jest po jednej stronie, a po drugiej właśnie jest na ścianie przekrój krzesła i popularnego stolika, który pewnie w wielu domach jest z pewnego szwedzkiego producenta.
8: Tak, nie będziemy wymieniać rzeczywiście nazwy. I na tym krześle też widać dokładnie, ile jest tych materiałów w jednym krześle. Tu widzę raz, dwa, trzy, cztery, osiem, dziewięć materiałów w jednym meblu.
16: To jest, a jakbyśmy popatrzyli się na meble naszych dziadków, to przeważnie był lakier i drewno. Było dużo, dużo mniej i te meble po prostu stały latami, się nic nie działo, ale teraz też jest ta tendencja do redukcji. Przygotowując wystawę na przykład, bo też w tej redukcji chodzi o zmniejszanie opakowań, zwróćmy uwagę, że często mamy opakowanie metalowe, na którym jest papierowa etykietka, ona jest jeszcze w tekturze i do tego zapakowane w folii. No, to też zupełnie niepotrzebnie, więc powinno się to odchudzać, a jak właśnie przygotowywaliśmy materiały i zastanawialiśmy się, co dać, to ja na przykład dowiedziałem się, że butelka do wina w latach 50. ważyła 500 gramów, a teraz niecałe 300. Więc to też jest to reduce, mniej materiału. Akurat jeżeli chodzi o szkło, to szkło się dobrze recykluje, tak samo jak aluminium, a więc tu warto sortować. I tutaj wchodzimy do warsztatu, tak jak my to nazywamy, jest to pomieszczenie poświęcone reuse, czyli użyj ponownie. A tutaj już nie mamy tylko teorii, ale zadania, bo przy wejściu pobiera grupa wchodząca sobie karty przedmiotów i będzie miała różnego rodzaju zadania do wykonania. I w tej sali mamy trzy zadania. Jedno jest związane z, powiedzmy, elektryką. Trzeba zamknąć obwód i wtedy można dostrzec nowe rzeczy. Drugie to jest poskładanie mebelków z drewnianych elementów, a trzecie to jest ubranie manekina. A poza tym mamy ekspozycję z naszych zaprzyjaźnionych innych stowarzyszeń i organizacji. Na przykład mamy fotele i krzesła zrecyklingowane przez majsterkownię, mamy lampy stworzone przez fundację Free i też mamy taką dodatkową grę równoważnie, też zrobioną z odpadów przez fundację Free. I jak wykonamy te zadania, to sobie zaznaczamy, że naprawiliśmy ten przedmiot i tą kartę zabieramy dalej ze sobą.
8: Akurat nam się wylosowała szafa, do której potrzeba dwa razy drewna i raz metalu.
16: To tak naprawdę jest surowiec, że dla uproszczenia powiedzieliśmy, że ta szafa jest zrobiona z drewna, bo to jest starego typu szafa i ma metalowe uchwyty, a to nam się przyda w dalszych pomieszczeniach.
8: I na ścianie są zdjęcia tego, jak tutaj Chris odnawiał fortepian, to jest chyba taki nazwany pomnikiem cyrkularności.
16: Tak, w zeszłym roku, to chyba tak było, w zeszłym roku Chris Kaczmar, z którym współpracujemy i który był Spiritus Moments za tą wystawą, dostał stary fortepian od MDeku i przerobił go na tak naprawdę wymienialnik, czyli na półkę, gdzie można zostawiać rzeczy i sobie zabierać tego, co nie potrzebujemy i to stoi w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku Białej na pierwszym piętrze, więc jak ktoś chce zobaczyć na żywo, to tam zapraszamy. Do tego też mamy przykład kintsugi i sashiko, bo oczywiście to są tylko dwa elementy, ale w świecie jest dużo tradycji w kulturze mówiącej, że naprawione rzeczy mają dodatkową wartość i większy sentyment. I kintsugi to jest taka japońska sztuka z naprawiania ceramiki rozbitej za pomocą, powiedzmy, złotego kleju, tak dla uproszczenia. I tu mamy przykłady, a sashiko to jest taka ozdobna metoda cerowania ubrań, ale podobno Anglicy też mieli swój sposób naprawiania ceramiki za pomocą takich spinek metalowych, ale nie chcieliśmy przeładować informacjami wystawy. W każdym razie w kulturze naszej, na wielu szerokościach geograficznych był ten szacunek dla rzeczy, było naprawianie. Mamy tu też ukrytą, zacerowaną skarpetkę, co pewnie z naszymi dziadkami kiedyś jeszcze było robione, teraz już raczej się mało praktykuje. I to jest tyle w tym pomieszczeniu. I następne pomieszczenie jest poświęcone recyklingowi. I tu mamy dwie zabawy, śmieciówka, koszykówka, czyli mamy woreczki koloru frakcji i otwory w ścianie i musimy trafić.
8: Spróbuję, zobaczę, czy się uda. Mam zielony woreczek, czyli szkło. Po prawej na górze trzeba trafić, dobra. Zobaczymy, jak dzisiaj z moim celem. No nie udało się. Dobra, ostatnia próba, żeby nie przedłużać.
16: Nie jest takie łatwe.
8: Zmontujemy tak, żeby było, że trafiłem niby. O, no i proszę. Udało się. Podejrzewam, że tutaj jak goście przychodzą, to robi furorę. Taka zabawa chyba zajmująca.
16: Znaczy tak, bo stwierdziliśmy, że musimy mieć tych zabaw manualnych dużo, ponieważ zwiedzanie wystawy dla grup z edukatorem to jest około godziny. Jeżeli byśmy przez godzinę tylko mówili o odpadach, to myślę, że każdy by miał dosyć, dlatego staramy się, żeby był ten element zabawy, trochę ruchowy, trochę od filtrowania, żeby można dotknąć, zobaczyć i też posłuchać, dowiedzieć się, a nie tylko gadanie. No i tutaj właśnie w tym recyklingu mamy przykład trzech różnych butelek. W zasadzie dwie butelki i puszka, i pokazujemy, że zwykła butelka plastikowa tak naprawdę ma dwa rodzaje plastiku, bo jeden to jest materiał samej butelki, drugi to jest materiał zakrętki i bardzo często ma jeszcze etykiety przeważnie plastikowe, czyli to można powiedzieć, że kolejny rodzaj plastiku. Butelka szklana to jest kapsel metalowy, etykieta papierowa i butelka, a puszka aluminiowa to jest, wiadomo, puszka z aluminium i etykiety są różnego rodzaju. Czasami też jest tam drukowane, z tym, że aluminium właśnie jest jednym z tych surowców, które można przetwarzać bez końca, a przetwarzanie aluminium zużywa 90% mniej energii niż wydobycie nowej, więc to jest istotne. I drugą grę to jest taka troszkę zabawa na cierpliwość, czyli mamy cztery przykładowe przedmioty, cztery koszyczki i musimy sobie posegregować surowcami do koszyczków, z jednego dużego koszyczka do trzech małych. Żeby pokazać, że jakby te wielomateriałowe rzeczy, no oczywiście tu nie rozmontowujemy, to już mamy jakby doprowadzone do tych surowców, z których to jest, ale pokazać, że to jest pracochłonne, jak jest pracochłonne, to jest kosztochłonne i nieraz okazuje się, że prościej jest wyrzucić.
17: Tak, tu są jakieś klocki, sprężynki, kołki, to trzeba tak posortować jak kopciuszek.
16: Tak, jak ziarna grochu i maku, tak?
17: Rozmawiam z Rafałem Sakowskim o wystawie Cyrkularność, którą Fundacja Pasmo zorganizowała w Klimczoku. Na drugim piętrze Domu Handlowego możemy oglądać wystawę o ekologii, wartości segregacji i recyklingu śmieci. Po przerwie wrócimy do tej rozmowy.
18: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
17: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn i wracamy do rozmowy z Rafałem Sakowskim z Fundacji PASMO, Instytut Odporności Społecznej. Fundacja zorganizowała wystawę na drugim piętrze Klimczoka, która dotyczy segregacji śmieci, recyklingu i nosi tytuł Cyrkularność. W pierwszej części naszej rozmowy udało nam się przejść przez kilka pierwszych pomieszczeń wystawy. Była tam mowa o trzech krokach: reduce, reuse, recycle, czyli ogranicz, użyj ponownie i oddaj do recyklingu. A co czeka nas na samym końcu wystawy?
16: Jest to wystawa edukacyjna, interaktywna, więc to nie tylko patrzymy na tablice informacyjne, ale także uczestniczymy w pewnego rodzaju zabawie i musimy wykonywać zadania. I wystawa jest pomyślana przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-8, ale także rodziny, myślę, że będą się dobrze bawić. Wchodzimy do pomieszczenia naszego ćwiczenia opowiadającego o People Planet Profit. Na środku znajduje się wieża potrzeb, czyli mając te karty, które pobraliśmy dwa pomieszczenia wcześniej, możemy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie zaspokoić jakąś potrzebę. Przeważnie jest tak, że pojedyncza osoba nie będzie w stanie z jedną kartą zaspokoić, tylko trzeba się zebrać w grupie. I to nie jest tak, że przedmioty, które mamy w ręce, na pewno odpowiedzą całej potrzebie, bo zawsze to są trzy rzeczy, które potrzebujemy skolekcjonować, ale nie są to rzeczy, które możemy mieć. Czasami trzeba wykorzystać właśnie to, że szafa składa się z dwóch elementów drewna i metalu, podejść do stanowiska sortowni, pobrać sobie te surowce, później w drugim kącie znajduje się warsztat i złożyć dany surowiec.

0: swój stół, to byśmy dostali 2 punkty społeczeństwa i 1 środowiska. Ale jeżeli byśmy coś sprzedali, na przykład szafę, to byśmy dostali punkty profitu, a jakbyśmy wyrzucili, to też byśmy dostali punkty profitu, ale także negatywne punkty dla środowiska. No jak cała grupa wykona to ćwiczenie, podejmując decyzję według własnego uznania, czyli część zdecyduje się zrealizować potrzeby, część sprzedać, część wyrzucić, zabieramy te punkty i idziemy do ostatniego pomieszczenia, gdzie to podsumowujemy. I w tym podsumowaniu widzimy dwie wizje przyszłości, znane też z popkultury. Jedna mniej znana to jest Solar Punk, czyli to jest ta pozytywna, gdzie my jako mieszkańcy, jako społeczeństwo decydujemy się dbać o siebie i o planetę, a drugi to wizja to jest Cyberpunk, który nas, ta wizja jest zbudowana, że w zasadzie ziemią zarządzają korporacje i chodzi o zysk, nierówności społeczne są bardzo duże. I teraz jak grupa realizująca w poprzednim pomieszczeniu zadania wejdzie tu z punktami, to zobaczymy, w którą stronę ta grupa bardziej się przechyli. Czy to będzie ta przyszłość nastawiona na profit i wygodę i myślenie o siebie, czy na środowisko i społeczeństwo. I mamy nadzieję, że zostawimy odwiedzających z takim pytaniem, co mogę dzisiaj zrobić pojedynczego, żeby pójść w tą stronę, w którą chcę.
1: Jak długo będzie można tutaj wystawę oglądać w Klimczoku?
0: Do połowy lipca, a w zasadzie to nawet trochę dłużej, bo do 25 lipca. Rekomendujemy zapisywać się przez naszą stronę internetową pasmo.org.pl. Na plakatach też są kody QR. Z uwagi na to, że jak wejdzie jakaś grupa zorganizowana, to my w danym momencie przyblokowujemy możliwość wchodzenia. Także przepustowość w danym momencie to jest około 15 osób. Dużo, niedużo. Jeżeli byłoby więcej, to powoli zaczyna się to doświadczenie troszkę mniej korzystne, mniej fajne, ponieważ stanowiska by były zajęte i ponieważ pomieszczenia są relatywnie małe, to też byłoby tłoczno. Dlatego jakby gwarancja miejsca jest za rezerwacją, ale oczywiście szczególnie w pierwszych dniach można przyjść, bo jeszcze jest dużo przestrzeni.
1: Dzięki wielkie.
0: Dziękuję.
1: O wystawie Cyrkularność zorganizowanej przez Fundację Pasmo rozmawiałem z Rafałem Sakowskim, jednym z członków fundacji. Wystawę można oglądać na drugim piętrze Klimczoka mniej więcej do połowy lipca. Byliśmy w Klimczoku, uwaga, nie na Klimczoku, tylko w Klimczoku chodzi nam o dom handlowy, a nie o szczyt. Tak czy inaczej udamy się teraz nieco wyżej niż Klimczok, nawet jeżeli mówimy tutaj o górze, bo zajrzymy na Mount Everest. Zajrzymy tam oczami Bartka Ziemskiego, czyli bielszczanina, który dokonał czegoś historycznego. Zdobył szczyt Lhotse, to szczyt, można powiedzieć, zaraz obok Mount Everest i zjechał z niego na nartach. Tydzień później Bartek wszedł również na Everest, z którego również udało mu się zjechać na nartach. To wszystko bez użycia dodatkowego tlenu. Udało mi się porozmawiać z Bartkiem zdalnie. Złapałem go jeszcze przed jego powrotem do Polski.
2: Cześć, jestem Bartek Ziemski. A czym się zajmuję w kontekście wypowiadu? Pewnie chodzi o jazdę na nartach.
1: A tak poza jazdą na nartach?
2: A poza jazdą na nartach to zależy znowu, w który aspekt życia zajrzymy.
1: No tak, bo raczej teraz większość ludzi, tutaj słuchaczy, będziecie kojarzyć z tego zjazdu, ale poza tym coś jeszcze jest takiego dla ciebie ważnego, coś czym zajmujesz się w życiu?
2: Dużo zajmuję się tematem IT, a głównie programuję, a więc to jest tak, powiedzmy, moja druga dziedzina życia.
1: Powiedz mi, gdzie jesteś teraz w tym momencie, gdy rozmawiamy?
2: W Katmandu. Czekam na lot powrotny do Polski, który mam dzisiaj wieczorem.
1: Jesteś chwilę przed powrotem, a tutaj jeszcze może nie wyjaśniliśmy do końca, czemu w ogóle dzisiaj rozmawiamy. Udało ci się osiągnąć coś, czego nikt wcześniej jeszcze nie zrobił i to w ciągu chyba 2 tygodni, jeśli się nie mylę, najpierw zjazd na nartach z Lhotse, teraz z Everestu. Powiedz mi, jak w ogóle przygotowuje się człowiek do czegoś, czego nikt wcześniej nie robił?
2: Konkretnie do wspinania to całe życie, powiedzmy. Zbieramy doświadczenie, w sensie jak najwięcej siedzimy w górach po prostu. Przygotowanie, powiedzmy, to jest trochę całe życie do takich akcji, bo no jest to kompleksowe i kondycyjne, i powiedzmy doświadczenie w górach i narciarsko, wyjmując

0: nie da się tak powiedzieć, że o, przygotowałeś się do tego miesiąc na przykład, tylko jest to zebrane doświadczenie przez całe życie.
1: Mamy głównie słuchaczy z Bielska-Białej i z okolic. Też jesteś z Bielska. Powiedz mi, jak jesteś dzisiaj związany z miastem?
0: Myślę, że tak jak ludzie mówią, że bielszczanie to są tacy lokalni patrioci, więc ja nieco jestem lokalnym patriotą. Natomiast już bardzo długo w Bielsku nie mieszkam i rzadko je odwiedzam. Natomiast zawsze jak je odwiedzam, to mam takie dobre uczucia z tym miejscem. Każda wizyta jest tak naprawdę dobra.
1: Myślisz, że tutaj te okoliczne góry to było takie twoje pierwsza styczność z górami, schodzenie po górach?
0: A z górami na pewno. Głównie jeździłem na rowerze, bo ja nienawidzę chodzić. Natomiast tak, i dalej te góry są świetne, no, zwłaszcza na rower właśnie, są wyśmienite.
1: Nienawidzisz chodzić po górach, mówisz?
0: W ogóle chodzić nienawidzę. No po to na przykład rower został wynaleziony, nie? Że jest dużo efektywniejszym środkiem transportu, więc trzeba z niego korzystać.
1: Czyli po to wziąłeś ze sobą narty, żeby jak już tam wejdziesz, nie musieć jeszcze schodzić?
0: To też, to na pewno. No narty to jest taki trochę zimowy rower, który daje niesamowite możliwości w górach. Takie no, bez porównania w ogóle. Zimą w góry bez nart to jest słaby pomysł generalnie, chyba że idziemy na wspinanie. Ale we wszelkich innych sytuacjach uważam, że jakby to jest obowiązek.
1: Powiedz mi, jakie są twoje wrażenia z Everestu, bo jeżeli czasem się zdarza, że słyszę o wypowiedzi osób, którym udało się zdobyć ten szczyt, to są takie czasem mieszane uczucia, bo z jednej strony super osiągnięcie, ale z drugiej no chyba jest to miejsce już tak mocno skomercjalizowane, że mogą mieć czasem uczucia takie, że no nie wiem, że to może jest coś nie aż tak trudnego, jak brzmi.
0: Znaczy, wciąż wspinanie się bez dodatkowego tlenu na Everest nie jest popularne, powiedziałbym, że tych wejść jest stosunkowo niewiele.
1: Czyli tak jak ty to zrobiłeś.
0: Tak, i więc jeżeli chodzi o samo odczucie, czy to jest takie trudne, skoro robi to, nie wiem, kilkaset osób w sezonie, to nie mam tego odczucia, ponieważ jakby wiem, że wspinanie się z dodatkowym tlenem to jest zupełnie inna bajka. Natomiast to odczucie komercji bardzo czuć w bazie i czuć na górze. Ja miałem bardzo duże szczęście, że udało mi się to zrobić bez ludzi. Zresztą to było obowiązek jakby, bo działając z nartami nie mogę działać w tłumie. Natomiast tak widziałem z oddali, co się dzieje i no jest to smutne w sumie, że zrobił się z tego taki cyrk.
1: W momencie, kiedy ty szedłeś, to już jest ten sezon najbardziej gorący w ciągu roku, czy jesteśmy jeszcze przed tym okresem?
0: Jest dokładnie sezon i to jest tak naprawdę parę dni okna pogodowego, no ale udało mi się tak strzelić, że w moim dniu na szczycie było 19 osób, a następnego dnia 274.
1: Okej, okay, no to faktycznie zaraz przed takim największym spędem. No dobra, czyli wracasz teraz do Polski, te dwa szczyty, dwa zjazdy zaliczone w takim krótkim czasie. Czy myślisz już o jakichś kolejnych wyzwaniach, kolejnych celach?
0: Nie, zupełnie. Lato mnie czeka, więc kończę sezon narciarski na ten rok, znaczy na ten sezon tak naprawdę. I skupiam się na lecie teraz, także lato, a o kolejnych celach narciarskich to będę myślał.
1: Dobra, super. Dzięki wielkie za rozmowę i życzę spokojnego lotu do Polski.
0: Dziękuję ślicznie. Dzięki wielkie.
2: Moim gościem był Bartek Ziemski, ski alpinista i himalaista z Bielska-Białej. Dokonał historycznego wyczynu, bo wszedł na szczyt Lhotse, zjechał z niego na nartach. Tydzień później zdobył Everest, z którego również zjechał na nartach. To wszystko bez dodatkowego tlenu. Zejdziemy na ziemię, zostaniemy przy temacie sportu, ale już nie tak wyczynowego. Chodzi o piłkę nożną w wykonaniu Podbeskidzia Bielsko-Biała. Przed góralami zostało jeszcze jedno spotkanie z NKP Podhale. Będzie to spotkanie rozgrywane na stadionie miejskim. Za Podbeskidziem bardzo dobry sezon, mówi rzecznik prasowy klubu Piotr Porębski.
3: W tej rundzie, no tak naprawdę kibice byli z nami zawsze, w ogóle w tym sezonie, gdzie nie pojechaliśmy, to zawsze to wsparcie kibiców w mniejszej bądź większej liczbie czuliśmy, czy mówimy o wyjeździe do Szczecina, czy do Nowego Targu, to właściwie w każdym rejonie Polski zawsze z nami kibice byli. Biorąc pod uwagę naszą aktualną dyspozycję i też sytuację w tabeli, no to aspirujemy do tego, żeby przynajmniej jeden z meczów barażowych zagrać u siebie, bo to jest kwestia po prostu rozstawienia miejsc na koniec sezonu, bo tutaj może wyjaśniać przypominając słuchaczom, strefa barażowa składa się z drużyn od miejsc do 3 do 6 i drużyny z miejsc 3 i 4 rozgrywają mecze półfinałowe barażu u siebie. Natomiast finał odbywa się na stadionie drużyny, która była po prostu wyżej w tabeli na zakończenie sezonu zasadniczego, no i też która z tych drużyn wygra swój półfinał, więc no jeżeli byśmy zajęli na koniec sezonu czwarte miejsce, no to wtedy daje nam to tą możliwość i wtedy we wtorek 2 czerwca półfinał barażu będziemy mieli możliwość tutaj organizować. W ostatniej kolejce gramy z Podhalem Nowy Targ, czyli z bezpośrednim rywalem o to czwarte miejsce na koniec sezonu, w ogóle o tak naprawdę miejsce w barażach, więc no tutaj szykują się bardzo ciekawie zapowiadające się spotkania, no i wierzymy w to, że no pójdziemy siłą rozpędu i w nich zapunktujemy, no bo to na koniec sezonu będzie dla nas bardzo istotne.
1: Mecz z Podhalem ma być tym ostatnim domowym spotkaniem.
3: W sezonie zasadniczym tak, no wierzymy bardzo w to, że to nie będzie ostatni domowy mecz w tym sezonie. To spotkanie odbędzie się w sobotę 30 maja o godzinie 14:30, no i akurat wszystkie mecze tej ostatniej 34 kolejki będą odbywały się w tym terminie. No oczywiście będziemy na bieżąco śledzili to, co się dzieje na innych stadionach. No akurat jeśli chodzi o to ułożenie tej strefy barażowej, no to choćby w ostatniej kolejce, w tej 34 rezerwy Śląska-Wrocław, które w tym momencie są na 6 miejscu w tabeli, one otrzymują walkover za mecz z GKS-em, więc można im już te 3 punkty dopisać, więc też na pewno im to bardzo ułatwia walkę o miejsce w top 6. Natomiast tak, no ten mecz z Podhalem będzie kończył sezon zasadniczy, natomiast ewentualne mecze barażowe odbędą się w 2 czerwca, półfinały, a finał 6 czerwca w sobotę, no i wierzymy w to, że no na tym meczu z Podhalem sezonu jeszcze nie zakończymy.
2: Mówił rzecznik prasowy Podbeskidzia Bielsko-Biała, Piotr Porębski.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama. Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Renault. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, witam Was serdecznie. Zapraszam na dzisiejszy magazyn, gdzie na początek odwiedzimy Centrum Wolontariatu. To organizacja działająca w ramach Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Już niedługo będziemy obchodzić Święto Wolontariatu.
2: Ewa Tyszkiewicz, jestem inspektorem w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
1: Jesteśmy teraz w Centrum Wolontariatu w Bielsku-Białej. Proszę powiedzieć, czym się tutaj zajmujecie? Oczywiście wolontariatem, jak sama nazwa wskazuje, ale na czym polegają Wasze działania w mieście?
2: Przede wszystkim działamy w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych. Centrum zostało powołane do istnienia w styczniu tego roku i tak naprawdę zajmujemy się koordynacją działań wolontariackich w mieście. I przede wszystkim zapraszamy tutaj i wolontariuszy, czyli osoby, które chcą się zaangażować w jakąś tam działalność społeczną, ale również właśnie organizacje pozarządowe, instytucje, które takich wolontariuszy poszukują.
1: Czyli przychodzą wolontariusze, są też organizacje i jakoś łączycie te dwie strony.
2: Dokładnie tak. Poza tym zapewniamy profesjonalne szkolenia, opracowujemy też dokumentację formalno-prawną, tak żeby cały ten proces był łatwiejszy dla organizacji i też bezpieczniejszy, bardziej przewidywalny dla wolontariuszy.
1: Kiedy się pojawiło takie zapotrzebowanie? Bo wcześniej wolontariusze też oczywiście działali z jakimiś organizacjami, ale był jakiś, nie wiem, problem w komunikacji jednej, drugiej strony?
2: Generalnie mamy takie doświadczenie, że w Bielsku w ogóle bielszczanie chcą działać, chcą się zaangażować, natomiast nie było takiego miejsca, które skupiało wszystkie te działania, tak? Teraz mamy taki zamiar, tak, żeby koordynować to wszystko, żeby każdy mógł znaleźć takie miejsce, które jest zgodne z jego preferencjami, umiejętnościami, kompetencjami i chcemy, żeby to było właśnie takie miejsce, w którym mamy bazę i organizacji, i bazę wolontariuszy, tak żeby każdy mógł znaleźć miejsce dla siebie. I generalnie właśnie dlaczego teraz? Myślę, że samo powołanie centrum miało związek z tym, że rok 2026 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych właśnie Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu.
1: Czyli jest baza wolontariuszy? Wiemy, ile takich wolontariuszy jest teraz w Bielsku-Białej?
2: Na ten moment mamy w bazie mniej więcej ponad 1000 osób. Jest to około 1200 osób. Bielszczan, którzy organizują się. Oczywiście to są osoby, które na ten moment działają poprzez inne organizacje, ale no jest to już całkiem taka spora społeczność, prawda?
1: A jak można zostać wolontariuszem tutaj w Bielsku-Białej?
2: Można dołączyć w kilku prostych krokach. Na naszej stronie internetowej, którą uruchomiliśmy w ramach strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Centrum Wolontariatu, jest przycisk, na którym przechodzimy do formularza zgłoszeniowego. Myślę, że zajmuje to dosłownie kilka chwil i ta informacja trafia do nas i my już wtedy zapraszamy wolontariusza i kierujemy go do odpowiedniej organizacji.
1: W związku ze wspomnianym Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu zbliża się wydarzenie tutaj w Bielsku. Chyba już 3 czerwca ma się coś zadziać.
2: Tak, dokładnie. 3 czerwca zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji właśnie o godzinie 10 na wydarzenie Bielsko-Biała Moc Wolontariatu. Ma to być święto wolontariuszy, święto wolontariatu. Będą też stoiska organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim ma to być dzień, w którym wolontariusze będą opowiadali o swoich doświadczeniach, o swojej przygodzie w ogóle z wolontariatem, co zyskali dzięki wolontariatowi, ale też chcemy pokazać, jak szeroki wachlarz działań może ten wolontariat obejmować.
1: Jakie to są działania w tym szerokim zakresie?
2: No tak klasycznie kojarzymy wolontariat z pomocą osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, opieką nad zwierzętami. Natomiast dzisiaj jest to ogromny, właściwie można w ramach wolontariatu można zaangażować się we wszystko. Prowadzenie mediów społecznościowych, czyli w ogóle taki wolontariat zdalny. Może to być obszar turystyki, kultury, ochrony tradycji, więc właściwie katalog jest nieograniczony i tak naprawdę każdy jest w stanie znaleźć takie miejsce, w którym będzie się spełniał, będzie się czuł dobrze i te jego działania będą potrzebne. Generalnie wydarzenie 3 czerwca zatytułowaliśmy Mały gest, wielka zmiana. Chcemy pokazać, że tak naprawdę coś, bardzo małe nasze działanie może spowodować naprawdę bardzo dużą zmianę w życiu innych ludzi. W trakcie wydarzenia zapraszamy również na spektakl Teatru Fabryka. To będzie taka część artystyczna w trakcie tego wydarzenia. I co jeszcze mogę dodać? Nasze wydarzenie, które organizujemy 3 czerwca, zostało objęte patronatem Narodowego Instytutu Wolności w ramach właśnie tego Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
1: Proszę powiedzieć, gdzie to wszystko się będzie odbywać i jak można wziąć udział w tym święcie wolontariatu?
2: Zapraszamy wszystkich 3 czerwca, godzina 10, na ulicę Sępołowskiej 13. To jest siedziba naszego partnera Teatru Grodzkiego.
1: Rozmawiałem z Ewą Tyszkiewicz z Centrum Wolontariatu z Bielska-Białej. Z Centrum Organizacji Pozarządowych przeniesiemy się nieco dalej na ulicy Cieszyńskiej i udamy się do MyBB, czyli miejsca tworzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia. Już po raz trzeci towarzystwo uruchamia projekt grantowy Więzi Sąsiedzkie. Bielszczanie, którzy mieszkają na obszarach rewitalizacji, mają szansę na zdobycie mini grantu do wysokości 5000 zł na realizację działań, które będą integrować mieszkańców.
3: Cześć, Błażej Olma, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.
1: Kolejny raz, bo to nie jest pierwszy raz, ale kolejny raz organizujecie program czy projekt Więzi Sąsiedzkie. Jakbyś mógł wyjaśnić, na czym to wszystko polega?
3: Tak, to już jest 3 edycja i projekt organizujemy przy współpracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Zresztą środki na ten projekt wygospodarował właśnie Urząd Miejski. W skrócie jest to projekt skierowany do mieszkańców obszarów rewitalizacji w Bielsku-Białej i celem projektu jest przede wszystkim integracja mieszkańców. W jakiej formie to się odbywa? To się odbywa w formie minigrantów. Minigrantów do wysokości 5000 zł i taki minigrant można dostać na podstawie projektu, który się złoży u nas poprzez naszą stronę internetową. Także można sobie wymyślić dowolną inicjatywę, która będzie łączyć mieszkańców. Szczególnie zależy nam na takich grupach sąsiedzkich. No i taki projekt sobie napisać, to jest bardzo proste. Nie ma z tym najmniejszego problemu, to jest tak intuicyjne, a formularz nie jest długi, więc wydaje mi się, że da się to spokojnie w maksymalnie godzinę zrobić. No i spróbować zawalczyć o te 5000. Na projekty czekamy do 28 czerwca. Projekty muszą się mieścić w 4 celach, w jednym z 4 celów. Ja sobie na wszelki wypadek tutaj wypisałem, bo nigdy ich nie pamiętam. To jest integracja mieszkańców, aktywizacja społeczna, wzmacnianie więzi sąsiedzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i rozwijanie lokalnej tożsamości. No to jest 5.
1: Nawet 5 celów. One są takie dosyć chyba ogólne, więc wydaje mi się, że dużo działań się może wpisać w te cele.
3: Tak, no każdy wniosek będziemy oceniać indywidualnie i będziemy patrzeć na to, jak on naszym zdaniem będzie oddziaływał właśnie na lokalną społeczność. Dlatego też zależy nam na tym, żeby to w miarę możliwości były inicjatywy wspólnosąsiedzkie. Oczywiście wniosek formalnie musi złożyć jedna osoba, ale zależy nam na tym, żeby były w to zaangażowane osoby właśnie z okolicy tej osoby, która to zgłasza.
1: Czy trzeba jakieś specjalne warunki spełniać, żeby móc taki projekt zgłosić?
3: W zasadzie jedynym warunkiem jest to, że trzeba mieszkać w obszarze rewitalizacji. Na naszej stronie w zakładce Więzi Sąsiedzkiej jest tam również link do mapy, gdzie sobie można sprawdzić, czy się mieszka w takim obszarze. Ten obszar obejmuje praktycznie mniej więcej połowę miasta, więc to jest jednak mimo wszystko całkiem spory zasięg. No i sama inicjatywa, tak, sam projekt, realizacja też musi się odbyć w tym obszarze.
1: To już 3 edycja. Czy z tych 2 poprzednich pamiętacie jakieś realizacje, jakieś projekty, które może najbardziej zapadły w pamięć?
3: Pewnie, że tak. 2 świetne pikniki odbyły się, między innymi jeden na widoku. Klubokawiarnia Akwarium robiła świetne spotkania przedświąteczne. Było też bardzo ciekawe szkolenie dla seniorów z pierwszej pomocy. Było żonglowanie, było tańczenie. No, całe mnóstwo projektów powstało w tych dwóch poprzednich edycjach. Jeśli dobrze liczę, to łącznie było ich chyba 16 albo 17. Teraz dojdą kolejne.
1: Rozmawiam z Błażejem Olmą z Towarzystwa Przyjaciół Bielska Białej i Podbeskidzia. Towarzystwo tworzy przestrzeń znaną jako MyVB. MyVB działało wcześniej jako ośrodek integracji obcokrajowców, lecz pod koniec zeszłego roku tę funkcję w mieście przejęło Centrum Integracji Cudzoziemców, czyli projekt rządowy. Teraz przy Cieszyńskiej 15 MyVB tworzy Centrum Aktywności Społecznej.
4: Też oprócz Towarzystwa Przyjaciół Bielska Białej i Podbeskidzia działasz tutaj w MyVB. Jestem pierwszy raz w waszej nowej siedzibie. Też chciałem o ten temat zahaczyć, zapytać, no jak sobie radzicie tutaj na Cieszyńskiej, odkąd, no trochę też pozmieniała się wasza działalność, jak to wszystko wygląda od tych paru tygodni, czy już nawet miesięcy?
3: Otworzyliśmy się tutaj bodajże w marcu. Więc no już są, nie wiem, tak? 3 miesiące? No, dwa z kawałkiem. Jak sobie radzimy? No, naszym zdaniem świetnie. Jest jeszcze sporo do zrobienia i też pracujemy nad widocznością i nad tym, żeby bardziej zaistnieć tutaj w okolicy. Mamy już kilka takich inicjatyw, które niedługo ruszą, między innymi jedna skierowana do seniorów. Mamy dzieciaki, mamy młodzież, jest psycholog. No, powolutku się to zaczyna rozwijać. No i kurczę, tutaj też jest pewien specyficzny klimat. W poprzedniej siedzibie mieliśmy co prawda więcej miejsca, ale jednak urok tutaj tej starej kamienicy robi swoje i mam wrażenie, że tutaj jest tak przyjemniej.
4: Jest też miejsce w sferze bardziej skierowane do młodzieży. Tutaj rozumiem, że raczej skupiacie się na osobach dorosłych.
3: Tak, aczkolwiek w naszym wypadku no, ciężko powiedzieć o skupianiu się, bo i w sferze zdarza całkiem sporo dorosłych przychodzi. A tutaj z kolei mamy też bardzo dużo dzieciaków. My nikogo nie wyganiamy, każdy jest u nas mile widziany. Tutaj no teraz jest wczesna godzina, ale bardzo często jest tak, że po szkole tu dzieciaki przychodzą i po prostu najzwyczajniej w świecie, żeby sobie posiedzieć, pograć w planszówki i pogadać. Praktycznie to samo, co w sferze. No, tylko że to już tutaj do nas przychodzą takie dzieciaki, które gdzieś tam się u nas przewijają już od lat i trochę, szczerze mówiąc, traktujemy je już jak rodzinę. No jakoś tak przez te wszystkie lata się nazbierało tych znajomości i tych przyjaźni. A te dzieciaki też chyba się tu dobrze czują, bo spędzają to czasami po 2-3 godziny dziennie. I to czasami jest tak, że faktycznie siedzą tutaj przez kilka dni w tygodniu.
4: Mówiłeś o widoczności, no może przydałby się tu na wejściu jakiś taki szyld kolorowy, bo kamienica taka poważna, a u was jest raczej wesoło, tak mi się kojarzy.
3: Tak, no nad szyldem pracujemy. Sprawa tutaj niestety nie jest taka prosta, dlatego że to jest zabytkowy budynek i na ten szyld musi wydać zezwolenie pan konserwator. Jest to w toku, pracujemy nad tym i na pewno szyld się pojawi. Na razie sobie taki potykacz sprawiliśmy. Będziemy go wystawiać przed drzwi. Ale tak, będzie zdecydowanie szyld.
4: Czyli wszyscy chętni mogą zajrzeć tutaj na Cieszyńską 15, a wracając jeszcze do tematu grantów, może przypomnijmy, do kiedy i gdzie można te wnioski składać.
3: Dobra, to żebym nic nie namieszał. 28 czerwca zamykamy nabór i wnioski składamy na stronie mybb.org i tam sobie trzeba wejść w zakładkę więzi sąsiedzkie i tam będzie link do formularza, który trzeba wypełnić. I przy okazji tam też jest link do mapy, jest regulamin, warto przeczytać, bo w regulaminie jest wszystko dokładnie wytłumaczone, na jakiej zasadzie wygląda takie dofinansowanie, na jakiej zasadzie wygląda współpraca. No i chyba tyle. No. Czekamy na te wnioski, liczymy na to, że będzie ich dużo i bardzo ciekawych.
4: Dziękuję bardzo.
3: Dzięki piękne.
1: Moim gościem był Błażej Olma z Centrum Aktywności Społecznej w Bielsku Białej, MyBB.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, witam was serdecznie. Zapraszam na magazyn, w którym wybierzemy się do przeszłości Bielska-Białej. Dzisiaj mamy dużo przestrzeni do integracji, domy kultury, różne kluby, na przykład sportowe, o czym zresztą też będzie dzisiaj mowa. Ale najpierw usłyszymy o tym, jak to wyglądało kiedyś. Historyk z Bielska-Białej Łukasz Giertler opowie o organizacjach, klubach, które działały w mieście jeszcze w czasach przedwojennych.
5: W Bielsku i Białej, ale także okolicach praktycznie przed wojną funkcjonowały pewne loże, nazwalibyśmy to lożami paramasońskimi, nie mylić z masońskimi, tak? I wystarczy spojrzeć tak przekrojowo, no to na pierwszy rzut oka rzucają nam się trzy takie organizacje, organizacja Bnajbryt, czyli organizacja żydowska, która się mieściła w budynku dzisiejszego sądu, dawniej gminy wyznaniowej żydowskiej. No i to była organizacja stricte dobroczynna, tak? Która skupiała darczyńców, filantropów, którzy finansowali przykładowo obiady dla dzieci, jakieś kolonie i tak dalej, tak? Mamy lożę, która wspierała osoby, które walczyły z alkoholizmem, tak? To była loża kawalerów, którzy byli abstynentami całkowicie i jej zupełna odwrotność, bardzo ciekawa szlarafia od Schlaraffenlandu, a to na odmianę miał być kraj, kraina mlekiem i miodem płynąca, żeby było ciekawiej, szlarafie stać było nawet na wynajęcie sali redutowej w hotelu pod Orłem. Tu mamy pewne ślady w ogóle po szlarafii, ponieważ jak wiemy, szlarafia liczyła lata w latach sowich tak zwanych, od powstania swojej matki loży w Wiedniu. I tam chodziło przede wszystkim o dobrą zabawę, żeby raz na jakiś czas się spotkać i razem biesiadować, napić się i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego mówię, że ona odcisnęła trwały ślad? Odcisnęła trwały ślad, ponieważ jej prezesem, przewodniczącym był niejaki Edward Sznak, mistrz kamieniarski z Bielska i on notabene był także twórcą alpinariów. Dwa alpinaria się znajdowały w mieście, jeden no, na Szyndzielni, drugie na skwerku dzisiejszym na bielskim Syjonie. To drugie już oczywiście nie istnieje. Natomiast portret Edwarda Sznaka do dnia dzisiejszego można znaleźć przemierzając korytarze Zamku Sułkowskich. Jest to portret ciekawego pana, który jest w takiej dość zabawnej czapce, która przypomina troszeczkę czapkę błazna, natomiast nic bardziej mylnego jest to czapka, która nawiązuje też do jego wysokiej pozycji w loży, albowiem w momencie, kiedy te osoby tam awansowały, to były doszywane kolejne rogi i doszywane potem dzwoneczki na jej końcach. Mało tego, na cmentarzu przy ulicy Listopadowej, ewangelickim cmentarzu, możemy znaleźć dalej grób Edwarda Sznaka, na którym na stosie kamieni zamiast krzyża jest właśnie sowa, która ma nawiązywać właśnie do jego funkcji i do jego historii związanej ze szlarafią. Wiemy o tych trzech lożach, natomiast jak się okazuje, tych organizacji jest znacznie więcej. Nie po wszystkich się zachowały ślady i tutaj ponownie książki służą nam doskonałym materiałem. Niedawno udało się znaleźć książkę, gdzie była jeszcze pieczęć takiej organizacji jak Gotia, która funkcjonowała w kamienicy pod Bielskiem. Dzisiaj dzielnicy Bielska, prawda? I ta Gotia także była ciekawą organizacją, która skupiała młodych ludzi, którzy chcieli, podobnie jak w kontekście polskich sokołów, szerzyć tradycje gimnastyczne, ale także patriotyczne. I ona też posiadała, ta organizacja, swoje rytuały. Przykładowo osoba, która była zaproszona do tej organizacji, musiała przejść tak zwany chrzest. Ten chrzest polegał na polewaniu głowy piwem. No, było tam kilka rytuałów, które należało się poddać, żeby zostać członkiem takiej loży.
4: I jak to się stało, że te organizacje, te loże przestały już funkcjonować?
5: No tutaj ponownie II wojna światowa przyniosła kres działaniom tych organizacji i wymiana ludności z roku 1945. Natomiast no, problem też polega na tym, że w zasadzie brakuje badań, które by wnikliwie przeanalizowały ich strukturę, tak? Często biorąc pod uwagę późniejszą narrację, późniejszą propagandę, ludzie wychodzili z założenia, że to były organizacje masońskie, to było tajemnicze, niedobre, działało to jakoś przeciwko społeczeństwu. Nic bardziej mylnego. Natomiast sama kultura tworzenia tego typu towarzystw także zniknęła wraz z tą tkanką mieszczańską, która tworzyła ówczesne Bielsko-Białą i okolice. Wobec czego no to była taka główna przyczyna, jeżeli chodzi o zakończenie ich działalności. Natomiast gdybyśmy spojrzeli z punktu widzenia współczesnego świata na przykład ludzi młodych, to byśmy mogli zwrócić oczy w kierunku nie tylko Austrii czy Niemiec, które były nam tutaj bliskie, biorąc pod uwagę ówczesne położenie geopolityczne, natomiast na przykład chociażby Francji, tak? I tam byśmy zauważyli, zauważyli, że podobnie jak w Stanach Zjednoczonych z filmów znamy bractwa, tak tutaj tak zwane korporacje studenckie funkcjonują, które nierzadko podtrzymują też swoje tradycje jeszcze XIX-wieczne.
1: Mówił Łukasz Giertler, historyk z Bielska-Białej. Niedługo wrócimy do mojego rozmówcy, by opowiedział nam coś jeszcze o bajkach z Bielska i nie chodzi tu o Bolka i Lolka. Tymczasem przeniesiemy się do Bystrej, gdzie zakończono remont skoczni narciarskiej. Do tej pory obiekt był w złym stanie, młodzież nie mogła z niego korzystać. Na otwarciu odnowionej skoczni pojawił się m.in. minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
6: To wielki sport zaczyna się w małych miejscowościach i w małych klubach. I to jest absolutnie rzecz kluczowa. I bardzo się cieszę, że to hasło, to słowa, to nie są rzucane słowa na wiatr. To są konkretne działania. I też to, co jest ważne, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, ale i w ogóle sport. To jest sztafeta. To jest zawsze sztafeta. To jest to, że ktoś coś rozpoczyna, a potem trzeba to twórczo kontynuować, finansować te przedsięwzięcia. Tu wiele bardzo ważnych słów padło ze strony pana wójta. I ja zawsze to podkreślam, bo przyjechałem przed chwileczką, byliśmy jeszcze w Bielsku, gdzie przekazywaliśmy 20 milionów na budowę pięknych boisk sportowych. Panie wójcie, inwestycja w sport to nie są wydatki, to oczywiście to są wydatki pieniężne, ale to jest inwestycja w zdrowie i pasję naszych dzieciaków. Patrzę na pana Kacpra, patrzę na pierwszego trenera, pana Kacpra, patrzę na wszystkich tych, którzy tworzą historię polskich skoków. Gdyby nie ten klub, to być może nie byłoby medali olimpijskich. Gdyby nie ta inwestycja, to być może nie będzie wiary tych małych, młodych, pięknych chłopaków i dziewcząt, które marzą o tym, żeby, tak jak pan Kacper, pojechać, skoczyć, a my dzięki temu jesteśmy dumni z tego, co pan dla nas zrobił. To jest przepiękna historia. Ale jak wszystko, jak historia, jak ta piękna inwestycja, bardzo się cieszę, że Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na tą inwestycję blisko 1 600 000 złotych. Inwestycje strategiczne to nie znaczy, że to jest inwestycja w wielkim mieście. Inwestycja strategiczna ma trafiać tam, gdzie jest pasja, gdzie są dzieciaki, które każdego dnia po prostu chcą być lepsze. I to jest coś wspaniałego. Ale absolutnie my się nie zatrzymujemy, panie wójcie. Byłem tutaj kilka miesięcy temu. Mamy jeszcze pewne obiekty, które chcemy dalej rozwijać, bo skocznia wygląda już przepięknie, ale już rozmawiamy na temat i szatni, bo wszystko zaczyna się w szatni. Mówię to jako piłkarz, chodzisz do szatni, potrzebujesz, żeby to dobrze wyglądało. W tej chwili też uruchamiamy specjalny program, żeby tak to się wszystko mogło dziać. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyłożyli się do tego, że ten obiekt wygląda jak wygląda. To jest coś absolutnie niesamowitego. Patrzę tutaj na chłopców, patrzę na dziewczynki. Róbcie wszystko, bądźcie dumni ze swojego klubu. Niezależnie, gdzie was wiatr historii poniesie, pamiętajcie, że na samym końcu najważniejszy w życiu jest ten pierwszy klub. Tam, gdzie zaczynałeś. I też, szanowni państwo, pozwólcie, bo to jest też piękna historia. Jeżeli chodzi o ten obiekt, jeżeli chodzi o klub, najlepsza infrastruktura, najpiękniejsze obiekty, one są ważne. Ale bez ludzi, tych, którzy przychodzą tu pierwsi, rozpoczynają, otwierają i czekają na dzieciaki, nie byłoby nic. Mówię o fantastycznych trenerach. I pozwólcie, szanowni państwo, bo chciałem tutaj wręczyć dwie decyzje dotyczące przyznania stypendiów Ministerstwa Sportu, Ministra Sportu i Turystyki. Stypendiów dla ludzi, dla trenerów, którzy też oddają całe swoje życie, podporządkowują często życie prywatne, bo prawdziwy trener nie ma przecież weekendu. Prawdziwy trener w piątek kończy ostatni trener, a kończy ostatni trening, a w sobotę pakuje się na wyjazd. Ale takie jest życie, taki jest sport i my to kochamy.
1: Mówił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Koszty remontu skoczni narciarskiej w Bystrej to około 2,8 miliona złotych. W tej kwocie zawiera się 1 600 000 złotych pozyskanych z ministerstwa. O tym, jak ważny jest to obiekt, mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
7: Takich miejsc potrzeba po to, żeby tą sztukę dalej można było prowadzić. Mamy dzisiaj Kacpra, pamiętamy Adama, jak co się działo za Adama, jak powstawały skocznie. Nazywaliśmy to potocznie, kolokwialnie, wybaczcie, małe szomania. Kacpromania, niech będzie. Mnie się podoba. Ważne jest, aby na tej konfiguracji i tych porozumień, tak finansowych, jak i tutaj pomiędzy samorządami, bo proszę Państwa, skaczemy w powiecie bielskim, a tu jest Bielsko, nie wiem, czy tu mogę stać. I w tym miejscu, jak widzimy zeskok w powiecie, skaczemy do miasta, bardzo dobrze, tak się poskładało, ale ta konfiguracja również finansowa i to, że to miejsce może tak istnieć, to jest ważna rzecz. To zaczęło się wiele lat temu i jak pan minister dzisiaj również wspomniał, nie byłbym sobą, jakbym nie powiedział, mamy jeszcze po drodze szkołę mistrzostwa sportowego, który wspomniał, był, wie o co chodzi. Ja żyć nie dam, bo ja wiem, że jak odpuszczę to będzie późno. Nie mogę odpuścić, w związku z czym będę prosił, wspomagał różnymi zabiegami. Jest pan, teraz już prezes, słyszę, Tajner, który też jako poseł chodzi i o tę sprawę zabiegam mocno, jeżeli chodzi o szkołę mistrzostwa, bo widzimy w tym, co się dzieje. Ludzie, to ludzie budują wszystko. Bez ludzi nie ma nic. Prace społeczne, sportowcy, te wszystkie treningi, te wszystkie działania, które się odbywały i które dzisiaj tworzymy, mają ten klimat, który buduje dalej przyszłość, buduje tych właśnie pięknych adeptów sztuki, które dzisiaj mamy tutaj w postaci Kacpra, jego rodziców, którzy przecież bez tego by się nic nie udało zrobić, gdyby nie rodzice. Szkoła była pełna, a nabór trwa, przypominam, nabór trwa, żebyśmy szkołę mieli pełną, żebyśmy mogli panu ministrowi powiedzieć, że to nie są różne takie wieści, tylko że nabór jest i trzeba tą resztę, która się nazywa około naborowe środki, że można było dalej szkołę prowadzić ku zadowoleniu nas wszystkich, a przede wszystkim całej kadry, która naprawdę oddaje pod serce temu miejscu, temu całemu regionowi. No i myślę tym przyszłym adeptom sztuki i świętując ich dzisiaj te wszystkie osiągnięcia Kacpra, liczą na następne i tych wszystkich, których tych pokoleniów dalej będą się tutaj kształcić, mogli istnieć, nie tylko tutaj, ale również za Biedzą Wisła. Tak się dzieje.
1: O skoczni narciarskiej w Bystrej mówił starosta bielski Andrzej Płonka. A teraz wspomniany wcześniej temat bajek z Bielska Białej. Współcześnie takie hasło kojarzy nam się z dobranocką i przygodami Reksia czy Bolka i Lolka. Dzisiaj chodzi nam o opowieści dużo starsze. Temat przybliży Łukasz Giertler, bielski historyk.
5: Podania bajki i legendy z Bielska Białej i okolic to jest ciekawy temat, bowiem w zasadzie miasto, które ma ponad 700 lat historii, tak, w kontekście Bielska Biała, oczywiście jest to 400 lat młodsza, należy sobie zadać pytanie, jakie tu są faktycznie takie lokalne podania bajki i legendy. No, biorąc pod uwagę miasta typu Kraków, Warszawa czy Poznań, no to znamy historię przecież Smoka Wawelskiego, Bazyliszka czy Koziołków Poznańskich. Natomiast czy coś takiego w Bielsku w ogóle funkcjonowało? No okazuje się, że jak najbardziej coś takiego było, natomiast kluczowym okazał się rok 1945, kiedy nastąpiła wymiana tej ludności, tutaj nikt się też na tym specjalnie nie pochylał i gdzieś to po prostu poszło w zapomnienie. Oczywiście znamy Pirazy Drzwi, historię zbójnika Klimczoka, ale okazuje się, że są też pewne legendy stricte związane z miastem i dzisiejszymi jego dzielnicami, wówczas jeszcze osobnymi gminami. Jak się okazuje, udało mi się dotrzeć do tekstów XIX-wiecznych i starszych pisanych w sumie razem w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie badań ówczesnych Bielszczan. I to jest niewyobrażalnie duża ilość tekstów, które udało mi się przetłumaczyć i mam nadzieję, że zgodnie z planami na jesień tego roku zostanie to wydane drukiem, oczywiście w języku polskim, bo jest to niewątpliwie element naszej tożsamości tutaj lokalnej, który warto wyciągnąć na światło dzienne, zwłaszcza, że te historie bywają naprawdę ciekawe i nietuzinkowe w świetle całego kraju.
1: Ile takich historii się udało znaleźć?
5: Na dzień dzisiejszy mam około 600 tekstów zgromadzonych.
1: Okej, czyli jest faktycznie tego sporo.
5: Jest tego sporo. Co prawda niektóre są dość anegdotyczne i ograniczają się raptem do kilkunastu zdań, natomiast staram się to tak wszystko opracować, żeby miało ręce i nogi i było, że tak powiem, zjadliwe dla każdego odbiorcy, niezależnie od wieku i mam nadzieję, że będzie to ciekawe także dla współczesnych Bielszczan, którzy będą w stanie zakorzenić się jeszcze bardziej tutaj w regionie, widząc sympatyczny przekaz, jaki płynie z tych bajek.
1: Ale jakie są to historie, jakie bajki? Czy to są takie też fantastyczne treści, można jakoś przyrównać do innych legend z innych części Polski?
5: Jesteśmy tutaj w regionie pogranicza, wobec czego ten żywioł germański ze słowiańskim się tutaj stykały i faktycznie widać zarówno inspiracje z jednego, jak i z drugiego, tak? Wobec czego mamy tutaj podania, które się tyczą na przykład ogników, czy błędnych ogni inaczej w Starym Bielsku, mamy wodnika, który grasował po Lipniku, mamy pewien stołek prawdy z Hałcnowa i wiele podobnych, tak? No, nie chcę też zadać szczegółów, bo to oczywiście ludzie na pewno będą ciekawi i przeczytają sobie w wydanej książce. Natomiast sam fakt, że są to postacie w sumie nieobecne w dzisiejszej kulturze, już sprawia, że udało się dotrzeć do pewnego elementu, który wypełni białą plamę na mapie kulturalnej miasta.
1: Mówił Łukasz Giertler, historyk z Bielska Białej.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: przy mikrofonie Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Odwiedzimy dzisiaj ulicę Napędową. To niewielka ulica w Komorowicach Krakowskich. Mieszkańcy tej okolicy sprzeciwiają się zrealizowaniu tam planowanej inwestycji. Plany zakładają utworzenie składu materiałów sypkich w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej. Bielszczanie z tej dzielnicy miasta protestują. Kilka tygodni temu złożyli pismo do prezydenta. Rozmawiam dzisiaj z jednym z mieszkańców okolicy, który chciał pozostać anonimowy.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jestem mieszkańcem jednym z okolicy ulicy Napędowej.
1: Czego dotyczy protest mieszkańców z okolic, no właśnie wspomnianej ulicy Napędowej?
8: Ten protest, odnośnie którego tutaj się spotkaliśmy, dotyczy konkretnie inwestycji, która ma powstać przy ulicy Napędowej na jednej z działek. I to jest inwestycja, która według naszej wiedzy, którą zresztą miasto potwierdziło, ma należeć do firmy Terma. Ma to być skład materiałów budowlanych, w tym materiałów sypkich. Od tego się teraz zaczęło, jakby to było takie już punkt, w którym mieszkańcy zdecydowali się coś zrobić z uwagi też na wcześniejsze problemy, które pojawiły się na tej ulicy, a które również wynikają z polityki przestrzennej miasta właśnie.
1: Czyli co, poszło pismo do prezydenta, do Urzędu Miejskiego?
8: Tak, poszło między innymi pismo do pana prezydenta, do Urzędu Miejskiego. Poszły pisma również też do instytucji, które zajmują się ochroną środowiska w szerokim znaczeniu tego słowa, którym gdzieś na sercu leży, czy w ramach kompetencji, których jest ochrona przyrody. Poprosiliśmy też o pomoc jako mieszkańcy jednego z radnych miasta, pana Rafała Leśków i pana posła Przemysława Drabka, który również z tego, co się orientuje, to przeprowadził w tej sprawie interwencję poselską. No i pan radny, pan Rafał, złożył stosowną interpelację w tej samej sprawie. My otrzymaliśmy oczywiście odpowiedź. Ta odpowiedź była jedną z tego, co się orientuje. To była jedna odpowiedź ze strony miasta, która trafiła i do mieszkańców, i do pana radnego, i do pana posła, do biura poselskiego. Była też odpowiedź, którą sama firma Terma również odpowiedziała na zapytanie ze strony pana Przemysława Drabka, czyli pana posła.
1: Jakie są to odpowiedzi?
8: Odpowiedź ze strony miasta, ogólnie rzecz ujmując, jest taka formalna, to znaczy formalnie poprawna, ale, że tak powiem, społecznie już to troszkę inaczej wygląda z naszego punktu widzenia. No może tak na tym zostańmy, że jest to formalnie poprawna odpowiedź, natomiast no, nie zawiera jakichś takich elementów, które by mieszkańców uspokajały albo które by usprawiedliwiały zaistniałą sytuację. Przynajmniej z naszego punktu widzenia oczywiście.
1: Czyli nic konkretnego można powiedzieć?
8: To znaczy miasto się ustosunkowało tylko tak ogólnie do pisma, wskazując po prostu, że dany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje na to, że taka działalność może tam powstać. No i powołuje się też na kontynuację tego planu sprzed 40 lat tak naprawdę, że jest to kontynuacja tego samego planu. No to jak można się domyśleć do mieszkańców, taki argument nie trafia, bo to, że jakiś plan miejscowy coś umożliwia, to nie znaczy, że jest to no, społecznie dopuszczalne albo że to sprawiedliwe względem mieszkańców. Myślę, że tutaj no, pan prezydent na pewno przyjrzy się tej sprawie bardziej. To znaczy z pisma może powiedzmy, że to nie wynika, nie jest to pismo, które by nas napawało jakimś optymizmem, ale no, myślę, że pochylą się nad tym w jakiś sposób taki bardziej ludzki, bo tu myślę, że oprócz argumentów i prawnych, i formalnych ważne jest takie po prostu podejście ludzkie. Spojrzenie z punktu widzenia drugiego człowieka, kto tam mieszka. Czy sami sobie państwo mogą odpowiedzieć, czy mieszkanie po sąsiedzku zamiast z drugim sąsiadem, to ze składem materiałów budowlanych albo z jakąś firmą, która pracuje w sposób uciążliwy dla środowiska i dla mieszkańców, czy to jest coś, co powinno mieć miejsce w ogóle w dzisiejszych czasach, skoro w XXI wieku miasto Bielsko-Białochudzi za piękne miasto, no i żeby gdzieś nieopodal takie sytuacje miały miejsce. Myślę, że nikt z mieszkańców by nie chciał tego. Każdy by chciał mieszkać i chce mieszkać w miejscu, które jest spokojne, posiada odpowiednią zieleń i odpowiedni komfort życia.
1: Są różne obawy właśnie w związku z planami firmy, bo w proteście jest mowa też o hałasie, jakichś zanieczyszczeniach, ale też o samym stanie ulicy, po którym te ciężarówki miałyby jeździć.
8: Tak, jeżeli chodzi o stan ulicy, sam jako infrastruktury takiej technicznej, to jest bardzo, no ulica jest zniszczona, może tak. Ulica jest bardzo zniszczona, jest to w ogóle droga z punktu widzenia, jest to droga techniczna, zbudowana z płyt, które posiadają dziesiątki lat. Ona powinna być już pewnie dawno wymieniona, natomiast to się na razie nie dzieje. Mieszkańcy składali pismo czy pisma w tej sprawie do Zarządu Dróg w Bielsku Białej. Na pismo na pewno jedno jeszcze z 2024 roku do dnia dzisiejszego nie uzyskali odpowiedzi w ogóle, a miasto powiedzmy w ramach jakby tych czynności, które wykonywało w kontekście tego pisma, bo tak rozumiem, że to dlatego było, to były jakieś takie czynności naprawdę pozorne, jeżeli chodzi o naprawę, czyli w jakichś kilku miejscach dosłownie kilka elementów asfaltu, ale to w zupełności jest niewystarczające, żeby uznać to za przywrócenie tej drogi do takiej właściwości, jak powinna być.
9: W tym momencie na tym terenie co się znajduje? To jest po prostu pusta działka?
8: W chwili obecnej tak, jest to pusta działka, którą zajmuje drzewostan. Kilkunastoletni już można powiedzieć.
9: I tam faktycznie mieszkańcy wchodzą na ten teren, czy on jest odgrodzony?
8: Ten teren jest normalnie przy ulicy, więc on jest ogólnodostępny, można na niego wejść, można tam pospacerować. Generalnie też znajdują tam schronienie zwierzęta, sarenki, tak jak po prostu jak w lesie. Tylko tyle, że jest to nie jest to jakiś duży masyw leśny, po prostu działka, która jest pokryta drzewostanem. Zresztą, który jest w pobliżu, również też się znajduje, bo taki drzewostan odgradza, można powiedzieć, całość. To znaczy rozdzielnię elektryczną, która znajduje się na samym szczycie tej ulicy, no od reszty, od zabudowań i reszty działek.
9: Pismo wpłynęło już kilka tygodni temu, są jakieś pierwsze odpowiedzi. Jakiego rozwoju tej sytuacji się spodziewacie jako mieszkańcy?
8: Trudno mi odpowiedzieć za wszystkich mieszkańców. Ja jestem pozytywnie nastawiony, to znaczy wiem, że miasto w jakiś sposób będzie broniło swojej narracji, swojej polityki, dlatego, że tam właściwie w Komorowicach podobnego typu problemy i sytuacje występują już od lat, więc liczę się z tym, że miasto nie będzie chciało nagle zmienić całej po prostu polityki przestrzennej i uznać, że ta część będzie tak samo miała wyglądać jak powiedzmy na przykład część Wapienicy, w górę na przykład ulicy Jaworzańskiej czy podobnych terenów, gdzie jest dużo zieleni, gdzie są ścieżki rowerowe i tak dalej. Natomiast myślę, że też ktoś się nad tym pochyli i jakby przyjmie do wiadomości, że to, że dana część jest przeznaczona jako przemysłowa, no to nie znaczy, że się nie możemy liczyć w ogóle z mieszkańcami, którzy tam ten teren zamieszkują tak naprawdę od lat i którzy tam byli pierwsi, nim ten teren został w taki sposób zagospodarowany. Mieszkańcy tam byli pierwsi i no wypadałoby teraz wziąć pod uwagę również ich interesy, przede wszystkim ich dobro. Tutaj pan prezydent, z tego co widzę gdzieś tam w social mediach, zawsze to podkreśla, że wszystkie inwestycje, które wykonuje, chce w to wierzyć, że są budowane i realizowane, że tak powiem, w interesie społecznym i w interesie mieszkańców i dla ich dobra i mam nadzieję, że tutaj też się nad tą sytuacją pochyli. Mam świadomość tego, że to jest jedna z ulic problemów w takim dużym, dosyć dużym mieście jest sporo, więc możliwe, że nawet nie zna po prostu takby szczegółów samej tej ulicy i samej specyfiki tego rejonu. Być może stamtąd nie pochodzi, nie wiem, nie znam dokładnie też jego sytuacji, natomiast no myślę, że w całym kontekście tej sprawy na pewno zapozna się z nią gdzieś bardziej szczegółowo i że te argumenty nasze jako mieszkańców do nich trafią.
9: Czyli jaka byłaby tutaj rola miasta, bo to firma jest spółką miejską, czy tu chodziłoby tylko o zmianę tego planu miejscowego, planu zagospodarowania?
8: My wnioskowaliśmy poza pismami również o zmianę tego miejscowego i ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego w stosunku do tego naszego terenu, żeby był to teren zabudowy, bo on taką rolę faktycznie pełni. Co prawda jest tam rozdzielnia elektryczna, którą miasto już jeszcze w poprzedniej epoce, która została zbudowana, jak wiadomo wtedy nikt za bardzo z interesem mieszkańców się nie liczył. Natomiast no, moim zdaniem nie implikuje to tego, że teraz wszyscy mieszkańcy poza tą rozdzielnią jeszcze mają przyjmować poza swoje ogrodzenia jako sąsiadów kolejne firmy. Bo tak już się dzieje. To nie jest tak, że my protestujemy tylko przeciwko tej firmie i jako, że to jest jedyny problem, który teraz się pojawił, dlatego że w tym rejonie, nawet na ulicy Napędowej, tego typu problemy już były. Tam już się pojawiła firma bodajże w 2016 albo w 2018 roku, która powstała i praktycznie od tego samego roku, to znaczy od roku 2018 już miały miejsce różnego typu postępowania, które miały miejsce z uwagi na uciążliwość tej działalności, która w naszej ocenie w ogóle nie powinna w takich miejscu powstać. Z tego, co się orientowałem i starsi mieszkańcy mówili, to ten teren miał być takim terenem rzemieślniczym, to znaczy w domyśle jakaś taka drobna działalność, która nikomu nie przeszkadza, ale nie działalność stricte taka przemysłowa, która emituje jakieś odory do atmosfery, która emituje nadmierny hałas, który jest uciążliwością dla innych mieszkańców. A to ma miejsce i to nie zostało w dalszym ciągu przez miasto naprawione. Mało tego, mieszkańcy zostali poinformowani, co prawda nieformalnie, bo to było telefonicznie, przez urzędniczkę, między innymi właśnie w kontekście sprawy związanej z hałasem, że aby miasto mogło tę sytuację rozwiązać, ten problem rozwiązać, to konieczna jest zmiana planu zagospodarowania, miejscowego planu zagospodarowania i o to mieszkańcy powinni wnioskować. Co prawda na piśmie się to nie pojawiło, ale taka sytuacja miała miejsce. Spółka Terma obecnie należy, z tego co się orientowaliśmy, do miasta. Samą działkę miasto przekazało Termie z uwagi na to, że przynajmniej jaką informację uzyskałem z Urzędu Miasta, że w ramach jakiejś inwestycji, z tego co się orientuje, drogowych, miasto, jeżeli mogę coś teraz faktycznie przekłamać, jeżeli niedobrze pamiętam, albo ktoś mnie telefonicznie niedokładnie poinformował. Chodziło o to, że miasto pewne działki, Terma ma być pozbawiona pewnych działek z uwagi na jakieś prace związane z drogami czy z nowymi inwestycjami. W związku z powyższym zdecydowali się na przekazanie pewnej działki jakby zamiennie za te, które Terma w chwili obecnej użytkuje. Właśnie użytkuje w takim celu jak skład materiałów budowlanych czy sypkich na czas awarii, przynajmniej tak to nam zostało przedstawione. No i trudno powiedzieć dlaczego i nie wiem kto, bo tu akurat miasto się nie wypowiedziało, kto był inicjatorem tej decyzji, że ktoś wskazał właśnie tę działkę w tej okolicy jako działkę, która bardzo dobrze spełni swoją rolę w tym samym celu.
9: Rozmawiałem z bielszczaninem mieszkającym w okolicy ulicy Napędowej. To niewielka ulica w Komorowicach Krakowskich. Mieszkańcy sprzeciwiają się planowanej inwestycji. Skład materiałów sypkich miałby powstać w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej. Spółka Terma odpowiedzialna za planowaną budowę jest w większości własnością miasta. Mieszkańcy złożyli kilka tygodni temu pismo do prezydenta i są w trakcie rozmów. Mieszkaniec, z którym rozmawiałem, powiedział, że to nie jedyna taka sytuacja w Komorowicach, gdzie zabudowa przemysłowa czy usługowa przeplata się z mieszkalną. Działka, o którą walczą mieszkańcy, jest zaznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako obszar usługowo-rzemieślniczy. To właśnie zmiany w tym planie są głównym celem protestu. A z dobrych wiadomości właśnie ruszyła trzecia edycja Bielskiego Festiwalu Filmowego. Organizatorem wydarzenia jest dyskusyjny klub filmowy Kogucik, a większość seansów odbędzie się w Kinie Kreska przy Studiu Filmów Rysunkowych.
10: Marzena Kocurek, Kino Kreska.
11: Przed nami trzecia edycja Bielskiego Festiwalu Filmowego. W zasadzie już teraz się zaczyna, jak rozmawiamy. Powiedz mi proszę, co nas czeka w tym roku?
10: W tym roku jak zwykle czeka nas uczta filmowa, tak naprawdę. Zaczynamy filmem Rój w reżyserii Bartka Bala, a po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserem i z aktorką Romą Gąsierowską. Drugiego dnia festiwalu zaprezentujemy Windą na szafot w reżyserii Louisa Malet, film, do którego muzykę napisał sam Miles Davis, a po tym filmie odbędzie się spotkanie pod nazwą Za kulis, w którym porozmawiamy z montażystką Izabelą Pająk i scenografem Łukaszem Trzcińskim. Bardzo ciekawym cyklem jest też Kino po sąsiedzku, czyli prezentacja kina naszych południowych sąsiadów. Wybór filmów przygotował Maciej Gil, historyk sztuki i kultury filmowej, i on też o tych filmach opowie. A zobaczymy Ucho w reżyserii Karela Kachyny z 1970 roku i film z roku 2000, Samotnych Dawida Ondriczka. Na zakończenie festiwalu czeka nas filmiem z muzyką na żywo i będzie to Brzdąc w reżyserii Charlie'ego Chaplina, do którego zagrają Czerwie.
11: To, co wymieniłaś, to nie jest też cały program, bo tutaj powiedzieliśmy tylko o tych wydarzeniach, gdzie poza filmem jest też panel dyskusyjny czy spotkanie. Ile mniej więcej tych seansów odbędzie się w trakcie festiwalu?
10: Muszę policzyć. Mam wrażenie, że odbędzie się ich około 10 i to będzie też pokaz filmu w akwarium i również w ramach kina plenerowego też będzie pokazywany film, więc naprawdę tych filmów zobaczymy bardzo dużo.
11: I są to też takie produkcje, których raczej przez całą resztę roku nie zobaczymy na dużym ekranie.
10: Dokładnie, to też jest tak, że części z tych filmów w ogóle pewnie nie zobaczymy na dużym ekranie, bo na przykład Ucho Karela Kachyny to jest naprawdę absolutnie wyjątkowa sytuacja, że ten film w ogóle jest pokazywany w kinie. Być może dzieje się to w ramach jakichś przeglądów tematycznych kina czechosłowackiego, ale na pewno bardzo, bardzo rzadko, więc warto tej okazji nie przegapić. Podobnie jest z Samotnymi Dawida Ondriczka, który też myślę, że dla pewnej grupy osób, w tym m.in. mnie, jest takim filmem kultowym, który oglądaliśmy wielokrotnie, więc zawsze miło go sobie przypomnieć w kinie.
11: Jak można zdobyć wejściówki?
10: Zapraszamy do kasy kina i też przez stronę internetową sfr.pl. Tam można sobie zakupić bilety online.
9: Mówiła Marzena Kocurek, Kino Kreska.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam serdecznie na magazyn Dzień Dziecka coraz bliżej. Z tej okazji można zagrać w grę miejską, grę terenową zatytułowaną Gdzie jest szpieg? Głównym organizatorem wydarzenia jest Miejski Dom Kultury.
12: Andrzej Lichosyt, wicedyrektor Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej.
1: Przed nami już kolejna edycja gry miejskiej, gry plenerowej z okazji Dnia Dziecka. Proszę powiedzieć, na czym to wszystko polega i no właśnie, jakie zadanie będą mieli uczestnicy?
12: Witam bardzo serdecznie radiosłuchaczy i zapraszam do wzięcia udziału w grze miejskiej Gdzie jest szpieg? To kolejna edycja i w tym roku spotykamy się 1 czerwca w poniedziałek. Wyruszamy ze studia filmów rysunkowych, gdzie w godzinach od 15 do 19 wydawana będzie mapa nawigacji. Ważne, żeby przejść całą trasę do godziny 20. Gra polega na tym, aby zdobyć pieczątki, ale żeby zdobyć pieczątki, trzeba zrobić jakieś małe zadanie lub odpowiedzieć na pytanie. Każdy, kto zbierze pieczątki i dotrze, odkryje kryjówkę szpiega, to dostanie drobną niespodziankę i będzie mógł przybić piątkę za szpiegiem właśnie w jego kryjówce.
1: I to wszystko dzieje się na takim obszarze, powiedzmy, możliwym do przejścia pieszo wokół centrum miasta.
12: Oczywiście, ta trasa to 9 punktów, jeżeli chodzi od pierwszego punktu wydania trasy aż do kryjówki, więc myślę, że przejście tego zajmie około 50 minut do godziny 10. Tak swobodnie, biorąc pod uwagę to, że gdzieś mogą być jakieś drobne kolejki. Także myślę, że jest to dobra forma spędzenia rodzinnie czasu i takiej wspólnej zabawy.
1: Oprócz samego spotkania szpiega jeszcze jakieś drobne nagrody się tam pojawią?
12: Właśnie, drobne niespodzianki, tak. I towarzyszyć w ogóle tej imprezie będzie także nasz piknik. Piknik przygotowany przez placówki Miejskiego Domu Kultury. W godzinach od 16 do 20 będą przeprowadzane warsztaty związane z tematem wody, bo taki temat gry w tym roku. I ponadto na scenie, właśnie na Placu Wojska Polskiego, odbędą się różne występy naszych zespołów, koncerty na scenie na Placu Wojska Polskiego.

0: godzinie 18 ich tajnej misji. Będą zupełnie w innym charakterze. Jeżeli chodzi o koncert, to koncert grupy Furmana Bajkowe Miasto zaplanowaliśmy na godzinę 19. Także nie lada atrakcje przygotowane właśnie na tą edycję. Edycję w wyjątkowym roku, w roku pierwszej polskiej stolicy kultury w Bielsku-Białej. Także serdecznie zapraszamy całe rodziny na spędzenie popołudnia właśnie 1 czerwca razem z nami, z Miejskim Domem Kultury.
1: To wszystko jest organizowane przez Miejski Dom Kultury, który ostatnio zresztą obchodził ważny jubileusz 30-lecia.
0: To prawda, właśnie jesteśmy świeżo po obchodach 30-lecia, w sensie koncertu gali jubileuszowej, która odbyła się wczoraj w Bielskim Centrum Kultury. Myślę, że gala udana, dochodzą do nas bardzo miłe echa zwrotne, także myślę, że było bardzo, bardzo miło i różnorodnie, jeżeli chodzi o nasze występy na scenie. Była na pewno bardzo rodzinna atmosfera i było miło się spotkać w tak szerokim gronie MDK-owiczów oraz gości.
1: Czyli kolejna taka impreza za kolejne 30 lat?
0: Nie no, myślę, że wcześniej te jubileusze obchodzi się co 5-10 lat, więc zobaczymy, co przed nami. Czy za 5 lat, czy za 10, ale na pewno będziemy świętować, bo MDK rozwija się prężnie. Będziemy na pewno mieli co świętować.
1: Mówił Andrzej Lichosyt, Miejski Dom Kultury. Z gry terenowej przechodzimy do tematu innej gry, gry sportowej, jaką jest badminton. Ostatnio drużyna badmintona z Bielska-Białej awansowała do pierwszej ligi.
2: Bartek Pietryja, prezes Beskidzkiego Klubu Badmintona Arena Park Bielsko-Biała. Witam serdecznie.
1: Witam i gratuluję awansu, bo klubowi udało się awansować do pierwszej ligi.
2: Udało nam się tak naprawdę po mocnych meczach naszej drużyny, czyli finałowym jakby playoffie u nas u siebie w Bielsku-Białej. Mecze były dosyć zacięte. Pierwszy mecz mieliśmy z drużyną z Sulęcina, gdzie obawialiśmy się dosyć mocno tej drużyny i ich składu, ale ostatecznie dwóch zawodników było kontuzjowanych w ich drużynie, i ten wynik wyszedł dosyć dobrze, bo 6-1 wygraliśmy. Natomiast drugi mecz, Uniwersytet Warszawski, zawodnicy mocni, naprawdę na bardzo wysokim poziomie, świetna atmosfera na trybunach, ilość osób naprawdę nas zachwyciła, bo i mnóstwo dzieciaków naszego klubu, ale również rodziców, jakby zapalonych badmintonistów, amatorów, przyszło, śledziło ten pojedynek. I wydaje mi się, że też dzięki temu wygraliśmy ten pojedynek, bo zawodnicy mieli duże wsparcie, duży aplauz, i udało się tak naprawdę.
1: Czyli jak teraz rozgrywki będą wyglądać w kolejnym sezonie?
2: Teraz jakby już jest okres przygotowawczy znowu do kolejnego sezonu. Gdzieś tam zawodnicy będą też się rozjeżdżać do kadr narodowych, kadr Śląska, albo będą trenować oczywiście tutaj w Bielsku, na miejscu. Będą też przed nimi jakby obozy, ale jeżeli chodzi o już nowy sezon, to od września startujemy w pierwszej lidze. Rozgrywki już będą w fazie ogólnopolskiej, ponieważ druga liga jeszcze była podzielona na rejony wojewódzkie. A teraz już przechodzimy już do takiej poważniejszej gry, i jakby tutaj kluby pierwszoligowe z całej Polski.
1: Zawodnicy jak się zapatrują na następny sezon?
2: Tutaj chciałbym też ze swojej strony pochwalić mega zaangażowanie zawodników i pozdrowić przy okazji. Robert Czembor, Karol Dubiel, Dawid Fraś, Maksymilian Pawlik, Michał Szczypka, Krystian Toczek, Jacob Toczek, Tomasz Tomża, a reprezentacja kobiet Daniela Bielińska, Maja Paszek, Marlena Pudło, Natalia Rerich i Karolina Siodlak. Ci zawodnicy jakby byli w tym sezonie w naszej drużynie, jakby reprezentowali nasz klub. Zapatrują się jak najbardziej na dalszą grę i dalszą walkę. Już gdzieś tam sygnały od nich idą do mnie, że mają chrapkę na ekstraklasę. Także będą na pewno się mocno przygotowywać do tego przyszłego sezonu. Jeżeli chodzi o tą ligę pierwszą, to rzeczywiście przeskok między drugą a pierwszą poziomem jest dużo wyższy. Tam naprawdę już jest poziom naprawdę mocny. Prawdopodobnie będziemy chcieli też jeszcze wzmocnić drużynę tutaj, na tą pierwszą ligę. Jeżeli będziemy chcieli awansować, tutaj wzmocnienie będzie kluczowe. Możliwe, że

0: Będziemy chcieli jakby ściągnąć naszych podopiecznych, którzy grali, trenowali jakby tutaj na Podbeskidziu, w Bielsku czy w okolicach, naszych wychowanków, którzy aktualnie też niektórzy grają w Ekstraklasie. Też są takie plany. No, generalnie chcielibyśmy grać swoimi zawodnikami, no ale to wiadomo, jest liga i musimy mieć mocny skład, żeby rzeczywiście gdzieś tam próbować się uplasować w czołówce w pierwszej lidze. Głównie chciałbym tutaj po tym sezonie bardzo serdecznie podziękować sponsorom, którzy nas wspierają. Urząd Miasta Bielska-Białej, oczywiście ośrodek, w którym możemy trenować, Arena Park w Bielsku, no i pozostałym jeszcze sponsorom, którzy też nas wspierają. Oraz bardzo serdecznie chciałbym podziękować kibicom, którzy za każdym razem, jak jesteśmy mecz, mamy u nas, wspierają nas, kibicują naszej drużynie i to jest super cenne. Drużyna na pewno jest wtedy mocniejsza. No i pozdrawiam oczywiście również moich zawodników, no i liczę na to, że w przyszłym sezonie będzie jeszcze lepszy wynik i lepsza gra w naszym wykonaniu.
1: Mówił Bartek Pietryja, prezes Beskidzkiego Klubu Badmintona Arena Park Bielsko-Biała. Ostatnio drużynie udało się awansować do pierwszej ligi. Z Arena Parku przenosimy się na Stadion Miejski, ale nie będziemy mówić o piłce nożnej, bo tym razem obiekt zostanie wykorzystany do innego celu niż sportowego. To ciekawa letnia propozycja Bielskiego Centrum Kultury.
2: Marek Kamiński, Bielskie Centrum Kultury.
3: Przed nami kolejna edycja wydarzenia Wlot na Spot i tym razem chyba już taka największa skala, tak mi się wydaje. Powiedz mi, co będzie się działo podczas tej edycji, gdzie ona się też odbędzie?
2: Wydarzenie Wlot na Spot odbywa się tradycyjnie w każdy wakacyjny czwartek, ale mamy prawdziwą bombę, którą zatytułowaliśmy Wlot na Stadion. I rzeczywiście dwóch znakomitych DJ-ów zagra na murawie Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej. To chyba pierwsze takie wydarzenie na stadionie, który zwykle jest zamknięty na wydarzenia muzyczne. Ale ponieważ następuje teraz zmiana murawy, postanowiliśmy skorzystać, że tak powiem brzydko, z okazji i zorganizować tam wielką, mam nadzieję, imprezę. Ale po kolei. To będzie 11 dzień czerwca, to będzie czwartek, to będzie godzina 18, to będzie Stadion Miejski. Wejść można już wcześniej, od godziny 17. Będzie dwóch znakomitych DJ-ów. Gwiazdą wieczoru będzie Sibul, jeden z najpopularniejszych polskich DJ-ów i producentów muzyki klubowej. Jeżeli spojrzą Państwo na Spotify, jego najpopularniejsze utwory mają po kilkadziesiąt milionów, nawet nie wyświetleń, tylko odsłuchów. Natomiast doskonale znany Michał J. Sandecki, DJ i animator muzycznych wydarzeń, rozgrzeje publiczność. On z tego słynie, słynie z dynamicznych setów, świetnego kontaktu z publicznością. Będzie pięknie. Wstęp oczywiście wolny. Jak zawsze będzie nasza DJ-ka niewiadówka. Myślę, że będą się Państwo świetnie bawić. Pogoda, no chciałbym powiedzieć, że gwarantowana, ale tego jeszcze nie wiemy.
3: No właśnie, też się zastanawiałem nad samą murawą, czy tak nie szkoda tej murawy, ale mówisz, że będzie jej wymiana, więc rozumiem, że dla stadionu nie będzie to problem.
2: Dla stadionu i dla murawy nie będzie to problem, ponieważ ona będzie zupełnie świeżutka na mistrzostwa FIFA, które odbędą się we wrześniu kobiecych drużyn. To będzie wielkie wydarzenie w historii miasta. No a przed tym wydarzeniem my z innym wielkim wydarzeniem wbijamy się, wlatujemy, lądujemy na stadionie.
3: I to też ważne, zostajemy na murawie, trybuny będą zamknięte.
2: Trybuny będą zamknięte, wszystko odbędzie się na murawie, będzie można usiąść na trawce, będzie można się czegoś napić, trochę potańczyć, wychillować się, odpocząć. Wieczór 11 czerwca, zapraszamy.
3: To 11 czerwca, a co jeszcze nas czeka przed wakacjami?
2: Przed wakacjami to już końcówka sezonu salowego, czyli powoli przenosimy się w plener, będą wloty na spot, będą koncerty, będzie Bielska Orkiestra Kameralna, będzie na koniec wakacji Kult, to szczególne wydarzenie dla miłośników muzyki rockowej, będzie się można wychillować, będzie można odpocząć, szczegółowe informacje oczywiście podamy, ale teraz może króciutko jeszcze o tym, co nas czeka w maju oraz czerwcu. Bogdan Łazuka. 5 czerwca. Pan Bogdan no nie jest już młodym człowiekiem, ale wspaniale opowiada, wspaniale śpiewa. Będzie też Czesław Majewski. Starsi Państwo być może pamiętają go. To jest ten człowiek, który grał na śpiewających fortepianach i w kabarecie Olgi Lipińskiej mówił: czy ja mam grać? to właśnie on. Dla niektórych to legenda, myślę, że to będzie znakomity koncert wspomnień. To 5 czerwca, ale już też zapraszamy powolutku na koncerty jesienne. Będą jak zawsze nasze dwa festiwale, Festiwal Kompozytorów Polskich i Jazzowa Jesień. Będzie raz, dwa, trzy już w sprzedaży. Będzie mnóstwo innych koncertów, o których jeszcze nie możemy Państwu powiedzieć. Będzie jazzowe Luname, będzie jazzowe Nene Heroin, będzie jazzowa Hiromi, gwiazda pianistyki jazzowej z Japonii. Ona otworzy tegoroczną jazzową jesień. Proszę patrzeć na nasz kalendarz. On będzie coraz bardziej się wypełniał. Dla miłośników teatru spektakl Pułapka, znakomita komedia kryminalna. I tak mógłbym jeszcze długo wymieniać, ale po prostu proszę zerknąć i będziemy im, kiedy będziemy już troszkę bliżej tych wydarzeń, myślę, że uda nam się jeszcze raz spotkać i opowiedzieć o nich.
3: Czyli jeszcze nie wiadomo, jak będzie wyglądać lato w BCK?
2: Już przekazujemy informacje. Będą koncerty na Placu Wojska Polskiego, będzie koncert związany z musicalami, będzie koncert związany z Marią Koterbską, to nasza Bielska Orkiestra Kameralna, będzie wspomniany koncert kultu, będą różnego rodzaju widowiska i strefy chill-outu. Oczywiście wloty na spot również będą w każdy, czy prawie każdy wakacyjny czwartek.
1: Mówił Marek Kamiński, Bielskie Centrum Kultury.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo z Media Expert taniej masz.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
11: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
12: Siemaneczko, 10 rano, niedziela i nie ma, że jest wcześnie. Nie ma, że dzień wolny i że głowa boli. My od samego rana podkręcamy tempo i oczywiście robimy to najlepiej w Polsce. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat na dobry początek Dnia Mikołaj. Siemanko, zapraszam do 15.

Talk to you. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. Wiecie co, na świecie są różne kluby. Są kluby piłkarskie, kluby książki, kluby innych zainteresowań. Natomiast w Japonii powstał klub sprzątania Tokio. I tam ludzie po prostu spotykają się razem, żeby się trochę socjalizować, a przy okazji wyjść na miasto i je posprzątać. Nie wiem, czy w Polsce by się coś takiego sprawdziło. Z drugiej strony, jakby tak zebrać dużo butelek i potem je oddać do butelkomatu, to jeszcze byłby z tego dodatkowy profit.

Meduza, Don't Wanna Go Home. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i oczywiście się nie zatrzymujemy, bo cała masa fantastycznych numerów jeszcze w tej godzinie. High Tech, Say, Say, Say. To na pewno się pojawi. Będzie też Anima i Georgie i Beautiful. I to jest naprawdę piękny utwór.

97,9 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
9: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
8: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
9: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
18: Po reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
19: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
18: Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

Gleosia, BFF, chodź ze mną, chodź ze mną. A wy możecie z nami pojechać na Tomorrowland do Belgii, ponieważ no, zbieramy ekipę, potężną ekipę, ekipę słuchaczy i waszych znajomych, meloradio.pl. Tam pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, piszecie dlaczego, a potem wszyscy zbieramy się do jednego Melo Partybusa. No i jedziemy do Boom, do Belgii i razem przeżyjemy najwspanialsze chwile w naszym życiu. Meloradio.pl. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: To Liza i Pryska, On The Move, tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu, a jeżeli już jakieś ruchy niedzielne rozpoczynacie, a może nawet nie, może teraz na spokojnie śniadanie, to tak czy siak zostańcie z nami, ponieważ my zrobimy wam fantastyczny dzień.
1: A już o 11 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jen, Kaskada.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zapraszam. Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: 11 na zegarach, a my oczywiście nie zwalniamy, tylko podkręcamy dalej tempo. Boy, You Turn Me obiecane już przed nami. Rise Up od Wina i też za chwilę w głośniki wpadnie. Mikołaj, siemanko, jesteśmy dzisiaj do 15.

Gibbs, Dope House i For Money, to jest Win i ten numer naprawdę robi robotę. Polecam, jeżeli jesteście fanami takiej wieczornej czy tam nocnej jazdy samochodem bez celu, to przetestowałem i działa naprawdę dobrze, no ale taki chyba był właśnie zamysł. Do samochodu, czy też do domu, czy na rower, czy na spacer, gdziekolwiek nie jesteście, to też nada się. DJ Fresh i Rita Ora, Hot Right Now, tak właśnie podkręcamy tempo w Maloradio, za chwilę Thomas Gray, Rumors.

0: Alok i Khalid w Maloradiu. Dive Into Me to jest nuta, którą naprawdę ciężko jest wyrzucić z głowy, no bo po prostu nigdy nie zawodzi. I skoro jesteśmy w tym temacie, Never Let Me Down, Vice i Tom Gregory totalnie w tej godzinie się pojawią, to wam obiecuję, będzie też Aleph Arben i Body Talk.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super. Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Jedziemy?
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: O reklamie. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

Shanghai i La Luz. A Luz mieć na bani, to mieć już zaplanowane różne imprezy, w których będzie się chciało wziąć udział w tym roku. No a chyba nie ma większego przeżycia niż Tomorrowland. Tomorrowland 2026 w Belgii to jest miejsce, do którego zabieramy was z największą przyjemnością. Na meloradio.pl musicie pokazać, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, napisać dlaczego, a my oczywiście montujemy ekipę, pakujemy się wszyscy razem do autobusu i jedziemy przeżywać razem Tomorrowland. Czego chcieć więcej?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Dwa ziomki, które musiały trochę poczekać na wydanie tego numeru, ale w końcu jest. To jest Repeated w Melo Radio. I tak właśnie podkręcamy tempo. I zamykamy tym samym 11, a już za chwilę w samo południe.
1: A już o 12 zagramy
0: Kongs Theophilus London Galaxy.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
3: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
0: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
9: Mamy już południe, więc zaczynamy drugą połowę dnia z przytupem Kungsita, Willis Alon, Galaxy oczywiście obiecane, Holy Moly, Shut a Friend, Bibi Rexa, Faithless, New Religion, takie numery przed nami. No i oczywiście będzie ich jeszcze więcej, bo nie zwalniamy, tylko podkręcamy tempo. Mikołaj, siemanko, jesteśmy razem do 15.

0: Aben.
1: Halo?
0: Być może wy tak powiecie, a my wam powiemy, jedziecie na Tomorrowland, ponieważ wysyłamy was na Tomorrowland 2026 do Belgii na meloradio.pl. Pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland. A piszecie dlaczego, no a my oczywiście będziemy was tam wysyłać, ba, pojedziemy razem z wami i wspólnie będziemy tę przygodę przeżywać. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się do zabawy, pojedź na Tomorrowland z Meloradiem.

Sigala i James Arthur, Lasting Lover, ale teraz wam sprzedam info, takie jest za kulis. Wiecie, co Sigala będzie robił 31 lipca? Ja wam powiem. Wystąpi na White Stage, na Sunrise Festival. 31 lipca, Kołobrzeg, nie może was tam zabraknąć.

autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Rozkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś.
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Tymek, Big Sighty Days, to anioły i demony w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo. A jeżeli wy walczycie z takimi demonami typu, o, już mam 20 parę lat i niczego nie osiągnąłem, to spokojnie, dajcie sobie trochę czasu. Na przykład taki Keanu Reeves nie stał się ogromną gwiazdą kina, dopóki nie skończył 35 lat. Wtedy właśnie zagrał w Matrixie, więc wszystko jeszcze przed nami i będzie dobrze. I w Meloradiu też będzie dobrze, no w końcu to Andy Dusty, Charis, Zocaria. I już teraz.

0: of the Night, chociaż zbliżamy się do 13, ale w nocy też oczywiście można sobie ten numer przypomnieć. Tym właśnie kończymy 12, a już za moment w głośnikach.
1: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. To punktualnie o 13, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

to promocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

13 już na zegarach. Kygo i Khalid i Griffin zresztą też gotowi, by przejąć antenę z numerem Save My Love, ale to oczywiście nie jedyny numer, który podkręci nam tempo w ten właśnie koniec tygodnia. Pitbull i Chris Brown, International Love też za moment wpadną w głośniki. Mikołaj, siemanko!

How does it feel, Dub Dogs, Fezo i Zark? Jakie to uczucie być na Tomorrowlandzie? Ja jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że się dowiem i mam nadzieję, że wy też się dowiecie, no bo zabieramy was na Tomorrowland razem z Meloradiem na meloradio.pl. Przypominam, że pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland, piszecie, dlaczego akurat z tą osobą, a potem bierzecie tę osobę i razem z nami jedziecie do Boom w Belgii, by tam no, doświadczyć tego niesamowitego przeżycia, jakim jest Tomorrowland.

Modelki, włodarski w Meloradiu. Lubię cię jak lato. Byłoby całkiem ironicznie, gdyby się okazało, że modelki jednak nie lubią lata, tylko wolą zimę, ale wątpię, żeby tak właśnie było. My jak lato lubimy też See You Move Your Body w remiksie Alana Walkera już za chwilę w Melo.

0: ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
3: Po reklamie.

taka letnia godzina nam się zrobiła. Summer's back to Alok i Jess Glynn na antenie Melo Radia. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Pośpiewaliśmy trochę do tego numeru na barce. Być może ten materiał już się pojawił, a być może jeszcze nie. Tak czy inaczej zapręcam i zapraszam do obserwowania sociali Melo Radia, Instagram, TikTok. Wszystko, co tylko macie, tam robimy naprawdę dziwne rzeczy, ale mam nadzieję, że pozytywnie dziwne. To musicie już ocenić sami. Sociale Melo Radia czekają codziennie z nowym kontentem.

0: Madison Beer, to jest Make You Mine i tym zamykamy powoli godzinę 13. Zbliżamy się do pory obiadowej. Przynajmniej u mnie tak zawsze było, bo to chyba za chwilę ten taki fantastyczny teleturniej, gdzie się opowiada najlepsze dowcipy, prawda?
1: A już o 14 zagramy
0: Millennium Don't Want Your Love.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: O reklamie.
3: Siemaneczko, 14 na zegarach. Nie zatrzymujemy się, podkręcamy tempo dalej. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Oczywiście za chwilę będzie. Będzie też Doda i melodia ta. No i oczywiście nasz ulubiony utwór z Igą, czyli Golden. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 15. Melo Radio.

John Summit, The Chainsmokers, Ilse All The Time i my cały czas myślimy już teraz tylko o jednym. Tomorrowland 2026 w Boom w Belgii. No żyjemy tym, ponieważ to jest jedno z najbardziej niesamowitych przeżyć, jeżeli nie najbardziej niesamowite, które można w swoim życiu oczywiście zaliczyć i wy też możecie to dopisać do swojej listy meloradio.pl. Tam piszecie i pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland i dlaczego, a my potem zbieramy całą ekipę w autobus i jedziemy prosto do Belgii. We'll be right back.

Talk to you, tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu i nie będziemy dużo gadać, ale za chwilę dużo będziemy słuchać, bo będzie dużo dobrego do słuchania. Rihanna i Calvin Harris, We Found Love, to na pewno w tej godzinie jeszcze się pojawi. Medusa, Henry, Camomile, I Don't Wanna Go Home również w waszych uszach wybrzmi.

0: 97,9 FM. Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dak 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
13: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Klimatyzacja? Dobór urządzenia? Sprawdzenie kosztów? Ekipa montażowa? Tyle wyborów naraz.
15: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
16: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
14: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
16: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
23: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
24: Skoda.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
25: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
26: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

Karla Fernandez, Melo Radio. Co jeśli? A co jeśli GTA 6 znowu będzie opóźnione? Ostatnio minęliśmy datę 26 maja, to wtedy właśnie miało się pojawić z dawna wyczekiwane GTA 6. Premiera została przeniesiona na jesień, ale pojawiły się już pewnego rodzaju przecieki w internecie, że jednak nie jesień, tylko jednak gdzieś tam luty przyszłego roku. Mam nadzieję, że te przecieki są zupełnie nietrafione i wyssane z palca, ponieważ myślę, że czekaliśmy wystarczająco długo. Boy, you turn me. Już teraz.

Never Going Home. Taki właśnie numer popełnił Kungs, ale ja to akurat będę musiał. Natomiast zostaję z Melo i wam też radzę, bo już za chwilę po 15 kolejna dawka najlepszych numerów, które podkręcą wam tempo na niedzielę.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
0: Po reklamie.
2: Siemaneczko, w niedzielę, 15 już na zegarkach, a w tej godzinie oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy. Sony Fodera, I Think About Us na dobre wejście. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo Radio, to Anima i Beautiful na 16 minut po 15. Robert Makłowicz na Fame MMA. No to się nie wydarzy, ale była taka szansa, bo dostał taką propozycję. No nie powiedział co prawda z kim miałby walczyć, ale powiedział, że patrząc na jego klatę, to nie chciał robić krzywdy tym biedakom. No to by było mocne, zdecydowanie. A wy z kim byście widzieli Makłowicza w klatce? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. No ja to widzę z Magdą Gessler. Albo pokonałaby go krzykiem, albo talerzami.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 27 minut po 15, a ja przed chwilą pytałem was, z kim Makłowicz powinien zmierzyć się na Fame MMA? No i na WhatsAppie wygrywa zdecydowanie Magda Gessler, ale też na przykład pojawiła się Ewa Wachowicz. No może kiedyś to się wydarzy, u nas na pewno za chwilę wydarzy się Artemas, no i powiem wam też, co zrobić, żeby pojechać na Tomorrowland.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku w Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda. Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

No przy takich numerach to furka sama jedzie, nawet paliwa nie potrzebuje. No Broke Boys w Melo. I Disco Lines. U nas on już potwierdził swoją obecność na Tomorrowland w Belgii, a wy na co jeszcze czekacie? Czy już zgłaszaliście się na meloradio.pl, by dołączyć do naszej ekipy? No, jeżeli jeszcze nie, to najwyższa pora, żeby zapewnić sobie to niesamowite przeżycie z muzą, z najlepszymi ludźmi, z najlepszymi światłami, no ze wszystkim po prostu. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Meloradio.pl, tam to robimy. A wiecie, kto też jeszcze będzie? Jugel, który już teraz u nas i Moving to the Sun.

0: Inside the Lines w Melo jeszcze przed 16. My nieustająco podkręcamy tempo i zapewniamy wam najlepszą muzę, no bo wiadomo przecież, że weekend z muzą to udany weekend. Dlatego po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów w naszej playce.
1: A już o 16 zagramy
0: Dracula. Tak, zagramy punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo, więc bądźcie z Melo.

0: Home.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
1: O reklamie.
8: Dracula nam pięknie otworzy 16 w Meloradio, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Ariana Grande i Roxy Węgiel. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

ale Farben w Melo. Tak, podkręcamy tempo kwadrans po 16. Na co można wydać 200? No na przykład na jakieś fajne pójście na ściankę wspinaczkową, na jakieś ładne kwiaty do drugiej połówki, może na randkę, a może na coś zupełnie innego byście taką kasę wydali. Już teraz wejście na meloradio.pl i napiszcie nam, na co byście takie 200 wydali, a już jutro szansa w szybkiej kasie w Meloradiu właśnie na takie siano. Jeszcze przed długim weekendem myślę, że jak znalazło.

0: Ależ klimacik, 26 minut po 16. Halo w Melo, a za chwilę powiem wam, dlaczego lepiej nie zgłaszać furek do Straży Miejskiej, bo różnie się to może skończyć. Armin van Buuren nam też zagra, to jeszcze przed 17, czyli już za chwilę.
1: Melo Radio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Reklama. Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.

Ależ to jest dobry numer. Smolasty Trips, duże oczy w Meloradiu na 20 minut przed 17. Tak podkręcamy tempo. A w Warszawie tymczasem ciekawa sytuacja. Ziomek, słuchajcie, furki do Straży Miejskiej zgłosił przez specjalną aplikację. I co się stało? No sam dostał od tej Straży Miejskiej 500 mandatu. No bo jak stwierdzili strażnicy, zostali wprowadzeni w błąd i wykonali niepotrzebne czynności. No co się okazało? Typek, zgłaszając kilka różnych samochodów, przez pomyłkę dwa razy zgłosił ten sam. No i dlatego dostał 500 mandatu. Choć jak za bycie 60, to chyba i tak nie tak dużo. Bibi Rexha i David Guetta już teraz przed nami i Sad Girls.

0: I od razu podróż czwórką przyjemniejsza. Felix Jen i Sophie Ellis Bextor tak nam pięknie odliczają do 17, a po 17 będę miał dla was m.in. świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. No to świeżynka może nie jest, ale ten numer ostatnio ma drugie życie, bo ponownie go bardzo mocno pokochaliśmy. Punktualnie o 17 Justin Bieber i Nicki Minaj, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
16: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
17: Trochę ten kawałek ma, ale znów go bardzo pokochaliśmy ostatnio. Beauty and the Beat otwiera nam 17 w Meloradiu. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Można sobie ponucić i można sobie pośpiewać. David Guetta w Melo Radio. To 80 metrów nad ziemią po linie, tak? Przeszedł w Warszawie Estończyk Jan Rozen. No powiem wam, że patrząc na same te filmiki, szybciej bije mi serducho, a co mówić o tym, żeby faktycznie to zrobić? Szacun mocny. A wy co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Skok ze spadochronem na bungee, może jeszcze coś bardziej odjechanego zrobiliście? Pochwalcie się całej Polsce.

0: do modelki i włodarski to Melo Radio i to 25 minut po 17. Tak podkręcamy tempo i w furce, i na grillu, i na działce, i w robocie przy niedzieli. A ja pytałem was parę chwil temu, co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu. Sylwia mi napisała, że to był skok ze spadochronem z jej narzeczonym. Z kolei Grzechu napisał na WhatsAppie Melo, że w gimnazjum napisał prześmiewczą piosenkę o nauczycielach. No to grubo. My w gimnazjum napisaliśmy na przykład taki scenariusz prześmiewczy o nauczycielach na zakończenie roku. W międzyczasie go znaleźli, później była wielka afera. Kiedyś wam opowiem, a za chwilę wam zagram Calvina Harrisa i Dua Lipę. Będzie też świeżynka w naszej playce.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
16: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
15: Mów szybko, gdzie byłaś?
16: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
15: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
16: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
15: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
17: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
18: Citroen.
0: O reklamie.

0: Martin Solveig, to Melo Radio, to 20 minut do 18.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A my w Melo mamy zawsze dla was najlepsze numery. Ten, który teraz przed nami, bardzo mocno niesie się po TikToku. Zajrzałem też w komentarze w internetach. Aż ciarki przechodzą po plecach, gdy słucham tego emocjonalnego utworu. Albo na przykład prawie się popłakałem, kiedy grali to na Coachelli. Jakie wrażenia wy będziecie mieli? No, jestem bardzo ciekaw, no ale nie ma co czekać, trzeba grać. Cascade, Leighton, Jordani, Natalie, Jane i Meet Again to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, podkręcamy tempo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Martin Garrix w Melo Radio, będzie też na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli wy również chcecie to przeżyć, to już teraz wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Po 18:00 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie.

Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema!

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
6: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
5: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
6: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
7: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
0: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: 321-321-777. Już za chwilę bawimy się w Podejmij Wyzwania. Ja czekam na odważną osobę. 321-321-77. Dzwońcie. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

0: Przyjmij wyzwanie.
1: Felix i Jenny Kaskada za nami w Meloradiu na 16 minut po 18. A teraz, jak mogliście usłyszeć, będziemy podejmowali wyzwanie na antenie Melo, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Mateusz. Siemanko.
2: Siemanko, witam Ciebie, witam wszystkich.
1: Mati, ja Ciebie słyszałem, że w drodze do roboty złapałem.
2: Tak, tak, tak. Pogoda ładna, ale niestety obowiązki. Pokorzystałbym z pogody.
1: No to słuchaj, ja w takim razie jeszcze przed tą robotą Ci trochę emocji zapewnię na antenie Meloradia i będę miał dla Ciebie wyzwanie. Co Ty na to?
2: Jestem za.
1: Super. Słuchaj, ja tak patrzę teraz na telewizor. Polska z Ukrainą grają. No niestety przegrywamy na razie 1-0. Ale ja mam dla Ciebie takie wyzwanie właśnie, żebyś Ty jakoś zmotywował tych naszych piłkarzy, żebyśmy jednak zwyciężyli to spotkanie, może jakimś okrzykiem, może jakimś innym sposobem. Antena jest Twoja.
2: Polska, Polska, mistrze Polski.
1: O, no i słuchaj, w takim momencie myślę, że Lewandowski za chwilę strzeli gola i za to oczywiście mocno trzymamy kciuki, a do Ciebie wędrują skiety od Meloradia, no i trzymamy kciuki za biało-czerwonych, żeby zwyciężyli. Kogo pozdrawiamy?
2: Pozdrawiam synów Oliwiera, Maksia, wszystkich słuchaczy, no i wszystkie dzieci, no bo jutro dzień dziecka, więc wszystkiego dobrego dla dzieciaków i dla wszystkich słuchaczy. I dla Ciebie też.
1: O, dziękuję bardzo, no i niech wszystkie dzieci oczywiście będą grzeczne. James Young już teraz przed nami.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. James Hype za nami, a u nas za chwilę oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy. Będzie Maszal i też między innymi jeszcze Meduza przed 19.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Dzień dziecka to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
14: Skoda.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
17: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
18: Hot grill.
19: Parilla caliente.
20: Grilla calda.
21: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
22: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
23: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
24: Jedziemy?
25: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
26: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
27: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

Tak podkręcamy tempo Out of My Head w Melo. Słońce, muza, tłum dobrze bawiących się ludzi, dobre jedzenie, specjalne strefy i długo bym mógł tak wymieniać, ale czy to nie brzmi jak idealny plan? Wszystko to możesz przeżyć, wystarczy, że już teraz napiszesz i pokażesz, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. No i możesz tego właśnie doświadczyć. Wbijajcie na meloradio.pl, tam specjalny formularz. Dużo dobrej muzy, ach, niesamowite emocje, nie można tego przegapić.

0: A się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 19 w Melo. Filip Jakinel za nami, przed nami oczywiście cała masa znakomitej muzy. Korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli, ale nie z jakimś dużym smutkiem, bo przecież długi weekend przed nami.
1: A już o 19 zagramy
0: New Religion. Bibi Rexha i Fatless punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w Twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: O reklamie.
6: Oj, się będzie działo w tej godzinie. Bibi Rexha i Fedless na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Alan Walker, będzie też Shaus Lanbery, a to wszystko przed 20. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

ostatnio na szczycie 30 Meloradia, czyli bardzo, bardzo go lubicie. To już 14 minut po 19, a czy wy wiedzieliście, że można oglądać TikToka offline? No, ja się dzisiaj o tym dowiedziałem, czyli to jest świetna opcja, biorąc pod uwagę, że wakacje się zbliżają, długi weekend. No, okazuje się, że słuchajcie, wystarczy kliknąć tam te takie trzy paseczki, wejść w zakładkę filmy online, no i sobie można pobrać na przykład 120, 240, albo nawet 480 filmów. Biorąc pod uwagę, że na wakacjach według badań kłóci się około 40% par, to ja bym wybrał ten największy pakiet.

Really Happy Ghost Town w Melo. On między innymi na Sunrise Festival. To już coraz bliżej. 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Tam się będzie działo. Nie może was zabraknąć.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
0: Po reklamie.

0: Gabry Ponte i Lumix i Thunder of Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. No a polska reprezentacja w piłce nożnej to się dzisiaj nie zaprezentowała najlepiej podczas tego meczu z Ukrainą. 2-0 niestety przegraliśmy. No aż strach pomyśleć, jakby zagrali na Mistrzostwach Świata. A nie, czekajcie, nie zagrają. Chcę więcej, Fuka i Liwka i Enklawa to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, to świeżynka w naszej playce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To Jonas Blue i By Your Side w Melo jeszcze przed 20. Po 20 też będziemy podkręcali tempo, więc koniecznie zostańcie z nami, a ja tymczasem się odmeldowuję i wracam w kolejny weekend. Bądźcie niegrzeczni, wszystkiego dobrego, hej!

0: Select.
1: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
1: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
3: Autopromocja. Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
5: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. Odwiedzimy dzisiaj Fundację FREE. FREE to skrót od Fundacja Rozwoju, Edukacji i Ekologii. Już po raz drugi fundacja organizuje wystawę dzieł upcyclingowych stworzonych przez swoich podopiecznych.
6: Marcin Kogut, prezes Fundacji Rozwoju, Edukacji i Ekologii FREE. Fundacja FREE zajmuje się popularyzacją upcyclingu, popularyzacją idei zero waste'owej. Działamy w sposób taki edukacyjny w szkołach i praktyczny na warsztatach. Prowadzimy warsztat stacjonarny w Bielsku, gdzie zapraszamy młodzież z różnych partnerskich placówek. Tutaj majsterkują wykorzystując najczęściej materiały z odzysku. I właśnie takie produkty, które uda im się wytworzyć, staramy się co jakiś czas pokazywać, a pokażemy je między innymi już wkrótce na wernisażu, na wystawie upcyclingu i trash artu, który rozpocznie się dnia 2 czerwca i będzie trwał do 16 czerwca. Tutaj zaraz pod naszym warsztatem stacjonarnym w kawiarni Nowa Patria i w przestrzeni właśnie tej, w której już rok temu odbywała się nasza wystawa, teraz w przygotowanej, odrestaurowanej, na nowo odkrytej przestrzeni postaramy się wyeksponować pracę młodzieży, która uwrażliwiła się na to, że rzeczywiście problem odpadów jest coraz większy, że należy je w różny sposób wykorzystywać, ograniczać i dbać o przede wszystkim o nasze otoczenie w ten sposób.
7: No właśnie, macie taką fajną tutaj lokalizację. Na dole jest Patria, też po sąsiedzku macie ulicę Kreatywną, z którą chyba też często współpracujecie.
6: Tak, od wielu lat jesteśmy partnerami w wielu działaniach. Nasze działania też są kierowane do młodzieży z ulicy Kreatywnej, czyli młodzieży i z placówek z wsparcia i innych instytucji i działań, które ulica Kreatywna, tak naprawdę Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, realizuje.
7: Upcycling, na czym on tak naprawdę polega? Bo myślę, że to pojęcie recyklingu każdy z nas słyszał. Czym to się różni od upcyclingu?
6: Tak, recykling jest już dosyć dobrze poznany. Każdy z nas spotyka się z nim na samym początku, kiedy musimy posegregować wszystkie nasze odpady na odpowiednie frakcje i te frakcje później w sposób bardzo technologiczny, energochłonny są przetwarzane po to, aby te odpady nie trafiły na wysypisko, aby cykl ich życia przedłużyć. aby mogły nam służyć drugi i trzeci raz, ale cały czas potrzebujemy olbrzymiej ilości energii, wiedzy, świadomości i później też swoich wyborów na samym końcu, aby wybierać rzeczy zrobione z recyklingu. I no jak widzimy, no, ilość, pomimo że żyjemy w pięknym miejscu na Ziemi, zielonym miejscu na Ziemi, to i tak ciągle zaczynamy się borykać z ilością odpadów, które generujemy. Więc recykling jest nie wyborem, jest koniecznością. I również jego pokrewne dziedziny, takie jak upcycling, zaczynają być niezmiernie konieczne. Upcycling jest kreatywny. Upcycling jest tu i teraz. Upcycling nie wykorzystuje tak olbrzymiej energii do przetworzenia surowców. W upcyclingu bierzemy puszkę i za chwilkę przerabiamy ją na lampę. Bierzemy stary płaszcz i przerobimy go na pufę. Bierzemy książki i również przerabimy je na coś kreatywnego. To jest właśnie upcycling. I upcycling w takiej edukacji ekologicznej, której prowadzimy, jest jednym z naszych najważniejszych narzędzi, bo w sposób pracy, w sposób partnerski, w sposób działania ramię w ramię możemy namacalnie zmieniać otaczające nas środowisko, wykorzystując odpady w trakcie warsztatów, tworząc rzeczy wartościowe, tworząc rzeczy użyteczne, tworząc rzeczy często piękne, tworzymy zmianę świadomości, zmianę w podejściu do naszych zasobów, a w konsekwencji podejściu do naszej planety.
7: Myślę, że to jest trochę powrót do tego, co było kiedyś, bo mam wrażenie, że pokolenie chociażby moich rodziców czy dziadków było bardziej nastawione na naprawianie rzeczy, a niekoniecznie kupowanie nowych. Dzisiaj jest ten dostęp do nowych produktów cały czas. Myślisz, że tutaj można wziąć jakiś wzór z tych poprzednich pokoleń?
6: Może więcej. Nie bierzemy jakby wzoru, tylko staramy się kontynuować to, co było zawsze. Bo pomimo, że samo pojęcie upcyclingu było w kontekście takiej debaty o recyklingu i w momencie, kiedy recykling powodował downcycling, czyli obniżenie wartości surowca, to upcycling podnosił wartość tego surowca w danym momencie. I to jest taka retoryka na temat pewnych zmian w rozumieniu recyklingu. Natomiast sama idea, wiadomo, jest stara jak świat. I tutaj nie odkrywamy absolutnie nic na nowo, staramy się tylko w pewien sposób poukładać sobie w głowie własne działania, to co robimy, aby w umiejętny sposób przekazywać tę wiedzę. Tak, cały czas korzystamy z tego, co było wcześniej, naprawiamy rzeczy, staramy się odmawiać sobie niepotrzebnego i wykorzystywać to, co już mamy. Bo jeżeli już raz wydarliśmy z planety jakiś surowiec, powinniśmy go w sposób odpowiedzialny wykorzystywać maksymalnie, nie w sposób nieodpowiedzialny wykorzystać tylko raz w imię Black Friday, Black Friday Week, wielkiej wyprzedaży przedświątecznej, poświątecznej, wietrzenia magazynów i tak dalej, gdzie tworzymy przestrzeń do generowania kolejnej ilości odpadów, produktów, w konsekwencji produktów jednorazowych i odpadów, gdzie ilość wysypisk zaczyna na świecie nas przytłaczać, bo wysypiska to nie tylko potężne składowiska odpadów, to też wyspy śmieci, to odpady na najwyższych szczytach świata, w najgłębszych miejscach na świecie, w przestrzeni kosmicznej i nie trzeba może tak dalekiej odległości, bo spojrzymy na nasze otoczenie i choćby przypomnieć sobie co roku odbywający się festiwal Czyste Beskidy, który obecnie jest realizowany przez Fundację Górom, gdzie wolontariusze z naszych szlaków tutaj znoszą co roku 3 tony śmieci, a nie mówiąc o tym, co się dzieje często na ulicach, co się dzieje wzdłuż rzek, co się dzieje w jeziorach i na ich wybrzeżach.
5: Rozmawiam z Marcinem Kogutem z Fundacji Free z Bielska-Białej. Fundacja przygotowuje wystawę upcyclingu i trash artu. Wrócimy do tego tematu, ale na chwilę zajrzymy do Jaworza, gdzie czeka nas kolejna edycja Jaworzańskiego Festiwalu Młodzieży.
8: Dzień dobry, jestem Marcel Krzemień, przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze. Tym razem po raz pierwszy u nas nas. Festiwal łączymy z wydarzeniem Majówki Jaworzańskiej oraz baśniowym Dniem Dziecka, czyli na amfiteatrze 30 i 31 maja będzie się działo, ponieważ 30 maja odbywa się coroczna majówka, a 31 maja odbywa się Dzień Dziecka, na którym od rana są różne atrakcje dla młodych mieszkańców, a w późniejszym czasie, bo o godzinie 18.30 występuje Support, czyli nasz lokalny zespół Runway Band, po którym na scenę wchodzi Shafter, który jest w tym roku headlinerem naszego wydarzenia. Młodzieżowa Rada Gminy, kiedy pada tylko pomysł organizacji festiwalu, bierze udział w budżecie obywatelskim, zgłaszając projekt na Festiwal Młodzieży. Poza tym nasza rada co roku dostaje z gminy przydzielany budżet, który również pomaga nam w tym, żeby ten festiwal zorganizować, oraz w tym roku po raz pierwszy dostaliśmy patronat ze Starostwa Powiatowego, który tak naprawdę sprawił, że możemy taką gwiazdę do Jaworza zaprosić.
5: Mówił Marcel Krzemień, przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze. Przed nami 6. Jaworzański Festiwal Młodzieży. Wracamy teraz do Bielska-Białej, do Fundacji Free, gdzie Marcin Kogut opowiada o zbliżającej się wystawie upcyclingu i trash artu.
7: Wspomniałeś też o takim pojęciu jak trash art.
6: Tak, trash art to jest taka odmiana sztuki, która wykorzystuje właśnie odpady w tworzeniu jakiegoś dzieła. I tak jak upcycling jest, nawiązuje do rzemiosła, które wykorzystuje odpady, tak trash art to będzie sztuka, która wykorzystuje właśnie różne surowce, które miałyby trafić na wysypisku, i tak kolaże, asamblaże, rzeźby, przeróżne instalacje, które łączą materiały w sposób bardzo kreatywny, w sposób z wielkim wyczuciem, nazywamy właśnie trash artem.
7: Czyli na wystawie zobaczymy i dzieła sztuki, trash artu, ale też te przedmioty codziennego użytku, tak? Czyli na przykład, no powiedzmy, paleta przerobiona na krzesło czy na stolik.
6: Tak, zobaczymy i rzemiosło, i sztukę. To wszystko będzie pokazane z perspektywy tego, jak widzą to młodzi ludzie, jak widzą to uczestnicy często warsztatów, które my prowadzimy. I właśnie ku temu zmierzamy, aby promować tą sztukę i to rzemiosło odpowiedzialne osób młodych. Chcemy to pokazywać, pokazujemy to w tym momencie już drugi raz. Chcielibyśmy, aby właśnie taka wystawa i takie działania na stałe wpisały się w pejzaż różnych ciekawych, ekologicznych wydarzeń w naszym pięknym mieście. Już wiemy, że za rok również będziemy realizować wystawę. Mam nadzieję, że będzie z coraz większym rozmachem, że będziemy pokazywać coraz więcej dzieł, coraz więcej produktów, nie tylko młodzieży, ale i olbrzymiej ilości artystów i rzemieślników, którzy w Bielsku działają i których z pewnością należy promować, pokazywać i popularyzować jakże wartościową ideę upcyclingu i trash artu.
7: Zdarzało się, że ktoś chciał na przykład kupić takie dzieło czy produkt?
6: Tak, zdarza się dosyć często. My tutaj w miejscu, w którym obecnie się znajdujemy, czyli w kawiarence obok warsztatu rzemieślniczego Fundacji Free. Mamy szereg eksponatów, które zostały zrobione właśnie przez młodzież w trakcie warsztatów, bądź przeze mnie lub innych instruktorów jako inspiracje do realizacji takich warsztatów. I są to często rzeczy takie jak lampy, takie jak meble, które spotykają się z pewnym zainteresowaniem. Natomiast w naszej przestrzeni są to inspiracje. My nie działamy w sposób sprzedażowy, tylko w sposób edukacyjny, w sposób inspiracyjny. Także chęć jest, ale myślę, że warto ją przekuć na to, aby nie kupować, ale zrobić sobie samemu, zainspirować się, podpatrzeć, podpytać i działać samodzielnie i tworzyć kolejne produkty, kolejne piękne rzeczy, wykorzystując właśnie surowce, które miałyby trafić na wysypisku.
7: Rozumiem, że tutaj całe wyposażenie też jest z odzysku u Was.
6: W większości, tak, są meble poddane renowacji. Większość mebli miała trafić na wystawy wielkogabarytowe, czy wprost na wysypisko, ale jest też szereg produktów, które realnie zostały zrobione ze złomu. Są rzeźby, które zostały zrobione przy użyciu materiałów naturalnych i złomu i różnych materiałów odpadowych.
7: Przypomnijmy jeszcze raz, kiedy i gdzie będzie można obejrzeć wystawę.
6: Wystawa upcyclingu i trash artu odbędzie się od 2 do 16 czerwca. Odbędzie się w przestrzeni Nowej Patrii, wzgórze 19. Zapraszamy serdecznie. Wernisaż będzie od godziny 12 2 czerwca i finisaż odbędzie się o godzinie 15 16 czerwca. Finisaż będzie powiązany również z rozdaniem nagród dla uczestników, młodzieży, które zostaną wyróżnione w konkursie, który również będziemy prowadzić w ramach wystawy. Także zapraszamy serdecznie na odwiedzenie tej pięknej przestrzeni, odwiedzenie naszej wystawy w tej przestrzeni i zagłosowanie na najciekawsze propozycje. Wstęp wolny oczywiście. Wystawę w tym roku realizujemy w ramach programu Eko Wydarzenia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nasz projekt nazywa się Wystawa Upcyclingu i Trash Artu.
7: Mówił Marcin Kogut z Fundacji Free z Bielska-Białej. Na wystawie oprócz oglądania dzieł sztuki i rzemiosła podopiecznych fundacji będziemy mogli również wysłuchać kilku ciekawych prelekcji na temat upcyclingu i ekologii.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
7: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, zapraszam serdecznie na magazyn. Na początek trochę na sportowo, zaczniemy sobie od pływalni w mieście. Już niedługo otwarcie panoramy przy ulicy Konopnickiej, a później pływalni Start w Cygańskim Lesie.
10: Dzień dobry, Rafał Pasternak, kierownik działu administracji pływalni BBOSIR.
7: Przed nami otwarcie obu pływalni w mieście, panoramy i Startu. Chyba najpierw na ulicy Konopnickiej.
10: Tak, dokładnie. Najpierw otworzymy pływalnię Panorama przy ulicy Konopnickiej, to 1 czerwca. Natomiast pływalnia w Cygańskim Lesie Start zostanie udostępniona 14 czerwca.
7: Czy z okazji otwarcia w ten pierwszy dzień coś szczególnego będzie się działo?
10: Tak, wstęp dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia w związku z Dniem Dziecka będzie za złotówkę. W ten dzień też rozpoczniemy taki dwutygodniowy okres, gdzie będzie też przygotowany wodny tor przeszkód na pływalni. No, to z takich atrakcji, powiedzmy, przygotowanych dla dzieci.
7: Jakieś zmiany w stosunku do poprzedniego sezonu? Czy może udało się zachować te ceny biletów, które były w zeszłym roku?
10: Dokładnie. Ceny biletów zostają na poziomie zeszłorocznych, jednak ze względów takich bardziej organizacyjnych i bezpieczeństwa wprowadzamy dotychczas nieobowiązujący, tak jakby, bilet dla dzieci do 7 roku życia za symboliczną złotówkę.
7: I wszystkie bilety można kupić nie tylko tu w okienku na żywo, ale też są automaty biletowe i system online?
10: Dokładnie tak. Na miejscu przy kasach są również biletomaty. Można w nich kupić wszystkie bilety, które nie są związane z weryfikacją wejścia. To znaczy wszystkie te, których kasjer nie musi sprawdzić pod względem legitymacji czy uprawnienia związanego z kartą Rodzina Plus, to też weteran, czy kart benefitowych. Prowadzimy też sprzedaż online na dokładnie tych samych zasadach jak w biletomatach. Można na naszej stronie sobie wejść w sklep, zakupić bilet i później już tylko z kodem kreskowym podchodzimy do kołowrotu przy wejściu na pływalnię, sczytujemy kod, wchodzimy.
7: I to jest pytanie, które myślę zastanawia wielu mieszkańców, jeżeli chodzi o panoramę. Skocznia cały czas jest zamknięta.
10: Tak, tak. Skocznia pozostaje zamknięta, udostępniamy tylko trampolinę, tak jak to było przez ostatnie 3 sezony. Można skakać z trampoliny.
7: Były może jakieś rozmowy, żeby dało się to jakoś zmienić, znowu uruchomić skocznię, czy raczej tak już zostanie?
10: Czy jest przygotowana cała koncepcja przebudowy plus projekt, no musimy poczekać na finansowanie.
5: Mówił Rafał Pasternak, Bielsko-Bielski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Nie odchodzimy jeszcze od tematu sportowego i udajemy się bardzo niedaleko pływalni Start, również na ulicy Startową, gdzie swoje boisko ma rekord. Klub będzie mógł po latach oczekiwań zmodernizować boisko treningowe.
11: Dzień dobry, Janusz Szymura, prezes Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego Rekord Bielsko-Biała.
7: Klub ostatnio otrzymał wsparcie, dofinansowanie od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Proszę powiedzieć, jaka jest to kwota i jakie jest to wsparcie?
11: Wsparcie otrzymaliśmy na taką gruntowną modernizację boiska sportowego. To jest nasze główne boisko treningowe. Dla nas niezwykle istotne, bo tam przebiega ten podstawowy proces treningowy naszych dzieci i młodzieży, jak również zajęcia szkolne. Kwota całkowita tego projektu to jest blisko 3 800 000 zł. Z tego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu dokładnie 1 535 000 zł. Także pokrywa nam połowę kosztów netto, natomiast my tą pozostałą kwotę, czyli kwotę 2 242 tysiące, to będą fundusze klubu sportowego i podobnie jak w latach ubiegłych, te fundusze zapewni nam główny sponsor, czyli firma Rekord Systemy Informatyczne.
7: Czyli rozumiem, że chodzi tutaj o modernizację boiska, wymianę nawierzchni?
11: Tak, dokładnie. Wymianę nawierzchni, no szereg. Trzeba powiedzieć, że przy tak intensywnej eksploatacji tego boiska, no to ono ulega dewastacji. Przesadziłbym, bo wszystkie mecze, czy sporo meczy na nich jest na tym boisku ma miejsce. Natomiast może wrócę do przeszłości. Boisko zostało wyposażone w sztuczną nawierzchnię w 2008 roku, czyli to jest 18 lat temu. Wówczas była to budowa zupełnie nowego boiska i bardzo duży koszt to była podbudowa pod to boisko, zrobienie odwodnienia, oświetlenia. Natomiast szacuję gdzieś koło 10 lat temu nastąpiła już pierwsza wymiana jednej nawierzchni syntetycznej na drugą. Trzeba też wiedzieć, że w międzyczasie są zmiany technologiczne w zakresie tych nawierzchni. Chcemy, aby to boisko dysponowało w tej chwili najnowszym takim rozwiązaniem technicznym, przede wszystkim z dbałością o zdrowie zawodników, tak żeby przechodzenie z nawierzchni naturalnych na sztuczną w zasadzie odbywało się w sposób, można powiedzieć, niezauważalny. No mam nadzieję, że uda się to osiągnąć.
7: I to jest boisko treningowe, czyli nie to, na którym są rozgrywane mecze głównej drużyny?
11: Jeżeli chodzi o główne boisko, to ono zostaje tak jak do tej pory. Tu są ciągle prace takie, nazwijmy to, remontowe. Jak to przy tego typu obiektach z nawierzchnią naturalną i ta nawierzchnia naturalna póki co będzie na naszym głównym boisku. Przypomnę, że z tego głównego boiska korzystają nasi drugoligowi piłkarze, również ekstraligowa drużyna kobiet. Natomiast jeżeli jest taka sposobność, także odbywają się i zajęcia treningowe tych drużyn, ale także wyjątkowo, ale mecze drużyn młodzieżowych.
7: I kiedy możemy spodziewać się realizacji inwestycji?
11: Powiem tak, my w tej chwili otrzymanie tego dofinansowania, to trzeba będzie ją mocno skorelować z kwestiami związanymi z z wykorzystywaniem obecnego boiska. Tak jak wcześniej powiedziałem, ono jest eksploatowane wręcz na okrągło przez kilkanaście godzin w ciągu doby, więc będzie to na pewno pewne utrudnienie i musimy to zrobić maksymalnie szybko, w najbardziej dogodnym terminie. Ale jaki to będzie termin, to w tej chwili trudno zadeklarować, ale z pewnością no, trzeba zakładać, że w przeciągu najbliższego sezonu piłkarskiego no, będzie taka inwestycyjna przerwa.
7: Też to dofinansowanie do inwestycji zostało ogłoszone no, tutaj na miejscu, tu na obiekcie, więc minister mógł zobaczyć na własne oczy, o czym mowa.
11: Tak, no to taki dodatkowy powód do satysfakcji, że minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki do nas zawitał, jak również zaprosił szereg innych włodarzy miast ze Śląska i ta uroczystość miała miejsce właśnie na obiektach rekordu w Bielsko-Białej. To była super sprawa.
5: Rozmawiałem z Januszem Szymurą, prezesem BTS Rekord Bielsko-Biała. Modernizacja boiska jeszcze przed nami, a teraz cofniemy się nieco w czasie. Jak się okazuje, nie tylko miasta, urzędy czy wielkie instytucje prowadziły swoje kroniki i archiwa. Bielski historyk Łukasz Giertler mówi o tym, jak zakłady pracy w mieście spisywały swoją historię i ile możemy wyciągnąć z takich materiałów.
12: Łukasz Giertler, historyk z Bielska-Białej. Dzisiaj chciałbym poopowiadać troszeczkę o książkach, publikacjach, prasie, jaka funkcjonowała właśnie od końca II wojny światowej do praktycznie lat 90., czyli troszeczkę sobie powiedzieć o tym przemyśle, który funkcjonował w Bielsku i Białej, czyli od 51. już w Bielsku-Białej, ponieważ to jest taki temat mocno niedoceniony, a bardzo interesujący, jeżeli chodzi o wiedzę, którą o tamtych czasach moglibyśmy pozyskać z tych materiałów.
7: Czemu to jest takie interesujące?
12: Biorąc pod uwagę, że to są czasy często naszych rodziców czy dziadków, to wychodzimy z założenia, że ta historia jest na tyle bliska, że może niekoniecznie jest aż tak ciekawa. Tymczasem okazuje się, że jest szereg sytuacji, których dzisiaj byśmy sobie nie wyobrazili, a wtedy były całkiem normalne i chociaż były dość absurdalne momentami, no to wtedy jednak budziły jakiś taki lekki uśmiech i jakoś sobie ludzie z tym radzili. Przykładem może być dziennik społecznego inspektora pracy w zakładach filcowych w Bielsku, gdzie dowiadujemy się, że w 70-tych latach dochodziło do sytuacji, że dwa wydziały pracowały jednocześnie, przy czym jeden pracował tylko na jedną zmianę, drugi na dwie zmiany. Przy czym, żeby do tego drugiego się dostać, trzeba było przejść przez ten pierwszy. No i wyobraźcie sobie Państwo, że te kobiety, które kończyły w tym drugim dziale pracę po drugiej zmianie, żeby opuścić swoje miejsce pracy, musiały wychodzić przez okno, bo ten pierwszy dział, przez który przechodziły, był zamknięty. No i mamy zabawną dość notatkę inspektora pracy, który nagle pisze, że stosowana aktualnie metoda wychodzenia przez okno jest niezgodna z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. No dzisiaj takie rzeczy byłyby nie do pomyślenia w ogóle, że ktoś wpadłby na taki pomysł, prawda? A wtedy to była rzeczywistość, z którą mierzyli się ówcześni mieszkańcy, mówię, nasi rodzice, nasi dziadkowie. Także takie sympatyczne sytuacje są jak najbardziej do odnalezienia, ale są także wspaniałe na przykład albumy, które nam pokazują też, jak wyglądało życie w czasie PRL-u w Bielsku-Białej, gdzie widzimy fantastyczne zdjęcia na przykład z pochodów pierwszomajowych, super fotografia, którą mam okazję pokazywać ze studia filmów rysunkowych, które uczestniczyło w takim pochodzie, czy pracowników BFAM-y. Wspaniały materiał archiwalny, jeżeli chodzi o badania historyczne.
7: Czyli to każdy zakład miał takie archiwa, jakąś osobę, która spisywała to, co się działo, zbierała materiały, zbierała zdjęcia?
12: I tak i nie. Jeżeli chodzi na przykład o BFAM-y, jeden z największych zakładów, który produkował maszyny włókiennicze, to faktycznie mamy takie albumy, które gromadziły jakieś, powiedzmy, towarzystwa, które się zawiązywały wokół zakładu. A w przypadku BFAM-y mamy do czynienia także z orkiestrą zakładową, która funkcjonowała. Mamy koło emerytów, które funkcjonowało i podtrzymywało tam tradycje, powiedzmy, spisywało historię, prowadziło też kroniki, etc. Mamy też koła partyjne, które wówczas funkcjonowały przy zakładach. One też nierzadko swoje kroniki posiadały. W przypadku BFAM-y mamy czasopismo typu Horyzonty BFAM-y, gdzie też możemy sporo się dowiedzieć o życiu w zakładzie, ale nie tylko, bo mamy też tam wspominki historyczne ówczesnych mieszkańców, co fajnie nam przedstawia pewną perspektywę na ówczesne Bielsko, Białą i okolice i też to, co się działo przed wojną, bo to mam praktycznie wspomnienia z pierwszej ręki, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o inne zakłady, to na pewno warto spojrzeć na BFA Szczot na przykład, albo na dawne zakłady graficzne, no dzisiaj zrujnowany budynek budynek praktycznie przy ulicy, na rogu ulicy Grunwaldzkiej i Drukarzy. To były zakłady, które nawet swoje książeczki własne wydawały o dziejach zakładu, tak? I stamtąd też możemy czerpać pewnymi garściami tak naprawdę o wiedzę na temat całego przekroju historii i jak tam wyglądała w ogóle praca. To jest fantastyczne, zwłaszcza, że w kontekście tych warsztatów, tych zakładów mamy do czynienia z ludźmi, którzy zarówno mieszkali z dziada pradziada w Bielsku, jak i tych, którzy się zjechali i którzy tak naprawdę tworzyli jedną społeczność i odnajdywali się w nowej PRL-owskiej rzeczywistości.
7: I te albumy, które tutaj dzisiaj masz z BFAMy już zlikwidowane, udało ci się jakoś zdobyć? Czy one są pożyczone, muszą gdzieś wrócić? Jak to wygląda?
12: To, że jest kwestia mojej zawodowej i jednocześnie pasjonackiej pracy, że udało mi się dotrzeć do osób życzliwych, które po prostu mi to sprezentowały, natomiast no, udało się to tak naprawdę uratować, prawda? Już wiemy, że BFAMa nie istnieje i często materiały, które udało mi się pozyskać, to były materiały, które tak naprawdę były już ostatni dzwonek dla nich, gdyż zakłady były likwidowane, budynki były burzone, etc., etc. Także generalnie rzecz biorąc, chyba to jest kwestia troszeczkę szczęścia jednak, a przy tym powiedzmy zajawki i odpowiednich kontaktów, że udało się to uratować przed zniszczeniem, ponieważ no, są to absolutnie unikaty, które w żadnym archiwum się nie znajdują.
5: Mówił historyk z Bielska Białej Łukasz Giertler. Takie archiwa i pamiątki mogą się łatwo stracić. Zapewne jest ich gdzieś więcej, w piwnicach, strychach, magazynach. Jeżeli znajdziecie coś w domach swoich dziadków czy rodziców, to zgłaszajcie się do historyków, na przykład z Bielsko-Bielskiego Towarzystwa Historycznego. Być może okaże się, że odnaleźliście jakąś historyczną perełkę.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
5: Jonasz Cezerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn. Zajrzymy dzisiaj do Pszczyny, gdzie powstały dwa zbiorniki do nurkowania. Magdalena Poddańczyk rozmawia z Dariuszem Skrobolem, który oprócz pełnienia funkcji burmistrza Pszczyny zajmuje się również nurkowaniem. O zbiornikach opowie również nurek Przemysław Czyszczon.
13: Mamy faktycznie dwa zbiorniki, które kiedyś dawno, dawno temu w latach 70. i 80. zostały przygotowane do tego, aby zaopatrzyć wodę największe osiedle, osiedle Piastów. One nigdy nie zostały zalane i w roku 2017-16 zdecydowałem, żeby te zbiorniki uruchomić ponownie, bo była opcja albo je rozebrać, albo je uruchomić. I tak naprawdę po analizie rozbiórki stwierdziliśmy, że rozbiórka jest tak droga, że lepiej je uruchomić ponownie, ponieważ mieliśmy w 2010 roku bardzo trudny moment, kiedy podczas przewrócenia się dwóch transformatorów przy zbiorniku goczałkowickim wysiadła stacja uzdatniania wody i wtedy całe osiedle Piastów w Pszczynie zostało bez wody i bez możliwości wody sanitarnej, bez możliwości wody pitnej. Dowoziliśmy wodę beczkowozami i tak powiązałem te fakty, jednocześnie już wtedy wiedząc, że obrona cywilna i ochrona ludności jest istotna, stąd wyremontowaliśmy te zbiorniki i zalaliśmy je wodą. Przy okazji stwierdziłem, bo jestem nurkiem, że dobrze by było, to zbiorniki są na tyle fajne, że można by je też wykorzystać w innych celach i po analizie stwierdziłem, że te zbiorniki są idealne do tego, żeby je połączyć pod ziemią korytarzem i zrobić z nich miejsce do nurkowania. I tak powstało Centrum Szkolenia Nurków w Pszczynie, które jest dodatkiem do zbiorników wody rezerwowej, ale przede wszystkim podstawowym elementem tego zbiorniku to jest zabezpieczenie przeciwpożarowe, ponieważ w każdym momencie straż pożarna może podjechać i zatankować dowolną ilość wozów, tak naprawdę ogromną ilość wody, ponieważ zbiorniki mają szerokość 11 metrów, głębokość 6 metrów, czyli jest to gigantyczna ilość kubików, które mogą być wykorzystane zarówno do wody technicznej zasilając osiedla, do wody pitnej przy użyciu odpowiedniego systemu, który również posiadamy uzdatniania wody. No i przede wszystkim są to zbiorniki, które zabezpieczają całą część Pszczyny w Peposzto, to powiedziałem, więc te elementy są istotne. No i ten element, który dodaliśmy, czyli możliwość nurkowania i tutaj również rozbudowanie tego aspektu nurkowego w zakresie nurkowania rekreacyjnego, czyli takiego, żeby się przygotować na przykład do wyjazdu w ciepłe, ładne morza, ale też specjalistycznego nurkowania jaskiniowego, nurkowania w przestrzeniach zamkniętych. Ćwiczyła u nas stacja ratownictwa, a teraz dogadaliśmy się z panem Przemysławem i będziemy przygotowywać i robić szkolenia zawodowe, bardzo profesjonalne dla nurków, które robią prace podwodne.
14: No i właśnie, skoro już pan Przemek został wywołany, czyli tutaj nasz specjalista od nurkowania, jak to wygląda, jeżeli ktoś by chciał ponurkować?
15: Burmistrz też szkoli właśnie nurków rekreacyjnych, ale również różne szkoły nurkowania przyjeżdżają i szkolą.
14: Jak wygląda cały proces od ubrania się w piankę do wypłynięcia?
13: Proces jest bardzo prosty. Najpierw trzeba przejść szkolenie teoretyczne, szereg wiadomości, które nurek musi posiąść, aby móc wejść do wody. Później oczywiście w asyście instruktora wchodzi do wody, zrobimy pierwsze zanurzenie i myślę, że to jest taki moment, kiedy każdy zapamięta ten pierwszy oddech pod wodą, bo to jest coś, czego normalnie nie ma. Przygotowujemy nurka do tego, jak ubrać maskę, jak tą maskę później pod wodą ściągnąć, przepłukać. Później jak wykorzystać automat, który ma oddechowy do tego, żeby go również przepłukać. Drugi automat oddechowy zapasowy. Oczywiście skręcanie tego sprzętu. To jest cały proces, proces szkolenia. Później jak kursant wchodzi pod wodę, to tak naprawdę musi się z tym innym środowiskiem oswoić. To jest całkowicie inne środowisko. Trzeba pamiętać, że woda ma ogromną wyporność, więc trzeba mu dać też trochę ołowiu do tego, żeby mógł się zanurzyć. No i cała procedura bezpieczeństwa, bo nurkowanie jest podyktowane przede wszystkim tym, aby było bezpiecznie i było, powiem to po młodzieżowo, aby był fan, bo po to się uczymy nurkować, żeby później wejść do jezior, do mórz, oglądać to, co one nam oferują, co dla ludzkiego oka bez uzbrojenia w maskę i bez uzbrojenia w akwalung jest niemożliwe.
14: To wracam do pana Przemysława. Są dwa zbiorniki i jeden jest przystosowany do takiego szkolenia nurkowania w jaskiniach i tam też są jakieś dodatkowe elementy, prawda? Jak wygląda ten zbiornik, jak tam się nurkuje, czego można się tam nauczyć?
15: No to już jest zbiornik bardzo ciekawy. Jest zamknięty przede wszystkim, jest połączony z drugim zbiornikiem tunelami. No i w takim zbiorniku można wiele rzeczy robić. No my akurat jako zawodowi ćwiczymy tam ciężkie warunki. Człowiek w zamknięciu, jak się ma zachowywać w razie potrzeby, jak ma pomóc drugiemu człowiekowi, jak ma współpracować z dronami podwodnymi, które razem z nim pływają. No i najważniejsze, co tam można ćwiczyć, wyciąganie poszkodowanego nurka. I jest to jedyne takie miejsce, gdzie to można w bezpiecznych warunkach poćwiczyć, nauczyć się, a przede wszystkim różne scenariusze wymyślać, no i wdrażać je w te życie. Tutaj jest bardzo ciekawie, bardzo zamknięty, jest ciekawy, ale jest wymagający.
14: Czy tam są jeszcze jakieś elementy, które utrudniają takie zwykłe, znaczy zwykłe w cudzysłowie, pływanie góra-dół? Czy tam są jakieś właśnie zakamarki? No bo podejrzewam, że w jaskiniach to nie jest taki prosty tunel, taki prosty basen.
15: Tam są dwa poziomy, Darku, zrobione takie specjalnie i tunele dookoła, którymi można pływać i one mają różne wysokości. Niektóre są takie dość duże, gdzie każdy przejdzie, ale niektóre są bardzo, bardzo wąskie, gdzie no niektórzy mają problem nawet wejść.
13: Zbiornik zamknięty jest tak zaprojektowany, aby sprawdzić nurka w każdych warunkach, które mogą go spotkać nurkując w jaskiniach czy nurkując w kopalniach. Tutaj wiele nurków z Polski nurkuje również w polskich kopalniach, ponieważ mamy fantastyczne miejsce do nurkowania w Kowarach, to jest Dolny Śląsk. W Konkordii to też jest Dolny Śląsk. Tam są zalane kopalnie, gdzie można wejść i penetrować różnego rodzaju poziomy na różnych głębokościach. Dla przeciętnego nurka rekreacyjnego głębokość 30 metrów do 40 to są już bardzo głębokie nurkowania. Natomiast dla nurków technicznych schodzimy powyżej 50 metrów i nawet do 100 i takie możliwości również w kopalniach są, ale na każdej głębokości mogą zdarzyć się nieprzewidywalne sytuacje, takie jak na przykład restrykcje, jak zaciski, jak miejsca, gdzie trzeba nagle schodzić bardzo pionowo głową na dół albo wręcz odwrotnie, płotwami na dół. I to wszystko na tych zbiornikach na bezpiecznej głębokości, przy możliwości wyjścia na zewnątrz i asekuracji partnera, bo to jest warunek konieczny, że zawsze nurkowanie jest partnerskie. To szczególnie w nurkowaniu rekreacyjnym nie ma możliwości zejścia pod wodę bez partnera. Właśnie takie nurkowania na zbiornikach, które są przygotowane do tego, aby wszystkie te sytuacje przećwiczyć, zarówno w zakresie rekreacyjnym, jak i w zakresie zawodowym, możemy robić. I wracając do tego zbiornika zamkniętego, bo ten zbiornik jest specyficzny, tam nie wejdzie nurek, który ma uprawnienia tylko rekreacyjne. Musi mieć wyższe wyszkolenie, może wejść tylko z instruktorem, który ma uprawnienia jaskiniowe, tak zwane overhead, to może wejść do tego zbiornika zamkniętego. Natomiast w zbiorniku otwartym tam są dwie platformy, także nurek, który zaczyna nurkować, bo to było pytanie pierwsze pani redaktor, staje na platformie, gdzie woda sięga mu mniej więcej do wysokości brzucha i powolutku zanurzając się najpierw głowę na tej platformie, schodzi coraz to głębiej, a znajdzie się na głębokości 6 metrów. I później takie fajne rzeczy mamy, jak na przykład mamy dwa lustra, gdzie może nurek się zobaczyć, jak ma skonfigurowany sprzęt, jak wygląda pod wodą, jak pracować płetwami, jak poruszać się tak, żeby było ergonomicznie i tak, żeby pływać w sposób perfekcyjny. I do tego potrzebny jest instruktor, który później wychodząc na powierzchnię oczywiście omawia się takie nurkowanie, a pod wodą jest system sygnałów, które przekazuje się oczywiście dłońmi po to, aby nurek zrozumiał, co drugi nurek do niego mówi.
14: I rozumiem, że w tych pszczyńskich zbiornikach 6 metrów to jest ten już najgłębszy punkt, czy można jeszcze trochę głębiej?
13: No musielibyśmy wziąć łopatę, żeby było głębiej. Jest 6 metrów, to jest najgłębiej, ale proszę mi wierzyć, dla nurkowania podstawowego jest to idealna głębokość, ponieważ nurek zaczyna odczuwać pierwsze oznaki ciśnienia w uszach, mniej więcej na, w zależności od tego, od organizmu, na 2 metrach zaczynamy odczuwać pierwsze uciski w uszach i też uczymy nurków, dlaczego są miękkie nosy w maskach, jak wydmuchać powietrze, jak to powietrze wyrównać, to ciśnienie, żeby nie było ucisku na uszach, żeby nie było barotraumy ucha, więc to wszystko uczymy i później spadając na kolejne metry, 4, 5 i 6, tak naprawdę tu odczuwamy już realnie ciśnienie na danej głębokości. Warto zaznaczyć dla tych, którzy nie byli nigdy pod wodą, że woda ma zdecydowaną większą gęstość niż powietrze, więc schodząc już na 10 metrów mamy ciśnienie dwukrotnie wyższe niż na powierzchni wody. Na powierzchni wody mamy ciśnienie zaokrąglając 1 atmosferę, natomiast na głębokości 10 metrów mamy 2 atmosfery, więc zobaczcie Państwo, jaka to jest ogromna różnica dla organizmu, ile trzeba przejść szeregu ćwiczeń, żeby organizm przyzwyczaić do tego, żeby na takiej głębokości czuł się normalnie i swobodnie.
14: Do tej rekreacji chciałam wrócić, bo tak jak mówiliśmy na początku, sporo osób wybiera się w jakieś ciepłe kraje, tam są różne opcje właśnie nurkowania, już nie mówię o snurkowaniu, bo to dla każdego, ale właśnie nurkowania. Czy odczuwacie taki spory ruch, zainteresowanie przed wakacjami, bo ktoś chciałby, zanim ponurkuje w Egipcie, chciałby spróbować w bezpiecznej pszczynie?
13: Oczywiście, to jest przede wszystkim miejsce do tego, że jeżeli nurek jest nurkiem rekreacyjnym, a z reguły jest tak, że robimy uprawnienia, nurkujemy 2-3 razy w roku. Warto sobie przed sezonem przyjechać, zanurzyć się w takich bezpiecznych zbiornikach po to, żeby sobie przypomnieć podstawowe zasady nurkowania, żeby znowu się oswoić z wodą, oswoić się z ciśnieniem. Często jest też tak, że przyjeżdżamy do centrum nurkowego gdzieś w krajach, które taką ofertę mają, gdzie są piękne nurkowiska i oni się pytają, kiedy państwo ostatni raz nurkowaliście? Gdzie były wasze ostatnie nurkowania? Z tego powodu, żeby sprawdzić, czy nurek faktycznie ma umiejętności, schodząc na 15-20 metrów, bo z reguły takie nurkowania do 20 metrów w tym trybie rekreacyjnym się odbywają. Więc zapraszam serdecznie. To jest właśnie takie miejsce, aby bezpiecznie przypomnieć sobie o nurkowaniu i zrobić to na wodach otwartych, ponieważ te baseny są otwarte. Te warunki mamy basenowe, natomiast mamy tak naprawdę wody otwarte, bo ten basen rekreacyjny nie jest przykryty żadną czapą, tak jak w przypadku tego drugiego zbiornika, ale tak jak powiedziałem, drugi jest stricte techniczny i tam wpuszczamy tylko nurków, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.
14: Mówiąc wprost, jak spojrzymy do góry, to widać słońce.
13: Jeżeli ono jest, to widać słońce dokładnie, natomiast w drugim zbiorniku, tu Przemek to podkreślił, to jest zbiornik trudny, zbiornik wymagający, zbiornik, który pokazuje też umiejętność bycia w przestrzeni zamkniętej. Jeżeli ktoś chce kiedykolwiek spróbować nurkować w jaskiniach czy nurkować w kopalniach, dobrze jest przyjechać do nas, zobaczyć, czy ten proces klaustrofobii się nie pojawi, ponieważ to jest jedna z takich elementów, z których sobie nie do końca zdajemy sprawę. Wchodząc do windy, odczuwamy pewnie niepokój, natomiast wchodząc do zalanej windy, myślę, że to całkowicie inaczej każdy odbiera, więc to jest mniej więcej taka realia. Ja często też mówię, jak wygląda nurkowanie w overhead. Tak komuś, kto nie zna tego typu nurkowań, mówię tak, czy byłeś kiedyś pod stołem? Mówię tak, próbowałeś się wydostać na górę, to wiesz, że nie wydostaniesz się. Mówię teraz, zalej to pomieszczenie wodą. To jest tak mniej więcej, jak to jest nurkowanie w przestrzeniach zamkniętych i wtedy od razu będziemy wiedzieć, czy ktoś ma klaustrofobię i ktoś się odczuwa strach, bo w takim wypadku absolutnie odradzam, aby wchodzić do przestrzeni zamkniętych, a już tym bardziej bez przeszkoleń.
15: Ekstremalne to jest zawsze, bo jednak pamiętajmy, że to są zamknięte pomieszczenia. Ale jeżeli jest ktoś dobrze wyćwiczony, ktoś poświęci sobie czas na szkolenie, to dla niego nie jest problemem. Ale tak jak tutaj właśnie Darek mówił, przede wszystkim trzeba przyjechać, zobaczyć, spróbować, no i to weryfikuje, czy się nadaje człowiek, czy ma to coś, no i czy powinien. Bo dużo jest osób, które mówią bez problemu, wchodząc do tego zbiornika, wychodzą i już więcej nie chcą wejść. Ale są też tacy, którzy wchodzą i już nie chcą wyjść. To wszystko zależy od człowieka i od jego wyuczenia.
14: A szkolą się u państwa konkretne służby?
15: Straż pożarna się szkoli. Różnego rodzaju służby. Prowadzimy szkolenia ratownicze, podwodne. No a przede wszystkim szkolimy nurków do prac podwodnych. Czyli ludzi, którzy wykonują te prace. Ciężkie prace, łatwiejsze prace, ale jednak pod wodą. No i muszą się tego nauczyć. Muszą się nauczyć nowego sprzętu, bo sprzęt do pracy pod wodą, do nurkowania zawodowego bardzo różni się od sprzętu do nurkowania takiego zwykłego. Tutaj właśnie dzięki tym basenom jesteśmy w stanie nauczyć prawie każdego. I to są bezpieczne dla nas warunki, a przede wszystkim możliwości, które możemy tam mieć. Możemy różnego rodzaju przeszkody robić, możemy różnego rodzaju rurociągi tam składać, bo też tam składamy. No olbrzymia możliwość sprzętu, no i olbrzymia możliwość nauki.
14: To na koniec chciałam zapytać, czy z okazji zbliżających się wakacji są tam organizowane jakieś specjalne akcje, czy to raczej tylko i wyłącznie takie pojedyncze szkolenia, jak to wygląda?
13: Zbiorniki otwarte są w zasadzie całodobowo, ponieważ również centra nurkowe przyjeżdżają na nurkowania nocne, więc o każdej porze dnia i nocy zbiorniki są na zasadach rezerwacyjnych, nie ma tam tak, że się wchodzi na zasadzie biletu, tylko trzeba sobie zarezerwować wejście i wtedy dany zbiornik jest zarezerwowany na 4 godziny z wyłącznością tylko dla danego szkolenia, więc tak naprawdę one są bardzo indywidualne, więc nie ma jakiegoś wielkiego hura, że przyszło 100 osób, bo zbiornik...
14: I wszystkie pod wodę.
13: Wszystkie pod wodę, ponieważ zbiornik ma 11 metrów szerokości i 6 głębokości, więc ma też ograniczoną ilość, ile nurków może ćwiczyć w danym momencie, w danym zbiorniku, stąd zbiorniki są bardziej dedykowane pod kątem indywidualnych szkoleń. I tak jak mówiliśmy, w okresie wiosennym i letnim zdecydowanie zwiększa się ilość osób, które przyjeżdżają, więc rezerwację trzeba robić troszkę wcześniej. Natomiast mamy też okres zimowy, ponieważ w tym roku zbiorniki zamarzły i również ćwiczyliśmy nurkowanie pod lodem, ale co ciekawostka, od kilku lat przyjeżdżają do nas morsi, którzy morsują na naszych zbiornikach, oczywiście z odpowiednim zabezpieczeniem, mając świadomość tego, że pod spodem, poza wyjściem z platformy mamy 6 metrów głębokości, więc ćwiczą na tej wysokości tylko i tych platformy, nie zanurzają się i również mają z tego fan. Więc zbiorniki są całoroczne i dają ogromną satysfakcję, naprawdę ogromną satysfakcję, bo mieszczą się w centrum osiedla, ze względu na to, co powiedziałem na początku, bo są wodą rezerwową, więc tak naprawdę nurkujecie państwo patrząc na największe osiedle Piastów w Pszczynie i myślę, że to jest dodatkowy taki dosyć ciekawy element.
14: Czyli mówiąc wprost, jeżeli jeżeli chcecie Państwo zanurkować w Pszczynie, to można i to w dwóch zbiornikach, a czy w jednym rekreacyjnie, a w drugim jakbyście chcieli być zawodowymi nurkami.
15: Ale wtrącę się, że będą też dni otwarte. Każdy będzie mógł sobie przyjść i zobaczyć i takiego nurkowania, i zwykłego, i zawodowego.
16: Przygotowujemy dni otwarte, na razie tak. Jeszcze nie mamy daty, będzie to prawdopodobnie początkiem wakacji. Jeszcze takie uzupełnienie, ponieważ mówiliśmy o tym, jak się nurkuje, jakie są procedury, natomiast troszkę na temat tego, jaka jest różnica, bo Przemek tutaj wspomniał, pomiędzy nurkiem zawodowym i nurkiem rekreacyjnym. I jeszcze mamy pośrednio nurka technicznego, ponieważ są nurkowie, którzy właśnie nurkują z nieco inną konfiguracją sprzętu niż sprzęt rekreacyjny. Najprościej, gdybyście Państwo popatrzyli na naszych stronach na zdjęcia, tam są nurkowie rekreacyjni, którzy wychodzą w piankach lub w suchych skafandrach, mają na plecach jedną lub dwie butle. Natomiast jak zobaczycie Państwo ufolutka albo kosmonautę, to jest nurek zawodowy, ponieważ on wchodzi w potężnym hełmie, jest do tego podpięty kabloliną, w której ma pełną komunikację z systemem zabezpieczającym na górze, gdzie tam są odpowiednie osoby, które podają mu mieszankę powietrzną, do tego podają mu oczywiście informacje. On jest w pełnym kontakcie z osobami, które go asekurują z góry i dodatkowo ma jeszcze nurka, który wygląda jak nurek rekreacyjny, który go z boku asekuruje w tych swoich pracach podwodnych. Ja miałem przyjemność spróbować skręcania kawałka rurociągu. Nie wiem, Przemek, jak mi poszło, ale próbowałem.
5: Z burmistrzem Pszczyny i przy okazji nurkiem Dariuszem Skrobolem oraz nurkiem Przemysławem Czyszczonym rozmawiała Magdalena Poddańczyk.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
5: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam Was serdecznie na magazyn. Dzisiaj o ciekawej propozycji Teatru Polskiego, czyli piątej odsłonie festiwalu Mała Czarna. Przez kilka dni w teatrze będzie można zobaczyć wyjątkowe spektakle, które nigdy wcześniej się tam nie pojawiły. Co najważniejsze, każdy z nich jest kobiecym monodramem. Wszystko wyjaśni moja dzisiejsza rozmówczyni.
17: Irena Świtalska, zastępczyni dyrektora Teatru Polskiego, jednocześnie pomysłodawczyni i koordynatorka Festiwalu Monodramów Kobiecych Mała Czarna. Dzień dobry.
5: Który to już raz w Bielsku-Białej ten festiwal?
17: To już piąta edycja, aż trudno w to uwierzyć. Piąta edycja wyjątkowa, ponieważ pod szyldem Polskiej Stolicy Kultury. Jest to jedna z imprez właśnie, które tworzą program artystyczny Polskiej Stolicy Kultury.
5: Piąty raz festiwal, który skupia się na monodramach, ale to nie jest żadna nowość w Teatrze Polskim.
17: Nie, ja zawsze sięgam pamięcią do tej pierwszej edycji, bo tak naprawdę sam pomysł zrodził się z tego, że my mieliśmy te monodramy kobiece już wtedy co najmniej 5 lat temu i tak naprawdę przegląd tych w uzupełnieniu dwóch gościnnych stanowił ten pierwszy pokaz, a potem naprawdę ta machina ruszyła. Od 5 lat co roku nie ma najmniejszego problemu ze skompletowaniem programu. Naprawdę to, co się dzieje w monodramie kobiecym w polskim teatrze, jest imponujące.
5: Proszę jeszcze wyjaśnić, co to znaczy monodram.
17: To jest chyba jedna z najtrudniejszych form scenicznych. To jest jednoosobowy spektakl aktorski. No, wyzwanie niezwykłe. Zwykle jest to w naszym przypadku one woman show. W zasadzie aktorka, pusta scena, bo zwykle towarzyszy jej niewiele rekwizytów. No i tworzy niezwykłe światy na scenie. Właściwie z niczego, ale za każdym razem to jest niezwykłe, absolutnie niezwykłe przeżycie.
5: O to też chciałem pytać, no bo aktorka jest jedna na scenie, ale podejrzewam, że więcej osób jest zaangażowanych w stworzenie takiego spektaklu.
17: Oczywiście, że tak. No, każdemu spektaklowi towarzyszy jakiś proces produkcyjny, także za tym, żeby ta nasza aktorka, artystka wyszła na scenę, oczywiście stoi tradycyjnie sztab ludzi. No, na ten efekt finalny pracuje mnóstwo osób, szczególnie jeśli spektaklom towarzyszy na przykład muzyka na żywo, a tutaj w naszym przypadku to się zdarzy też 3 razy, więc no oczywiście, że tak, nigdy nie należy o tych ludziach zapominać.
5: I jak wygląda w tym roku program?
17: Program wygląda, mamy nadzieję, niezwykle interesująco. Będziemy gościć 6 charyzmatycznych aktorek w 7 spektaklach. Dlaczego 6 w 7? Bo jedna z aktorek, pani Eliza Borowska, zaprezentuje się dwukrotnie, dzień po dniu, w skrajnie odmiennych stylistykach, co też jest niezwykle ciekawe i też nie jest nowością na festiwalu, bo takie rzeczy się już zdarzały, że aktorki prezentowały się w kompletnie różnych odsłonach, czym też zwykle wzbudzały no, dodatkowe emocje wśród publiczności festiwalowej. Także zaczynamy 8 czerwca i do 14 czerwca będziemy oglądali codziennie, w kilku przypadkach dwukrotnie w ciągu dnia, spektakle. Zaczynamy od spektaklu Kobieta pracująca, monodramu pani Elizy Borowskiej. Kobieta pracująca pewnie starszym pokoleniom mówi bardzo dużo, młodszym może mniej. To jest kultowa absolutnie postać stworzona przez wybitną aktorkę Irenę Kwiatkowską serialu 40-latek. I ta postać, właśnie ta figura wraca w wykonaniu pani Elizy Borowskiej, żeby trochę znowu nas ustawić na życie w tych naszych niełatwych czasach. To jest pierwszy dzień. Następnego dnia ta sama aktorka, Eliza Borowska, zaprezentuje się w spektaklu Okno, The Window. To z kolei będzie spektakl oparty na biografii też charyzmatycznej, kultowej wokalistki rockowej Patti Smith. Tutaj dodatkowym smaczkiem jest to, że aktorce na żywo będzie towarzyszył znakomity muzyk Wojtek Mazolewski. Następny dzień to spektakl Klinger w wykonaniu pani Zuzanny Radek. To z kolei spektakl oparty w ogóle na pamiętnikach aktorki pani Zuzanny, dotyczący pewnych szeroko pojętych problemów i rozmów z własnym ciałem i z problemami, jakie może stwarzać. Kolejny dzień, 11 czerwca, to spektakl Maryla ku przestrodze, monodram pani Anny Rozmaniec. Rzecz oparta na losach autentycznej postaci, sportsmenki, pani Marii Kwaśniewskiej, polskiej oszczepniczki, która w 1936 roku brała udział w olimpiadzie w Berlinie i na tejże olimpiadzie zdobyła złoty medal. Niezwykła biografia zupełnie. Także warto też, myślę, wielu widzów w ogóle ma szansę poznać w ogóle, dowiedzieć się o istnieniu tej postaci. 12 czerwca Hiroshima znowu zatańczy, monodram w wykonaniu pani Ewy Galusińskiej. To z kolei podróż przez niezwykłe, hipnotyczne, wspaniałe teksty Katarzyny Nosowskiej. 13 czerwca Bóle fantomowe, monodram Dominiki Fejglewicz-Penarskiej. Rzecz dotyczy autentycznego również, oparta na autentycznym wydarzeniu. W 2012 roku miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek kolejowy w Szczekocinach. Tam jedna z postaci, która jest bohaterką monodramu, straciła nogę. Spektakl dotyczy jakby próby powrotu do rzeczywistości po takim traumatycznym wydarzeniu. I na finał zaprezentujemy Jadwigę, monodram w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej. Agnieszki Przepiórskiej, która co roku gości na festiwalu monodramów, jest niekwestionowaną królową tego gatunku. W tym roku Agnieszka zaprezentuje spektakl oparty na losach również autentycznej postaci, przyjaciółki i sekretarki wielkiego poety Mirona Białoszewskiego, niewidomej poetki. Także znowu myślę, że pani Agnieszka zaprezentuje całą, absolutnie nieograniczoną paletę swoich możliwości. Każdemu spektaklowi będą towarzyszyły spotkania z publicznością, bo też widzimy, że ten format się sprawdza, że ludzie chętnie zostają i chcą rozmawiać z artystami.
7: No tak, myślę, że tutaj na pewno każda z aktorek ma wiele do powiedzenia. Rozumiem, że to też są spektakle, które pierwszy raz się pojawiają tutaj w Teatrze Polskim?
17: Tak, oczywiście, co roku dbamy o to, żeby to były rzeczy, które co prawda, ponieważ są doskonałe, to na kilku innych festiwalach w Polsce miały szansę być oglądane przez publiczność, ale absolutnie to są pierwsze pokazy w naszym teatrze.
7: W takim razie powiedzmy jeszcze, kiedy, gdzie to wszystko się odbywa, no i jak oczywiście można dostać się na widownię podczas takiego monodramu.
17: Wszystko odbywa się tradycyjnie na małej scenie Teatru Polskiego. Wszystkie spektakle są tam prezentowane. Bilety w zasadzie się już kończą, ale cały czas są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Mała Czarna. W tym roku takim nowym jest to, że wprowadziliśmy karnety. Karnety na 4 wybrane przez widza spektakle, no, które też są nieco bardziej atrakcyjną formą jakby biletową dla widzów. Warto dodać, że Mała Czarna ma też taki swój wyjątkowy lokalny fundament, mianowicie co roku festiwal, który generalnie finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w tym roku po raz drugi przez Instytucję Kultury Ars Cameralis, ale za każdym razem przez wszystkie te edycje festiwal wspierają wspaniałe kobiety, prezeski, szefowe lokalnego biznesu, co jest takim dodatkowym smaczkiem i również co roku jest nieprawdopodobny odzew na nasze zapytanie do naszych super women z prośbą o wsparcie.
5: Mówiła Irena Świtalska, zastępczyni dyrektora Teatru Polskiego. Do teatru na spektakl można wybrać się komunikacją miejską. Tak się składa, że Miejski Zakład Komunikacyjny, niedawno Miejski Zakład Komunikacyjny włączył do swojej floty nowe autobusy elektryczne. Konkretnie 16 nowych pojazdów, które mają do swojej dyspozycji również infrastrukturę ładowania. Mówi prezes zakładu Hubert Maślanka.
18: 6 lat temu, kiedy dzięki uprzejmości i decyzji panów prezydentów, właściciela spółki, objąłem stanowisko prezesa tej spółki. Jedną z pierwszych uchwał, które były przyjęte przez Radę Miasta Bielska-Białej, była uchwała w sprawie przyjęcia strategii rozwoju elektromobilności, e-mobility dla Miasta Bielska-Białej 2020-2035. Ten dokument w swojej treści w istotny sposób dotyczył komponentu komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej i zakładał naprawdę bardzo odważne horyzonty transformacji energetycznej. I przyznam szczerze, dla mnie to był taki pierwszy moment, kiedy się zastanowiłem, czy podjąłem dobrą decyzję, czy podołam. Natomiast, drodzy Państwo, dzisiaj spinamy ten etap i można powiedzieć, że zamykamy w jakiejś części tą strategię, wykonujemy ją w istotny element.
5: Elektryfikacja taboru MZK to część kampanii Misja bez emisji. Inwestycje udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy, które wyniosło blisko 58 milionów złotych. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad

0: i założyciel Muzeum Lat 90. z Bielska-Białej.
1: Jesteśmy teraz w Muzeum Lat 90. tutaj w Bielsku, które otworzyło się kilka miesięcy temu. Mieliśmy okazję rozmawiać przy właśnie otwarciu tego miejsca. Proszę powiedzieć, jak długo już tu działacie, no i jak to wszystko funkcjonuje?
0: No działamy już pół roku ponad i idzie powolutku do przodu, ale jest spore zainteresowanie. Dużo turystów, Bielszczanie może troszeczkę mniej uczęszczają, ale generalnie nie mamy co narzekać.
1: Chyba jest tak, że cudze chwalić swojego nie znacie. Tutaj przy wejściu jest właśnie mapa całej Polski i globus obok. No i trochę tych kropek jest z województwa, ale też z dalszych części kraju.
0: Tak, dokładnie. Ze Śląska bardzo dużo ludzi przyjeżdża na weekend. W góry no to też szukają różnych atrakcji. No i akurat udaje mi się znaleźć nasze muzeum i nas chętnie odwiedzają. Dużo ludzi z centrum Polski, z Warszawy, z Poznania, ale też są osoby, przyjeżdżają, jeżeli przyjeżdżają do rodziny, na przykład na święta z dalszych okolic, z nadmorza, a ostatnio nawet był pan, który mieszka na co dzień w Stanach Zjednoczonych. Także już musieliśmy dołożyć globus, żeby ludzie zaznaczali, skąd przyjeżdżają, już ze świata. Tak.
1: I co robi tutaj takie największe wrażenie, co najbardziej zapada w pamięć?
0: Generalnie możliwość interakcji z niektórymi przedmiotami. Można przypomnieć sobie dźwięk przewijanej kasety VHS, odtworzyć film na odtwarzaczu, posłuchać muzyki z Walkmana, no i przede wszystkim pograć w stare kultowe gry na oryginalnych starych konsolach, takie jak Pegasus, NES, Nintendo czy Sega.
1: Te stare konsole, na których można zagrać, zbliża się wydarzenie, które korzysta też z tego, że macie tutaj właśnie taki sprzęt.
0: Tak, no ze względu na to, że powolutku się rozwijamy, postanowiliśmy zorganizować pierwszy turniej o Puchar Muzeum Lat 90. Będzie to turniej w kultową grę FIFA 98 na PlayStation 1, na pierwszym szaraczku znanym wszystkim. Także zapraszamy do udziału. Miejsc już jest coraz mniej. I można też oczywiście w cenie, bo wejście jest płatne, ale cena również obejmuje zwiedzanie muzeum, także można w promocyjnej cenie jeszcze dodatkowo zwiedzić muzeum, także zachęcam.
1: Kiedy to wszystko się odbywa? Kiedy turniej?
0: Turniej odbędzie się 10 czerwca bieżącego roku, w środę o godzinie 17 w naszym muzeum. Także tak jak wspomniałem, zapraszamy chętnie. Data nie jest przypadkowa. 10 czerwca 98 roku rozpoczął się mundial we Francji i powiedzmy tak, na cześć tego wydarzenia tutaj postanowiliśmy zorganizować taki turniej, a dla wielu osób w moim podobnym wieku turniej we Francji w 98 roku, no to jest taki jeden z pierwszych mundiali, gdzie naprawdę no zakochali się wszyscy w piłce nożnej generalnie.
1: Tutaj wśród zwiedzających są raczej osoby, które pamiętają lata 90., chcą powspominać, czy może, nie wiem, przyprowadzają też swoje dzieci czy młodszych członków rodziny, żeby pokazać, jak życie wtedy wyglądało?
0: Różnie. Generalnie często jest tak, że rodzice chcą pokazać dzieciom, jak się żyło i myślą, że będzie to atrakcja spora dla dzieci, jednak to dzieci chcą szybciej wyjść stąd, bo no nie są tutaj, po prostu nie, czasami dzieci nie potrafią się tutaj odnaleźć, a dorośli wręcz przeciwnie, oni czasami grają po 2 godziny na przykład na konsolach i mówią jeszcze chwila, zaraz pójdziemy, ale zdarzają się dzieci również, które bardzo dobrze się tutaj czują i mają pewną wiedzę na temat tych lat, mimo że ich nie przeżyły.
1: Rozmawiałem z Sebastianem Balcerzakiem, założycielem Muzeum Lat 90. w Bielsku-Białej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: O reklamie. Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Meloradio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
2: Iga Dudziuk
3: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Z tej strony Jonasz Tecerski, zapraszam serdecznie na magazyn. Wybierzemy się dzisiaj do domu handlowego Klimczok, ale w innym celu niż moglibyście się spodziewać, ponieważ obecnie można oglądać tam wystawę zatytułowaną Cyrkularność. Przejdziemy się dzisiaj z moim dzisiejszym gościem po całej ekspozycji.
5: Rafał Sakowski, Fundacja PASMO, Instytut Odporności Społecznej.
4: Jesteśmy teraz w Klimczoku, ale nie przyszliśmy na ciuchy ani do papierniczego, tylko odbywa się tutaj wystawa. Powiedz mi, jaki jest temat tej wystawy, jaki jest jej cel?
5: A to jest wystawa cyrkularna i opowiada nie tyle o odpadach, co o naszych decyzjach i jakie one mają skutki dla nas, dla środowiska, dla społeczeństwa. A jest to wystawa edukacyjna, interaktywna, więc to nie tylko patrzymy na tablice informacyjne, ale także uczestniczymy w pewnego rodzaju zabawie i musimy wykonywać zadania. I wystawa jest pomyślana przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-8, ale także rodziny, myślę, że będą się dobrze bawić.
4: Na początku jak wchodzimy, no to widzimy dużo tutaj śmieci, tych odpadów. Trochę jest to zilustrowane, jakby były tak zakopane gdzieś pod ziemią.
5: Tak, ponieważ śmieci to jest temat nie tylko, który jest bieżący, tylko my gromadzimy te śmieci już od kilku pokoleń. A dziedziczymy i nie chcemy zostawiać tego następnym pokoleniom. Naszą myślą jest cytat z Saint-Exupéry, że ziemia nie jest nam dana od przodków, tylko pożyczona od przyszłych pokoleń. I właśnie z tą myślą tutaj zaczynamy w tym naszym umownym wysypisku śmieci, które jest takim jakby portalem przejścia z tej strefy handlowej. Właśnie chcieliśmy odciąć bardzo ludzi do już tej części merytorycznej, ale i tak tu się dowiadujemy, o czym jest ta wystawa i co chcemy najbardziej przekazać, czyli hierarchię postępowania z odpadami, czyli najlepiej nie produkować odpadów, czyli zredukować, nie kupować tego, czego nie potrzebujemy. Jeżeli już mamy coś, czego nie potrzebujemy, to spróbujmy nadać temu nowe życie albo oddajmy komuś, komu się to przyda, a jak już nie możemy ani jednego, ani drugiego, to przynajmniej odzyskajmy surowce, czyli recycle. Tego, że każda nasza decyzja ma wpływ na nas samych, na naszą wygodę, na społeczeństwo, czyli nasze otoczenie i na środowisko.
4: I to są te trzy kroki, tak? Reduce, reuse, recycle.
5: Tak, to jest taka hierarchia, to są trzy najważniejsze, to zwane 3R, po polsku ogranicz, napraw albo użyj ponownie i w zasadzie rozbierz i użyj, znaczy i oddaj surowce z powrotem do użytku.
4: Oprócz 3R mamy też 3P.
5: Tak, czyli People, Planet, Profit, czyli profit to jest zysk, ale nie koniecznie w sensie materialnym, to też może chodzić o naszą wygodę, bo prościej jest coś wyrzucić niż właśnie rozłożyć na surowce, niż naprawić, czy nadać nową funkcjonalność. Później mamy people, czyli społeczeństwo, bo każda decyzja wpływa nie tylko na nas indywidualnych, ale także na społeczeństwo i planet, to by środowisko. Wiemy, że śmieci i użycie materiałów bardzo negatywnie wpływa na środowisko.
4: No dobra, czyli na początku widzimy te śmieci, różne odpadki, jakieś puszki, butelki, ale też coś typu stary piekarnik i to jest pierwsze pomieszczenie. Co jest dalej?
5: Dalej wchodzimy do sklepu i tu już opowiadamy o reduce. Opowiadamy o reduce w dwóch kontekstach, czyli wielomateriałowości, ponieważ wiele z tanich współczesnych rzeczy jest wykonywanych z wielu materiałów, które są bardzo trudne później do rozebrania i bardzo kosztowne i często właśnie nie trafiają przez to do recyklingu czy sortowni, ale także mamy tą część taką typowo sklepową, czyli mamy różnego rodzaju przedmioty, ubrania z metkami, tylko na metkach nie widzimy ceny, jaką płacimy, tylko prawdziwy koszt związany z wytworzeniem danego przedmiotu, czyli mówimy o wpływie na środowisko, na przykład jaki ślad CO2, ile zużycie wody, ale także mówimy o warunkach, w których to jest wytwarzane i też ile na przykład to się będzie rozkładać, ponieważ o tym, czy coś będzie odpadem, jakim będzie odpadem, tak de facto już powinniśmy myśleć na etapie projektowania. Oczywiście to nie jest w naszych rękach, ale my powinniśmy myśleć w momencie kupowania. I tutaj mamy właśnie kilka ciekawostek, ale też takich informacji, które powinny nas uświadamiać, że jak następnym razem będziemy coś kupować, to żeby mieć w głowie, że to nie jest tylko t-shirt za 4,99, tylko to się wiąże być może z pracą dzieci, być może z zatruciem wody lub innymi skutkami.
4: Czyli nie tylko sam środowisko, ale też są tematy takie społeczne tutaj poruszone w tym.
5: Tak, w końcu jednym z P jest społeczeństwo, więc staramy się tego tutaj nie omijać i wręcz pokazać. Oczywiście chcieliśmy dużo więcej, ale i tak wydaje mi się, że mamy tutaj sporo informacji. Będziemy zachęcać oczywiście, że każdy później po wystawie dowiedział się czegoś więcej i kupował bardziej świadomie i kupował wtedy, kiedy potrzebuje.
4: Ta przestrzeń Klimczakowa tutaj pozwala na stworzenie takiego realistycznego sklepu.
5: Znaczy, sklep jest dosyć umowny. Staraliśmy się nawiązać do takiego sklepiku wakacyjnego, gdzie kupujemy impulsywnie na chwilę i to jest po jednej stronie, a po drugiej właśnie jest na ścianie przekrój krzesła i popularnego stolika, który pewnie w wielu domach jest z pewnego szwedzkiego producenta.
4: Tak, nie będziemy wymieniać rzeczywiście nazwy. I na tym krześle też widać dokładnie, ile jest tych materiałów w jednym krześle. Tu widzę raz, dwa, trzy, cztery, osiem, dziewięć materiałów w jednym meblu.
5: To jest, a jakbyśmy popatrzyli się na meble naszych dziadków, to przeważnie był lakier i drewno. Było dużo, dużo mniej i te meble po prostu stały latami, się nic nie działo, ale teraz też jest ta tendencja do redukcji. Przygotowując wystawę na przykład, bo też w tej redukcji chodzi o zmniejszanie opakowań, zwróćmy uwagę, że często mamy opakowanie metalowe, na którym jest papierowa etykietka, ono jest jeszcze w tekturze i do tego zapakowane w folii. No, to też zupełnie niepotrzebnie, więc powinno się to odchudzać, a jak właśnie przygotowywaliśmy materiały i zastanawialiśmy się, co dać, to ja na przykład dowiedziałem się, że butelka do wina w latach 50. ważyła 500 gramów, a teraz niecałe 300. Więc to też jest to reduce, mniej materiału. Akurat jeżeli chodzi o szkło, to szkło się dobrze recykluje, tak samo jak aluminium, a więc tu warto sortować. I tutaj wchodzimy do warsztatu, tak jak my to nazywamy, jest to pomieszczenie poświęcone reuse, czyli użyj ponownie. A tutaj już nie mamy tylko teorii, ale zadania, bo przy wejściu pobiera grupa wchodząca sobie karty przedmiotów i będzie miała różnego rodzaju zadania do wykonania. I w tej sali mamy trzy zadania. Jedno jest związane z, powiedzmy, elektryką. Trzeba zamknąć obwód i wtedy można dostrzec nowe rzeczy. Drugie to jest poskładanie mebelków z drewnianych elementów, a trzecie to jest ubranie manekina. Poza tym mamy ekspozycję z naszych zaprzyjaźnionych innych stowarzyszeń i organizacji. Na przykład mamy fotele i krzesła zrecyklingowane przez majsterkownię, mamy lampy stworzone przez fundację Free i też mamy taką dodatkową grę równoważnie, też zrobioną z odpadów przez fundację Free. I jak wykonamy te zadania, to sobie zaznaczamy, że naprawiliśmy ten przedmiot i tą kartę zabieramy dalej ze sobą.
4: Akurat nam się wylosowała szafa, do której potrzeba dwa razy drewna i raz metalu.
5: To tak naprawdę jest surowiec, że dla uproszczenia powiedzieliśmy, że ta szafa jest zrobiona z drewna, bo to jest starego typu szafa i ma metalowe uchwyty, a to nam się przyda w dalszych pomieszczeniach.
4: I na ścianie są zdjęcia tego, jak tutaj Chris odnawiał fortepian, to jest chyba taki nazwany pomnikiem cyrkularności.
5: Tak, w zeszłym roku, to chyba tak było, w zeszłym roku Chris Kaczmar, z którym współpracujemy i który był spiritus movens za tą wystawą, dostał stary fortepian od MDeku i przerobił go na tak naprawdę wymienialnik, czyli na półkę, gdzie można zostawiać rzeczy i sobie zabierać tego, co nie potrzebujemy, i to stoi w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku Białej na pierwszym piętrze, więc jak ktoś chce zobaczyć na żywo, to tam zapraszamy. Do tego też mamy przykład kintsugi i sashiko, bo oczywiście to są tylko dwa elementy, ale w świecie jest dużo tradycji w kulturze mówiącej, że naprawione rzeczy mają dodatkową wartość i większy sentyment. I kintsugi to jest taka japońska sztuka z naprawiania ceramiki rozbitej za pomocą, powiedzmy, złotego kleju, tak dla uproszczenia. I tu mamy przykłady, a sashiko to jest taka ozdobna metoda cerowania ubrań, ale podobno Anglicy też mieli swój sposób naprawiania ceramiki za pomocą takich spinek metalowych, ale nie chcieliśmy przeładować informacjami wystawy. W każdym razie w kulturze naszej, na wielu szerokościach geograficznych, był ten szacunek dla rzeczy, było naprawianie. Mamy tu też ukrytą, zacerowaną skarpetkę, co pewnie z naszymi dziadkami kiedyś jeszcze było robione, teraz już raczej się mało praktykuje. I to jest tyle w tym pomieszczeniu. I następne pomieszczenie jest poświęcone recyklingowi. I tu mamy dwie zabawy, śmieciówka, koszykówka, czyli mamy woreczki koloru frakcji i otwory w ścianie i musimy trafić.
4: Spróbuję, zobaczę, czy się uda. Mam zielony woreczek, czyli szkło. Po prawej na górze trzeba trafić, dobra. Zobaczymy, jak dzisiaj z moim celem. No nie udało się. Dobra, ostatnia próba, żeby nie przedłużać.
5: Nie jest takie łatwe.
4: Zmontujemy tak, żeby było, że trafiłem niby. O, no i proszę. Udało się. Podejrzewam, że tutaj jak goście przychodzą, to robi furorę. Taka zabawa chyba zajmująca.
5: Znaczy tak, bo stwierdziliśmy, że musimy mieć tych zabaw manualnych dużo, ponieważ zwiedzanie wystawy dla grup z edukatorem to jest około godziny. Jeżeli byśmy przez godzinę tylko mówili o odpadach, to myślę, że każdy by miał dosyć, dlatego staramy się, żeby był ten element zabawy, trochę ruchowy, trochę od filtrowania, żeby można dotknąć, zobaczyć i też posłuchać, dowiedzieć się, a nie tylko gadanie. No i tutaj właśnie w tym recyklingu mamy przykład trzech różnych butelek. W zasadzie dwie butelki i puszka, i pokazujemy, że zwykła butelka plastikowa tak naprawdę ma dwa rodzaje plastiku, bo jeden to jest materiał samej butelki, drugi to jest materiał zakrętki i bardzo często ma jeszcze etykiety przeważnie plastikowe, czyli to można powiedzieć, że kolejny rodzaj plastiku. Butelka szklana to jest kapsel metalowy, etykieta papierowa i butelka, a puszka aluminiowa to jest, wiadomo, puszka z aluminium i etykiety są różnego rodzaju, czasami też jest tam drukowane. Z tym, że aluminium właśnie jest jednym z tych surowców, które można przetwarzać bez końca, a przetwarzanie aluminium zużywa 90% mniej energii niż wydobycie nowej, więc to jest istotne. I drugą grę to jest taka troszkę zabawa na cierpliwość, czyli mamy cztery przykładowe przedmioty, cztery koszyczki i musimy sobie posegregować surowcami do koszyczków, z jednego dużego koszyczka do trzech małych. Żeby pokazać, że jakby te wielomateriałowe rzeczy, no oczywiście tu nie rozmontowujemy, to już mamy jakby doprowadzone do tych surowców, z których to jest, ale pokazać, że to jest pracochłonne, jak jest pracochłonne, to jest kosztochłonne i nieraz okazuje się, że prościej jest wyrzucić.
4: Tak, tu są jakieś klocki, sprężynki, kołki, to trzeba tak posortować jak kopciuszek.
5: Tak, jak ziarna grochu i maku, tak?
4: Rozmawiam z Rafałem Sakowskim o wystawie Cyrkularność, którą Fundacja Pasmo zorganizowała w Klimczoku. Na drugim piętrze Domu Handlowego możemy oglądać wystawę o ekologii, wartości segregacji i recyklingu śmieci. Po przerwie wrócimy do tej rozmowy.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn i wracamy do rozmowy z Rafałem Sakowskim z Fundacji PASMO, Instytut Odporności Społecznej. Fundacja zorganizowała wystawę na drugim piętrze Klimczoka, która dotyczy segregacji śmieci, recyklingu i nosi tytuł Cyrkularność. W pierwszej części naszej rozmowy udało nam się przejść przez kilka pierwszych pomieszczeń wystawy. Była tam mowa o trzech krokach: reduce, reuse, recycle, czyli ogranicz, użyj ponownie i oddaj do recyklingu. A co czeka nas na samym końcu wystawy?
5: Jest to wystawa edukacyjna, interaktywna, więc to nie tylko patrzymy na tablice informacyjne, ale także uczestniczymy w pewnego rodzaju zabawie i musimy wykonywać zadania. I wystawa jest pomyślana przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-8, ale także rodziny, myślę, że będą się dobrze bawić. Wchodzimy do pomieszczenia naszego ćwiczenia opowiadającego o People, Planet, Profit. Na środku znajduje się wieża potrzeb, czyli mając te karty, które pobraliśmy dwa pomieszczenia wcześniej, możemy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie zaspokoić jakąś potrzebę. Przeważnie jest tak, że pojedyncza osoba nie będzie w stanie z jedną kartą zaspokoić, tylko trzeba się zebrać w grupie. I to nie jest tak, że przedmioty, które mamy w ręce, na pewno odpowiedzą całej potrzebie, bo zawsze to są trzy rzeczy, które potrzebujemy skolekcjonować, ale nie są to rzeczy, które możemy mieć. Czasami trzeba wykorzystać właśnie to, że szafa składa się z dwóch elementów drewna i metalu, podejść do stanowiska sortowni, pobrać sobie te surowce, później w drugim kącie znajduje się warsztat i złożyć dany surowiec w nowy przedmiot. Oczywiście jak jest grupa, to komuś może się nie chcieć naprawiać i zaspokajać potrzeb, więc może albo sprzedać dany przedmiot, albo wyrzucić. Ale każda akcja ma swoje punkty, czyli na przykład jeżeli byśmy w ramach realizacji potrzeby złożyli wyposażenie świetlicy środowiskowej, do której potrzebujemy szafę, krzesło i stół, to byśmy dostali dwa punkty społeczeństwa i jedna środowiska. Ale jeżeli byśmy coś sprzedali, na przykład szafę, to byśmy dostali punkty profitu, a jakbyśmy wyrzucili, to też byśmy dostali punkty profitu, ale także negatywne punkty dla środowiska. No jak cała grupa wykona to ćwiczenie, podejmując decyzję według własnego uznania, czyli część zdecyduje się zrealizować potrzeby, część sprzedać, część wyrzucić, zabieramy te punkty i idziemy do ostatniego pomieszczenia, gdzie to podsumowujemy. I w tym podsumowaniu widzimy dwie wizje przyszłości, znane też z popkultury. Jedna mniej znana to jest Solar Punk, czyli to jest ta pozytywna, gdzie my jako mieszkańcy, jako społeczeństwo decydujemy się dbać o siebie i o planetę, a drugi to wizja to jest Cyberpunk, który nas, ta wizja jest zbudowana, że w zasadzie ziemią zarządzają korporacje i chodzi o zysk, nierówności społeczne są bardzo duże. I teraz jak grupa realizująca w poprzednim pomieszczeniu zadania wejdzie tu z punktami, to zobaczymy, w którą stronę ta grupa bardziej się przechyli. Czy to będzie ta przyszłość nastawiona na profit i wygodę i myślenie o siebie, czy na środowisko i społeczeństwo. I mamy nadzieję, że zostawimy odwiedzających z takim pytaniem, co mogę dzisiaj zrobić pojedynczego, żeby pójść w tą stronę, w którą chcę.
4: Jak długo będzie można tutaj wystawę oglądać w Klimczoku?
5: Do połowy lipca, a w zasadzie to nawet trochę dłużej, bo do 25 lipca. Proponujemy, znaczy rekomendujemy zapisywać się przez naszą stronę internetową pasmo.org.pl. Na plakatach też są kody QR. Z uwagi na to, że jak wejdzie jakaś grupa zorganizowana, to my w danym momencie przyblokowujemy możliwość wchodzenia. Także przepustowość w danym momencie to jest około 15 osób. Dużo, niedużo. Jeżeli byłoby więcej, to powoli zaczyna się to doświadczenie troszkę mniej korzystne, mniej fajne, ponieważ stanowiska by były zajęte i ponieważ pomieszczenia są relatywnie małe, to też byłoby tłoczno. Dlatego jakby gwarancja miejsca jest za rezerwacją, ale oczywiście szczególnie w pierwszych dniach można przyjść, bo jeszcze jest dużo przestrzeni.
4: Dzięki wielkie.
5: Dziękuję.
4: O wystawie Cyrkularność zorganizowanej przez Fundację Pasmo rozmawiałem z Rafałem Sakowskim, jednym z członków fundacji. Wystawę można oglądać na drugim piętrze Klimczoka mniej więcej do połowy lipca. Byliśmy w Klimczoku, uwaga, nie na Klimczoku, tylko w Klimczoku chodzi nam o dom handlowy, a nie o szczyt. Tak czy inaczej udamy się teraz nieco wyżej niż Klimczok, nawet jeżeli mówimy tutaj o górze, bo zajrzymy na Mount Everest. Zajrzymy tam oczami Bartka Ziemskiego, czyli bielszczanina, który dokonał czegoś historycznego. Zdobył szczyt Lhotse, to szczyt, można powiedzieć, zaraz obok Mount Everest i zjechał z niego na nartach. Tydzień później Bartek wszedł również na Everest, z którego również udało mu się zjechać na nartach. To wszystko bez użycia dodatkowego tlenu. Udało mi się porozmawiać z Bartkiem zdalnie. Złapałem go jeszcze przed jego powrotem do Polski.
6: Cześć, jestem Bartek Ziemski. A czym się zajmuję? W kontekście wywiadu pewnie chodzi o jazdę na nartach.
4: A tak poza jazdą na nartach?
6: A poza jazdą na nartach to zależy znowu, w który aspekt życia zajrzymy.
4: No tak, bo raczej teraz większość ludzi, tutaj słuchaczy, będziecie kojarzyć z tego zjazdu, ale poza tym coś jeszcze jest takiego dla ciebie ważnego, coś czym zajmujesz się w życiu?
6: Dużo zajmuję się tematem IT, a głównie programuję, a więc to jest tak, powiedzmy, moja druga dziedzina życia.
4: Powiedz mi, gdzie jesteś teraz w tym momencie, gdy rozmawiamy?
6: W Katmandu, czekam na lot powrotny do Polski, który mam dzisiaj wieczorem.
4: Jesteś chwilę przed powrotem, a tutaj jeszcze może nie wyjaśniliśmy do końca, czemu w ogóle dzisiaj rozmawiamy. Udało ci się osiągnąć coś, czego nikt wcześniej jeszcze nie zrobił i to w ciągu chyba 2 tygodni, jeśli się nie mylę, najpierw zjazd na nartach z Lhotse, teraz z Everestu. Powiedz mi, jak w ogóle przygotowuje się człowiek do czegoś, czego nikt wcześniej nie robił?
6: Konkretnie do wspinania to całe życie, powiedzmy. Zbieramy doświadczenie, w sensie jak najwięcej siedzimy w górach po prostu. Przygotowanie, powiedzmy, to jest trochę całe życie do takich akcji, bo no jest to kompleksowe i kondycyjne, i powiedzmy doświadczenie w górach i narciarsko, więc nie da się tak powiedzieć, że przygotowałeś się do tego miesiąc na przykład, tylko jest to zebrane doświadczenie przez całe życie.
4: Mamy głównie słuchaczy z Bielska-Białej i z okolic, też jesteś z Bielska, powiedz mi, jak jesteś dzisiaj związany z miastem?
6: Myślę, że tak jak ludzie mówią, że bielszczanie to są tacy lokalni patrioci, więc ja nieco jestem lokalnym patriotą, natomiast już bardzo długo w Bielsku nie mieszkam i rzadko je odwiedzam. Natomiast zawsze jak je odwiedzam, to mam takie dobre uczucia z tym miejscem. Każda wizyta jest tak naprawdę dobra.
4: Myślisz, że tutaj te okoliczne góry to było takie twoje pierwsza styczność z górami, schodzenie po górach?
6: A z górami na pewno. Głównie jeździłem na rowerze, bo ja nienawidzę chodzić. Natomiast tak, i dalej te góry są świetne, no, zwłaszcza na rower właśnie, są wyśmienite.
4: Nienawidzisz chodzić po górach, mówisz?
6: W ogóle chodzić nienawidzę. No po to na przykład rower został wynaleziony, nie? Że jest dużo efektywniejszym środkiem transportu, więc trzeba z niego korzystać.
4: Czyli po to wziąłeś ze sobą narty, żeby jak już tam wejdziesz, nie musieć jeszcze schodzić?
6: To też, to na pewno. No narty to jest taki trochę zimowy rower, który daje niesamowite możliwości w górach. Takie no, bez porównania w ogóle. Zimą w góry bez nart to jest słaby pomysł generalnie, chyba że idziemy na wspinanie. Ale we wszelkich innych sytuacjach uważam, że jakby to jest obowiązek.
4: Powiedz mi, jakie są twoje wrażenia z Everestu, bo jeżeli czasem się zdarza, że słyszę o wypowiedzi osób, którym udało się zdobyć ten szczyt, to są takie czasem mieszane uczucia, bo z jednej strony super osiągnięcie, ale z drugiej no chyba jest to miejsce już tak mocno skomercjalizowane, że mogą mieć czasem uczucia takie, że no nie wiem, że to może jest coś nie aż tak trudnego, jak brzmi.
6: Znaczy, wciąż wspinanie się bez dodatkowego tlenu na Everest nie jest popularne, powiedziałbym, że tych wejść jest stosunkowo niewiele.
4: Czyli tak jak ty to zrobiłeś.
6: Tak, i więc jeżeli chodzi o samo odczucie, czy to jest takie trudne, skoro robi to, nie wiem, kilkaset osób w sezonie, to nie mam tego odczucia, ponieważ jakby wiem, że wspinanie się z dodatkowym tlenem to jest zupełnie inna bajka. Natomiast to odczucie komercji bardzo czuć i czuć w bazie i czuć na górze. Ja miałem bardzo duże szczęście, że udało mi się to zrobić bez ludzi. Zresztą to było obowiązek jakby, bo działając z nartami nie mogę działać w tłumie. Natomiast tak widziałem z oddali, co się dzieje i no jest to smutne w sumie, że zrobił się z tego taki cyrk.
4: W momencie, kiedy ty szedłeś, to już jest ten sezon najbardziej gorący w ciągu roku, czy jesteśmy jeszcze przed tym okresem?
6: Jest dokładnie sezon i to jest tak naprawdę parę dni okna pogodowego, no ale udało mi się tak strzelić, że w moim dniu na szczycie było 19 osób, a następnego dnia 274.
4: Okej, okay, no to faktycznie zaraz przed takim największym spędem. No dobra, czyli wracasz teraz do Polski, te dwa szczyty, dwa zjazdy zaliczone w takim krótkim czasie. Czy myślisz już o jakichś kolejnych wyzwaniach, kolejnych celach?
6: Nie, zupełnie. Lato mnie czeka, więc kończę sezon narciarski na ten rok, znaczy na ten sezon tak naprawdę. I skupiam się na lecie teraz, także lato, a o kolejnych celach narciarskich to będę myślał.
4: Dobra, super. Dzięki wielkie za rozmowę i życzę spokojnego lotu do Polski.
6: Dziękuję ślicznie. Dzięki wielkie.
4: Moim gościem był Bartek Ziemski, ski alpinista i himalaista z Bielska-Białej. Dokonał historycznego wyczynu, bo wszedł na szczyt Lhotse, zjechał z niego na nartach. Tydzień później zdobył Everest, z którego również zjechał na nartach. To wszystko bez dodatkowego tlenu. Zejdziemy na ziemię, zostaniemy przy temacie sportu, ale już nie tak wyczynowego. Chodzi o piłkę nożną w wykonaniu Podbeskidzia Bielsko-Biała. Przed góralami zostało jeszcze jedno spotkanie z NKP Podhale. Będzie to spotkanie rozgrywane na stadionie miejskim. Za Podbeskidziem bardzo dobry sezon, mówi rzecznik prasowy klubu Piotr Porębski.
7: W tej rundzie, no tak naprawdę kibice byli z nami zawsze, w ogóle w tym sezonie. Gdzie nie pojechaliśmy, to zawsze to wsparcie kibiców w mniejszej bądź większej liczbie czuliśmy. Czy mówimy o wyjeździe do Szczecina, czy do Nowego Targu, to właściwie w każdym rejonie Polski zawsze z nami kibice byli. Biorąc pod uwagę naszą aktualną dyspozycję i też sytuację w tabeli, no to aspirujemy do tego, żeby przynajmniej jeden z meczów barażowych zagrać u siebie, bo to jest kwestia po prostu rozstawienia miejsc na koniec sezonu, bo tutaj może wyjaśnić słuchaczom. Strefa barażowa składa się z drużyn od miejsc do 3 do 6 i drużyny z miejsc 3 i 4 rozgrywają mecze półfinałowe barażu u siebie. Natomiast finał odbywa się na stadionie drużyny, która była po prostu wyżej w tabeli na zakończenie sezonu zasadniczego, no i też która z tych drużyn wygra swój półfinał, więc no jeżeli byśmy zajęli na koniec sezonu czwarte miejsce, no to wtedy daje nam to tą możliwość i wtedy we wtorek 2 czerwca półfinał barażu będziemy mieli możliwość tutaj organizować. W ostatniej kolejce gramy z Podhalem Nowy Targ, czyli z bezpośrednim rywalem o to czwarte miejsce na koniec sezonu, w ogóle o tak naprawdę miejsce w barażach, więc no tutaj szykują się bardzo ciekawie zapowiadające się spotkania, no i wierzymy w to, że no pójdziemy siłą rozpędu i w nich zapunktujemy, no bo to na koniec sezonu będzie dla nas bardzo istotne.
4: Mecz z Podhalem ma być tym ostatnim domowym spotkaniem.
7: W sezonie zasadniczym tak, no wierzymy bardzo w to, że to nie będzie ostatni domowy mecz w tym sezonie. To spotkanie odbędzie się w sobotę 30 16 maja o godzinie 14.30. No i akurat wszystkie mecze tej ostatniej 34. kolejki będą odbywały się w tym terminie. No oczywiście będziemy na bieżąco śledzili to, co się dzieje na innych stadionach. No akurat jeśli chodzi o to ułożenie tej strefy barażowej, no to choćby w ostatniej kolejce, w tej 34. rezerwy Śląska Wrocław, które w tym momencie są na 6. miejscu w tabeli, one otrzymują walkover za mecz z GKS-em, więc można im już te 3 punkty dopisać, więc też na pewno im to bardzo ułatwia walkę o miejsce w top 6. Natomiast tak, no ten mecz z Podhalem będzie kończył sezon zasadniczy, natomiast ewentualne mecze barażowe odbędą się w 2 czerwca, półfinały, a finał 6 czerwca w sobotę. No i wierzymy w to, że no na tym meczu z Podhalem sezonu jeszcze nie zakończymy.
4: Mówił rzecznik prasowy Podbeskidzia Bielsko-Biała Piotr Porębski.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, witam Was serdecznie. Zapraszam na dzisiejszy magazyn, gdzie na początek odwiedzimy Centrum Wolontariatu. To organizacja działająca w ramach Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Już niedługo będziemy obchodzić Święto Wolontariatu.
9: Ewa Tyszkiewicz, jestem inspektorem w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
4: Jesteśmy teraz w Centrum Wolontariatu w Bielsku-Białej. Proszę powiedzieć, czym się tutaj zajmujecie? Oczywiście wolontariatem, jak sama nazwa wskazuje, ale na czym polegają Wasze działania w mieście?
9: Przede wszystkim działamy w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych. Centrum zostało powołane do istnienia w styczniu tego roku i tak naprawdę zajmujemy się koordynacją działań wolontariackich w mieście. I przede wszystkim zapraszamy tutaj i wolontariuszy, czyli osoby, które chcą się zaangażować w jakąś tam działalność społeczną, ale również właśnie organizacje pozarządowe, instytucje, które takich wolontariuszy poszukują.
4: Czyli przychodzą wolontariusze, są też organizacje i jakoś łączycie te dwie strony.
9: Dokładnie, dokładnie tak. Poza tym zapewniamy profesjonalne szkolenia, opracowujemy też dokumentację formalno-prawną, tak żeby cały ten proces był łatwiejszy dla organizacji i też bezpieczniejszy, bardziej przewidywalny dla wolontariuszy.
4: Kiedy się pojawiło takie zapotrzebowanie? Bo wcześniej wolontariusze też oczywiście działali z jakimiś organizacjami, ale był jakiś, nie wiem, problem w komunikacji jednej, drugiej strony?
9: Generalnie mamy takie doświadczenie, że w Bielsku w ogóle bielszczanie chcą działać, chcą się zaangażować, natomiast nie było takiego miejsca, które skupiało wszystkie te działania, tak? Teraz mamy taki zamiar, tak, żeby koordynować to wszystko, żeby każdy mógł znaleźć takie miejsce, które jest zgodne z jego preferencjami, umiejętnościami, kompetencjami i chcemy, żeby to było właśnie takie miejsce, w którym mamy bazę i organizacji, i bazę wolontariuszy, tak żeby każdy mógł znaleźć miejsce dla siebie. I generalnie właśnie dlaczego teraz? Myślę, że samo powołanie centrum miało związek z tym, że rok 2026 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych właśnie Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu.
4: Czyli jest baza wolontariuszy? Wiemy, ile takich wolontariuszy jest teraz w Bielsku-Białej?
9: Na ten moment mamy w bazie mniej więcej ponad 1000 osób. Jest to około 1200 osób bielszczan, którzy organizują się. Oczywiście to są osoby, które na ten moment działają poprzez inne organizacje, ale no jest to już całkiem taka spora społeczność, prawda?
4: A jak można zostać wolontariuszem tutaj w Bielsku-Białej?
9: Można dołączyć w kilku prostych krokach. Na naszej stronie internetowej, którą uruchomiliśmy w ramach strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Centrum Wolontariatu, jest przycisk, na którym przechodzimy do formularza zgłoszeniowego. Myślę, że zajmuje to dosłownie kilka chwil i ta informacja trafia do nas i my już wtedy zapraszamy wolontariusza i kierujemy go do odpowiedniej organizacji.
4: W związku ze wspomnianym Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu zbliża się wydarzenie tutaj w Bielsku. Chyba już 3 czerwca ma się coś zadziać.
9: Tak, dokładnie. 3 czerwca zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji właśnie o godzinie 10 na wydarzenie Bielsko-Biała Moc Wolontariatu. Ma to być święto wolontariuszy, święto wolontariatu. Będą też stoiska organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim ma to być dzień, w którym wolontariusze będą opowiadać opowiadali o swoich doświadczeniach, o swojej przygodzie w ogóle z wolontariatem, co zyskali dzięki wolontariatowi, ale też chcemy pokazać, jak szeroki wachlarz działań może ten wolontariat obejmować.
10: Jakie to są działania w tym szerokim zakresie?
9: No tak klasycznie kojarzymy wolontariat z pomocą osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, opieką nad zwierzętami. Natomiast dzisiaj jest to ogromny, właściwie można w ramach wolontariatu można zaangażować się we wszystko. Prowadzenie mediów społecznościowych, czyli w ogóle taki wolontariat zdalny. Może to być obszar turystyki, kultury, ochrony tradycji, więc właściwie katalog jest nieograniczony i tak naprawdę każdy jest w stanie znaleźć takie miejsce, w którym będzie się spełniał, będzie się czuł dobrze i te jego działania będą potrzebne. Generalnie wydarzenie 3 czerwca zatytułowaliśmy Mały gest, wielka zmiana. Chcemy pokazać, że tak naprawdę coś, bardzo małe nasze działanie może spowodować naprawdę bardzo dużą zmianę w życiu innych ludzi. W trakcie wydarzenia zapraszamy również na spektakl Teatru Fabryka. To będzie taka część artystyczna w trakcie tego wydarzenia. I co jeszcze mogę dodać? Nasze wydarzenie, które organizujemy 3 czerwca, zostało objęte patronatem Narodowego Instytutu Wolności w ramach właśnie tego Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
10: Proszę powiedzieć, gdzie to wszystko się będzie odbywać. Jak można wziąć udział w tym święcie wolontariatu?
9: Zapraszamy wszystkich 3 czerwca, godzina 10, na ulicę Sępołowskiej 13. To jest siedziba naszego partnera Teatru Grodzkiego.
4: Rozmawiałem z Ewą Tyszkiewicz z Centrum Wolontariatu z Bielska-Białej. Z Centrum Organizacji Pozarządowych przeniesiemy się nieco dalej na ulicy Cieszyńskiej i udamy się do MyBB, czyli miejsca tworzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia. Już po raz trzeci towarzystwo uruchamia projekt grantowy Więzi Sąsiedzkie. Bielszczanie, którzy mieszkają na obszarach rewitalizacji, mają szansę na zdobycie mini grantu do wysokości 5000 zł na realizację działań, które będą integrować mieszkańców.
11: Cześć, Błażej Olma, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej Podbeskidzia.
10: Kolejny raz, bo to nie jest pierwszy raz, ale kolejny raz organizujecie program czy projekt Więzi Sąsiedzkie. Jakbyś mógł wyjaśnić, na czym to wszystko polega?
11: Tak, to już jest 3. edycja i projekt organizujemy przy współpracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Zresztą środki na ten projekt wygospodarował właśnie Urząd Miejski. W skrócie jest to projekt skierowany do mieszkańców obszarów rewitalizacji w Bielsku-Białej i celem projektu jest przede wszystkim integracja mieszkańców. W jakiej formie to się odbywa? To się odbywa w formie minigrantów. Minigrantów do wysokości 5000 zł i taki minigrant można dostać na podstawie projektu, który się złoży u nas poprzez naszą stronę internetową. Także można sobie wymyślić dowolną inicjatywę, która będzie łączyć mieszkańców. Szczególnie zależy nam na takich grupach sąsiedzkich. No i taki projekt sobie napisać, to jest bardzo proste, nie ma z tym najmniejszego problemu, to jest tak intuicyjne, a formularz nie jest długi, więc wydaje mi się, że da się to spokojnie w maksymalnie godzinę zrobić. No i spróbować zawalczyć o te 5000. Na projekty czekamy do 28 czerwca. Projekty muszą się mieścić w 4 celach, w jednym z 4 celów. Ja sobie na wszelki wypadek tutaj wypisałem, bo nigdy ich nie pamiętam. To jest integracja mieszkańców, aktywizacja społeczna, wzmacnianie więzi sąsiedzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i rozwijanie lokalnej tożsamości. No to jest 5.
10: Nawet 5 celów. One są takie dosyć chyba ogólne, więc wydaje mi się, że dużo działań się może wpisać w te cele.
11: Tak, no każdy wniosek będziemy oceniać indywidualnie i będziemy patrzeć na to, jak on naszym zdaniem będzie oddziaływał właśnie na lokalną społeczność. Dlatego też zależy nam na tym, żeby to w miarę możliwości były inicjatywy wspólnosąsiedzkie. Oczywiście wniosek formalnie musi złożyć jedna osoba, ale zależy nam nam na tym, żeby były w to zaangażowane osoby właśnie z okolicy tej osoby, która to zgłasza.
10: Czy trzeba jakieś specjalne warunki spełniać, żeby móc taki projekt zgłosić?
11: W zasadzie jedynym warunkiem jest to, że trzeba mieszkać w obszarze rewitalizacji. Na naszej stronie w zakładce więzi sąsiedzkiej jest tam również link do mapy, gdzie sobie można sprawdzić, czy się mieszka w takim obszarze. Ten obszar obejmuje praktycznie mniej więcej połowę miasta, więc to jest jednak mimo wszystko całkiem spory zasięg. No i sama inicjatywa, tak, sam projekt, realizacja też musi się odbyć w tym obszarze.
10: To już trzecia edycja. Czy z tych dwóch poprzednich pamiętacie jakieś realizacje, jakieś projekty, które może najbardziej zapadły w pamięć?
11: Pewnie, że tak. Dwa świetne pikniki odbyły się, między innymi jeden na widoku. Klubokawiarnia Akwarium robiła świetne spotkania przedświąteczne. Było też bardzo ciekawe szkolenie dla seniorów z pierwszej pomocy. Było żonglowanie, było tańczenie, no całe mnóstwo projektów powstało w tych dwóch poprzednich edycjach. Jeśli dobrze liczę, to łącznie było ich chyba 16 albo 17. Teraz dojdą kolejne.
10: Rozmawiam z Błażejem Olmą z Towarzystwa Przyjaciół Bielska Białej i Podbeskidzia. Towarzystwo tworzy przestrzeń znaną jako MyBB. MyBB działało wcześniej jako ośrodek integracji obcokrajowców, lecz pod koniec zeszłego roku te funkcje w mieście przejęło Centrum Integracji Cudzoziemców, czyli projekt rządowy. Teraz przy Cieszyńskiej 15 MyBB tworzy Centrum Aktywności Społecznej.
12: Też oprócz Towarzystwa Przyjaciół Bielska Białej i Podbeskidzia działasz tutaj w MyBB. Jestem pierwszy raz w waszej nowej siedzibie. Też chciałem o ten temat zahaczyć, zapytać, no jak sobie radzicie tutaj na Cieszyńskiej, odkąd, no trochę też pozmieniała się wasza działalność, jak to wszystko wygląda od tych paru tygodni, czy już nawet miesięcy?
11: Otworzyliśmy się tutaj bodajże w marcu. Więc no już są, nie wiem, tak? 3 miesiące? No, dwa z kawałkiem. Jak sobie radzimy? No, naszym zdaniem świetnie. Jest jeszcze sporo do zrobienia i też pracujemy nad widocznością i nad tym, żeby bardziej zaistnieć tutaj w okolicy. Mamy już kilka takich inicjatyw, które niedługo ruszą, między innymi jedna skierowana do seniorów. Mamy dzieciaki, mamy młodzież, jest psycholog. No, powolutku się to zaczyna rozwijać. No i kurczę, tutaj też jest pewien specyficzny klimat. W poprzedniej siedzibie mieliśmy co prawda więcej miejsca, ale jednak urok tutaj tej starej kamienicy robi swoje i mam wrażenie, że tutaj jest tak przyjemniej.
10: Jest też miejsce w sferze bardziej skierowane do młodzieży. Tutaj rozumiem, że raczej skupiacie się na osobach dorosłych.
11: Tak, aczkolwiek w naszym wypadku no, ciężko powiedzieć o skupianiu się, bo i w sferze zdarza całkiem sporo dorosłych przychodzi. A tutaj z kolei mamy też bardzo dużo dzieciaków. My nikogo nie wyganiamy, każdy jest u nas mile widziany. Tutaj no teraz jest wczesna godzina, ale bardzo często jest tak, że po szkole tu dzieciaki przychodzą i po prostu najzwyczajniej w świecie, żeby sobie posiedzieć, pograć w planszówki i pogadać. Praktycznie to samo, co w sferze. No, tylko że to już tutaj do nas przychodzą takie dzieciaki, które gdzieś tam się u nas przewijają już od lat i trochę, szczerze mówiąc, traktujemy je już jak rodzinę. No jakoś tak przez te wszystkie lata się nazbierało tych znajomości i tych przyjaźni. A te dzieciaki też chyba się tu dobrze czują, bo spędzają to czasami po 2-3 godziny dziennie. I to czasami jest tak, że faktycznie siedzą tutaj przez no, kilka dni w tygodniu.
10: Mówiłeś o widoczności, no może przydałby się tu na wejściu jakiś taki szyld kolorowy, bo kamienica taka poważna, a u was jest raczej wesoło, tak mi się kojarzy.
11: Tak, no nad szyldem pracujemy. Sprawa tutaj niestety nie jest taka prosta, dlatego że to jest zabytkowy budynek i na ten szyld musi wydać zezwolenie pan konserwator. Jest to w toku. Jest to w toku, pracujemy nad tym i na pewno szyld się pojawi. Na razie sobie taki potykacz sprawiliśmy. Będziemy go wystawiać przed drzwi. Ale tak, będzie zdecydowanie szyld.
12: Czyli wszyscy chętni mogą zajrzeć tutaj na Cieszyńską 15, a wracając jeszcze do tematu grantów, może przypomnijmy, do kiedy i gdzie można te wnioski składać.
11: Dobra, to żebym nic nie namieszał. 28 czerwca zamykamy nabór i wnioski składamy na stronie mybb.org i tam sobie trzeba wejść w zakładkę więzi sąsiedzkie i tam będzie link do formularza, który trzeba wypełnić. I przy okazji tam też jest link do mapy, jest regulamin, warto przeczytać, bo w regulaminie jest wszystko dokładnie wytłumaczone, na jakiej zasadzie wygląda takie dofinansowanie, na jakiej zasadzie wygląda współpraca. No i chyba tyle, no. Czekamy na te wnioski, liczymy na to, że będzie ich dużo i bardzo ciekawych.
12: Dziękuję bardzo.
11: Dzięki piękne.
4: Moim gościem był Błażej Olma z Centrum Aktywności Społecznej w Bielsku-Białej, MyBB.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Jonasz Cecerski z tej strony, witam Was serdecznie. Zapraszam na magazyn, w którym wybierzemy się do przeszłości Bielska-Białej. Dzisiaj mamy duże przestrzeni do integracji, domy kultury, różne kluby, na przykład sportowe, o czym zresztą też będzie dzisiaj mowa, ale najpierw usłyszymy o tym, jak to wyglądało kiedyś. Historyk z Bielska-Białej Łukasz Giertler opowie o organizacjach, klubach, które działały w mieście jeszcze w czasach przedwojennych.
13: W Bielsku i Białej, ale także okolicach praktycznie przed wojną funkcjonowały pewne loże, nazwalibyśmy to lożami paramasońskimi, nie mylić z masońskimi, tak? I wystarczy spojrzeć tak przekrojowo, no to na pierwszy rzut oka rzucają nam się trzy takie organizacje, organizacja Bnajbryt, czyli organizacja żydowska, która się mieściła w budynku dzisiejszego sądu, dawniej gminy wyznaniowej żydowskiej. No i to była organizacja stricte dobroczynna, tak? Która skupiała darczyńców, filantropów, którzy finansowali przykładowo obiady dla dzieci, jakieś kolonie i tak dalej, tak? Mamy lożę, która wspierała osoby, które walczyły z alkoholizmem, tak? To była loża kawalerów, którzy byli abstynentami całkowicie i jej zupełna odwrotność, bardzo ciekawa szlarafia od Schlaraffenlandu, a to na odmianę miał być kraina mlekiem i miodem płynąca, żeby było ciekawiej, szlarafie stać było nawet na wynajęcie sali redutowej w hotelu pod Orłem. Tu mamy pewne ślady w ogóle po szlarafii, ponieważ jak wiemy, szlarafia liczyła lata w latach sowich tak zwanych, od powstania swojej matki loży w Wiedniu. I tam chodziło przede wszystkim o dobrą zabawę, żeby raz na jakiś czas się spotkać i razem biesiadować, napić się i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego mówię, że ona odcisnęła trwały ślad? Odcisnęła trwały ślad, ponieważ jej prezesem, przewodniczącym był niejaki Edward Sznak, mistrz kamieniarski z Bielska i on notabene był także twórcą alpinariów. Dwa alpinaria się znajdowały w mieście, jeden no, na Szyndzielni, drugie na skwerku dzisiejszym na Bielskim Syjonie. To drugie już oczywiście nie istnieje. Natomiast portret Edwarda Sznaka do dnia dzisiejszego można znaleźć przemierzając korytarze Zamku Sułkowskich. Jest to portret ciekawego pana, który jest w takiej dość zabawnej czapce, która przypomina troszeczkę czapkę błazna, natomiast nic bardziej mylnego, jest to czapka, która nawiązuje też do jego wysokiej pozycji w loży, albowiem w momencie, kiedy te osoby tam awansowały, to były doszywane kolejne rogi i doszywane potem dzwoneczki na jej końcach. Mało tego, na cmentarzu przy ulicy Listopadowej, ewangelickim cmentarzu, możemy znaleźć dalej grób Edwarda Sznaka, na którym na stosie kamieni zamiast krzyża jest właśnie sowa, która ma nawiązywać właśnie do jego funkcji i do jego historii związanej ze szlarafią. Wiemy o tych trzech lożach, natomiast jak się okazuje, tych organizacji jest znacznie więcej. Nie po wszystkich się zachowały ślady i tutaj ponownie książki służą nam doskonałym materiałem. Niedawno udało się znaleźć książkę, gdzie była jeszcze pieczęć takiej organizacji jak Gotia, która funkcjonowała w kamienicy pod Bielskiem. Dzisiaj dzielnicy Bielska, prawda? I ta Gotia także była ciekawą organizacją, która skupiała młodych ludzi, którzy chcieli, podobnie jak w kontekście polskich sokołów, szerzyć tradycje gimnastyczne, ale także patriotyczne. I ona też posiadała, ta organizacja, swoje rytuały. Przykładowo osoba, która była zaproszona do tej organizacji, musiała przejść tak zwany chrzest. Ten chrzest polegał na polewaniu głowy piwem. No, było tam kilka rytuałów, które należało się poddać, żeby zostać członkiem takiej loży.
12: I jak to się stało, że te organizacje, te loże przestały już funkcjonować?
13: No tutaj ponownie II wojna światowa przyniosła kres działaniom tych organizacji i wymiana ludności z roku 1945. Natomiast no, problem też polega na tym, że w zasadzie brakuje badań, które by wnikliwie przeanalizowały ich strukturę, tak? często, biorąc pod uwagę późniejszą narrację, późniejszą propagandę, ludzie wychodzili z założenia, że to były organizacje masońskie, to było tajemnicze, niedobre, działało to jakoś przeciwko społeczeństwu. Nic bardziej mylnego. Natomiast sama kultura tworzenia tego typu towarzystw także zniknęła wraz z tą tkanką mieszczańską, która tworzyła ówczesne Bielsko, Białą i okolice. Wobec czego no to była taka główna przyczyna, jeżeli chodzi o zakończenie ich działalności. Natomiast gdybyśmy spojrzeli z punktu widzenia współczesnego świata, świata na przykład ludzi młodych, to byśmy mogli zwrócić oczy w kierunku nie tylko Austrii czy Niemiec, które były nam tutaj bliskie, biorąc pod uwagę ówczesne położenie geopolityczne, natomiast na przykład chociażby Francji, tak? I tam byśmy zauważyli, że podobnie jak w Stanach Zjednoczonych z filmów znamy bractwa, tak tutaj tak zwane korporacje studenckie funkcjonują, które nierzadko podtrzymują też swoje tradycje jeszcze XIX-wieczne.
14: Mówił Łukasz Giertler, historyk z Bielska Białej. Niedługo wrócimy do mojego rozmówcy, by opowiedział nam coś jeszcze o bajkach z Bielska i nie chodzi tu o Bolka i Lolka. Tymczasem przeniesiemy się do Bystrej, gdzie zakończono remont skoczni narciarskiej. Do tej pory obiekt był w złym stanie, młodzież nie mogła z niego korzystać. Na otwarciu odnowionej skoczni pojawił się m.in. minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
15: Wielki sport zaczyna się w małych miejscowościach i w małych klubach. I to jest absolutnie rzecz kluczowa. I bardzo się cieszę, że to hasło, to słowa, to nie są rzucane słowa na wiatr. To są konkretne działania. I też to, co jest ważne, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, ale i w ogóle sport. To jest sztafeta. To jest zawsze sztafeta. To jest to, że ktoś coś rozpoczyna, a potem trzeba to twórczo kontynuować, finansować te przedsięwzięcie. Tu wiele bardzo ważnych słów padło ze strony pana wójta. I ja zawsze to podkreślam, bo przyjechałem przed chwileczką, byliśmy jeszcze w Bielsku, gdzie przekazywaliśmy 20 milionów na budowę pięknych boisk sportowych. Panie wójcie, inwestycja w sport to nie są wydatki, to oczywiście to są wydatki pieniężne, ale to jest inwestycja w zdrowie i pasję naszych dzieciaków. Patrzę na pana Kacpra, patrzę na pierwszego trenera, pana Kacpra, patrzę na wszystkich tych, którzy tworzą historię polskich skoków. Gdyby nie ten klub, to być może nie byłoby medali olimpijskich. Gdyby nie ta inwestycja, to być może nie będzie wiary tych małych, młodych, pięknych chłopaków i dziewcząt, które marzą o tym, żeby, tak jak pan Kacper, pojechać, skoczyć, a my dzięki temu jesteśmy dumni z tego, co pan dla nas zrobił. To jest przepiękna historia. Ale jak wszystko, jak historia, jak ta piękna inwestycja, bardzo się cieszę, że Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na tą inwestycję blisko 1 600 000 złotych. Inwestycje strategiczne to nie znaczy, że to jest inwestycja w wielkim mieście. Inwestycja strategiczna ma trafiać tam, gdzie jest pasja, gdzie są dzieciaki, które każdego dnia po prostu chcą być lepsze. I to jest coś wspaniałego. Ale absolutnie my się nie zatrzymujemy, panie wójcie. Byłem tutaj kilka miesięcy temu. Mamy jeszcze pewne obiekty, które chcemy dalej rozwijać, bo skocznia wygląda już przepięknie, ale już rozmawiamy na temat i szatni, bo wszystko zaczyna się w szatni. Mówię to jako piłkarz, chodzisz do szatni, potrzebujesz, żeby to dobrze wyglądało. W tej chwili też uruchamiamy specjalny program, żeby tak to się wszystko mogło dziać. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyłożyli się do tego, że ten obiekt wygląda jak wygląda. To jest coś absolutnie niesamowitego. Patrzę tutaj na chłopców, patrzę na dziewczynki. Róbcie wszystko, bądźcie dumni ze swojego klubu. Niezależnie, gdzie was wiatr historii poniesie, pamiętajcie, że na samym końcu najważniejszy w życiu jest ten pierwszy klub. Tam, gdzie zaczynałeś. I też, szanowni państwo, pozwólcie, bo to jest też piękna historia. Jeżeli chodzi o ten obiekt, jeżeli chodzi o klub, najlepsza infrastruktura, najpiękniejsze obiekty, one są ważne. Ale bez ludzi. Bez ludzi, tych, którzy przychodzą tu pierwsi, rozpoczynają, otwierają i czekają na dzieciaki, nie byłoby nic. Mówię o fantastycznych trenerach. I pozwólcie, szanowni państwo, bo chciałem tutaj wręczyć dwie decyzje dotyczące przyznania stypendiów Ministerstwa Sportu, Ministra Sportu i Turystyki. Stypendiów dla ludzi, dla trenerów, którzy też oddają całe swoje życie, podporządkowują często życie prywatne. Bo prawdziwy trener nie ma przecież weekendu. Prawdziwy trener w piątek kończy ostatni trening, a w sobotę pakuje się na wyjazd. ale takie jest życie, taki jest sport i my to kochamy.
14: Mówił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Koszty remontu skoczni narciarskiej w Bystrej to około 2,8 miliona złotych. W tej kwocie zawiera się 1 600 tysięcy złotych pozyskanych z ministerstwa. O tym, jak ważny jest to obiekt, mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
15: Takich miejsc potrzeba po to, żeby tą sztukę dalej można było prowadzić. Mamy dzisiaj Kacpra, pamiętamy Adama, jak to się działo za Adama, jak powstawały skocznie. Nazywaliśmy to potocznie, kolokwialnie, wybaczcie, małe szomania. Kacpromania, niech będzie. Mnie się podoba. Ważne jest, aby na tej konfiguracji i tych porozumień, tak finansowych, jak i tych pomiędzy samorządami, bo proszę Państwa, skaczemy w powiecie bielskim, a tutaj jest Bielsko, nie wiem, czy tu mogę stać. I w tym miejscu, jak widzimy zeskok w powiecie, skaczemy do miasta, bardzo dobrze, tak się poskładało, ale ta konfiguracja również finansowa i to, że to miejsce może tak istnieć, to jest ważna rzecz. To zaczęło się wiele lat temu. Jak pan minister dzisiaj również wspomniał, nie był ze sobą, jak mnie powiedział, mamy jeszcze podjął też szkołę mistrzostwa sportowego, który wspomniał, był, wie o co chodzi. Ja żyć nie dam, bo ja wiem, że jak odpuszczę, to będzie późno. Nie mogę odpuścić, w związku z czym będę prosił, wspomagał.

0: buduje dalej przyszłość, buduje tych właśnie pięknych adeptów sztuki, które dzisiaj mamy tutaj w postaci Kacpra, jego rodziców, którzy przecież bez tego by się nic nie udało zrobić, gdyby nie rodzice. Szkoła była pełna, a nabór trwa, przypominam, nabór trwa, żebyśmy szkołę mieli pełną, żebyśmy mogli panu ministrowi powiedzieć, że to nie są różne nasze takie wieści, tylko że nabór jest i ta, trzeba tą resztę, która się nazywa około naborowe środki, że można było dalej szkołę prowadzić ku zadowoleniu nas wszystkich, a przede wszystkim całej kadry, która naprawdę daje pod serce temu miejscu, temu całemu regionowi. No i myślę tym przyszłym adeptom sztuki i świętując ich dzisiaj te wszystkie osiągnięcia Kacpra, licząc na następne i tych wszystkich, których tym pokoleniem dalej będą się tutaj kształcić, mogli istnieć, nie tylko tutaj, ale przecież za biedną Wisła. Tak się dzieje.
1: O skoczni narciarskiej w Bystrej mówił starosta bielski Andrzej Płonka. A teraz wspomniany wcześniej temat bajek z Bielska Białej. Współcześnie takie hasło kojarzy nam się z dobranocką i przygodami Reksia czy Bolka i Lolka. Dzisiaj chodzi nam o opowieści dużo starsze. Temat przybliży Łukasz Giertler, bielski historyk.
2: Podania bajki i legendy z Bielska Białej i okolic to jest ciekawy temat, bowiem w zasadzie miasto, które ma ponad 700 lat historii, tak, w kontekście Bielska Biała, oczywiście jest to 400 lat młodsza, należy sobie zadać pytanie, jakie to są faktycznie takie lokalne podania bajki i legendy. No, biorąc pod uwagę miasta typu Kraków, Warszawa czy Poznań, no to znamy historię przecież Smoka Wawelskiego, Bazyliszka czy Koziołków Poznańskich. Natomiast czy coś takiego w Bielsku w ogóle funkcjonowało? No okazuje się, że jak najbardziej coś takiego było, natomiast kluczowym okazał się rok 1945, kiedy nastąpiła wymiana tej ludności, tutaj nikt się też na tym specjalnie nie pochylał i gdzieś to po prostu poszło w zapomnienie. Oczywiście znamy Pirazy Drzwi, historię zbójnika Klimczoka, ale okazuje się, że są też pewne legendy stricte związane z miastem i dzisiejszymi jego dzielnicami, wówczas jeszcze osobnymi gminami. Jak się okazuje, udało mi się dotrzeć do tekstów XIX-wiecznych i starszych pisanych w sumie razem w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie badań ówczesnych bielszczan. I to jest niewyobrażalnie duża ilość tekstów, które udało mi się przetłumaczyć i mam nadzieję, że zgodnie z planami na jesień tego roku zostanie to wydane drukiem, oczywiście w języku polskim, bo jest to niewątpliwie element naszej tożsamości tutaj lokalnej, który warto wyciągnąć na światło dzienne, zwłaszcza, że te historie bywają naprawdę ciekawe i nietuzinkowe w świetle całego kraju.
1: Ile takich historii się udało znaleźć?
2: Na dzień dzisiejszy mam około 600 tekstów zgromadzonych.
1: Okej, czyli jest faktycznie tego sporo.
2: Jest tego sporo. Co prawda niektóre są dość anegdotyczne i ograniczają się raptem do kilku, kilkunastu zdań, natomiast staram się to tak wszystko opracować, żeby miało ręce i nogi i było, że tak powiem, zjadliwe dla każdego odbiorcy, niezależnie od wieku i mam nadzieję, że będzie to ciekawe także dla współczesnych bielszczan, którzy będą w stanie zakorzenić się jeszcze bardziej tutaj w regionie, widząc sympatyczny przekaz, jaki płynie z tych bajek.
1: Ale jakie są to historie, jakie bajki? Czy to są takie też fantastyczne treści? Można jakoś przyrównać do innych legend z innych części Polski?
2: Jesteśmy tutaj w regionie pogranicza, wobec czego ten żywioł germański ze słowiańskim się tutaj stykały i faktycznie widać zarówno inspiracje z jednego, jak i z drugiego, tak? Wobec czego mamy tutaj podania, które się tyczą na przykład ogników, czy błędnych ogni inaczej w Starym Bielsku, mamy wodnika, który grasował po Lipniku, mamy pewien stołek prawdy z Hałcnowa i wiele podobnych, tak? No, nie chcę też zadać szczegółów, bo to oczywiście ludzie na pewno będą ciekawi i przeczytają sobie w wydanej książce. Natomiast sam fakt, że są to postacie w sumie nieobecne w dzisiejszej kulturze, już sprawia, że udało się dotrzeć do pewnego elementu, który wypełni białą plamę na mapie kulturalnej miasta.
1: Mówił Łukasz Giertler, historyk z Bielska Białej.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: 87,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano. Rano.

0: Pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka